0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.

0: dłoń. Taka silna jest jak słoń.
1: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

jabłko i truskawka. Banan, śliwka, pomarańcza. Manda, rynek, cały kosz. Jagód, malin, wielki stos. Jak to wszystko połączymy, wyciskamy.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
3: I oczywiście smacznie.
1: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Pora wystartować. Minęła siódma. Martyna Huterska i Filip Górski. Witamy Was cieplutko pierwszego dnia jesieni.

Zaczęliśmy tak spokojnie, żeby nikogo nie rozdrażnić, bo 23 dzień września to nie jest przypadkowa data, proszę Państwa. Dziś pierwszy dzień jesieni. Pora pożegnać lato i w jesieni się rozgościć na dobre, bo i przyszła ta kalendarzowa i astronomiczna kilka godzin temu. No i dzisiaj będziemy jej poszukiwać w wierszach, w opowieściach, w książkach, w literaturze, w filmach, w bajkach. I zapraszamy bardzo serdecznie do tych poszukiwań właśnie. Może będziecie chcieli razem z nami pobawić się w radiowych detektywów. 22 645 20 55, numer telefonu, dzieci@polskieradio.pl, adres mailowy. Jakie są wasze pierwsze skojarzenia z jesienią i czy ona już naprawdę przyszła? Jakby wyglądała, gdyby była postacią, może taką bajkową postacią. No najczęściej kojarzy się z taką panią w długiej sukni, z liści, może w jakimś wianku na głowie, z jarzębiny. Ale oczywiście te skojarzenia i wyobrażenia mogą być bardzo różne. Ile osób, tyle pomysłów. Więc zapraszam serdecznie do rozmów, do korespondowania. Będzie można dzisiaj zdobywać zaproszenia przede wszystkim do Teatru Pleciuga w Szczecinie, ale także na Małą Warszawską Jesień, na wydarzenia niedzielne. Więc prosimy o uważność mieszkańców Szczecina i Warszawy. A żeby inni słuchacze nie powiedzieli, że są poszkodowani, to będą jeszcze niespodzianki książkowe. Mam tutaj całkiem duży stosik książek. Trochę będę dzisiaj szeleścić. O, tu na dowód książeczka numer 1. Tutaj jest druga, proszę bardzo. I trzecia. I czwarta. I piąta. I

i 7, i 8, i 9, i 10. Zobaczymy, czy do wszystkich uda nam się dzisiaj zajrzeć. To, co je łączy, to oczywiście autor. Autor nazywa się pan Marcin Kozioł i przybędzie dzisiaj do Studia Polskiego Radia Dzieciom po godzinie 8. Będzie można dzisiaj zdobywać też książki w poranku, szczególnie związane z taką serią Pogoda dla Puchaczy. Pogoda dla Puchaczy pojawiła się na rynku wydawniczym już dawno, dawno temu, ale teraz jest w takiej pięknej, nowej odsłonie, nowe wydanie. I każda z części, a są cztery, dotyczy pory roku. No i oczywiście pewnie domyślacie się, że wśród tych propozycji jest również jesień. Co puchacze robią jesienią? I którą porę roku lubią najbardziej? No to między innymi pana Marcina po godzinie 8 zapytamy. Jeżeli wy będziecie mieli pytania, to zapraszamy do zadawania ich drogą telefoniczną albo mailową. Wiem, że wiele osób po 8 już jest w szkole i w przedszkolu, ale jeżeli lubicie tego autora albo chcecie zadać mu pytanie, to można wcześniej je przesłać, a ja obiecuję, że w waszym imieniu je zadam. 9,5 minuty po godzinie 7. Za chwileczkę sprawdzamy, co tam słychać ciekawego w pogodzie. Jaka jest pogoda dla puchaczy? To porozmawiamy o tym po 8, ale jaka jest pogoda dla nas wszystkich, dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom? No to dowiemy się za chwil kilka pierwszego dnia kalendarzowej i astronomicznej jesieni.

0: Szkoda.
1: No już tak pomalutku przygotowywać jesienne kocyki, poduszeczki. Ja już wyjęłam wszystkie koce, jakie mam w domu. Chociaż jeszcze wcale nie jest tak zimno. Jaki będzie ten pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, kalendarzowej i astronomicznej?

oznacza nie tylko spadek temperatury, ale też większe zachmurzenie i możliwe opady deszczu. No to przyjrzyjmy się szczegółom. Będą pojawiały się większe przejaśnienia. Tego się trzymamy. Na zachodzie i w centrum także krótkie rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a w Tatrach spadnie śnieg, powodując wzrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 11 stopni na północnym wschodzie przez około 15 stopni w centrum do 18 na północnym zachodzie. No bardzo ładnie tam w Szczecinie. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat, gdzie lokalnie termometry wskażą około 10 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany na wschodnim wybrzeżu, okresami dość silny, miejscami, szczególnie we wschodniej części kraju i nad morzem, porywisty. Trzeba będzie zjeść jutro porządne śniadanie po poranku, bo wybieram się do Gdyni na festiwal filmowy, żeby mnie tam nie porwało. To wszystkich zachęcamy do tego, żeby jeść porządne śniadania, oczywiście. Powieje z północnego zachodu i zachodu, a w strefie nadmorskiej z północy. A w Bieszczadach, proszę Państwa, to porywy mogą osiągnąć nawet 55 km na godzinę. No i taki to mamy początek jesieni. I co Wy na to? A jaka jesień Wam się marzy?

0: A za co lubisz? Co ci się w jesieni podoba?
1: Kasztany.
0: Co, przepraszam?
1: Możesz... Kasztany.
0: Kasztany?
1: Tak.
0: A, kasztany. No tak, no są wspaniałe. Chowasz sobie do kieszeni czasami?
1: Czasami tak, a czasami do torby.
0: Aha, czyli jesteś zbieraczem kasztanów.
1: Tak.
0: Cudnie. A co ty z tych kasztanów zrobisz?
1: Palam.
0: Co robisz z nimi? Śmiało.
1: Lawię wiórek pod drzewa.
0: A, pod drzewa układasz. No wspaniale. A próbowałeś kiedyś zrobić ludzika z kasztanów?
1: Nie.
0: No to polecam, bo to jest całkiem fajna zabawa. Znaczy ja to robiłam wieki temu, co najmniej kilkadziesiąt lat, ale pamiętam, że powstawały różne fajne rzeczy. Do zrobienia takich ludzików są potrzebne jeszcze wykałaczki albo zapałki. No i czasem przydaje się jeszcze dorosły, który tam zrobi dziurki takim nożykiem specjalnym, bo musi być bezpiecznie. Trochę plasteliny czasem się przydaje, żeby to wszystko połączyć. I z żołędzi też można takie ludziki robić. A z żołędzi próbowałeś?
1: Nie, z niczego.
0: Ach, z niczego. A lubisz takie prace plastyczne, czy nie bardzo?
1: Pół na pół.
0: Pół na pół, mhm. No dobrze, to już tutaj nie dociekam. Czyli mamy kasztany, ja dorzucam jeszcze żołędzie do jesieni. A co jeszcze ci się kojarzy z tą porą roku?
1: Dzień przedszkola.
0: Dzień w przedszkolu? Dobrze, ja usłyszałam.
1: Tak.
0: Aha, a co wy robicie w przedszkolu jesienią? Jest jakoś inaczej niż latem?
1: Na wycieczkę pociągiem.
0: Żartujesz? Będziesz jechał na wycieczkę?
1: Tak.
0: Dokąd ty pojedziesz tym pociągiem?
1: Ciuchcią.
0: Ciuchcią? A gdzie ta ciuchcia cię zawiezie, Ludwiku?
1: Na Błonie. Na Błonie.
0: Na Błonie. I co wy tam będziecie robić? Jak dotrzecie?
1: Spacerować.
0: Ach. No to pięknie. To długa podróż będzie? Długo taka ciuchcia jedzie? Masz jakieś doświadczenia już, czy jeszcze nie wiesz?
1: Nie.
0: Mhm. A to dzisiaj się wydarzy? Ta podróż?
1: Tak.
0: A, to ty dlatego dzwonisz, żeby nam opowiedzieć o wycieczce ciuchcią?
1: Tak.
0: A masz spakowany plecak na tą wycieczkę?
1: Nie.
0: Nie, nie trzeba zabierać.
1: Ubrałam buty, spodnie, no... Bluzkę normalne, spodnie zapasowe.
0: Słusznie, spodnie zapasowe trzeba mieć, bo to nigdy nie wiadomo, czy na przykład deszcz nie spadnie, prawda? Czy człowiek nie zmoknie.
1: Z okazji dnia przedszkolaka.
0: Ach, bo dzień przedszkolaka był w niedzielę, prawda?
1: Tak.
0: No tak, a w niedzielę się do przedszkola nie chodzi. Wszystkie przedszkola zamknięte, ale to bardzo fajnie, że wasi nauczyciele pamiętają o dniu przedszkolaka i że chcą go uczcić też w tygodniu, kilka dni później. No to cudnie. Całe przedszkole będzie jechało tą ciuchcią, czy tylko twoja grupa?
1: Tak.
0: Całe przedszkole. Ojejku, to dużo się będzie działo ciekawych rzeczy. Zadzwonisz do nas i opowiesz, jak było na tej wyprawie? Jakoś w wolnej chwili. To będziemy. Dobrze, to będziemy czekać na twoją relację z podróży ciuchcią. Ale to będzie fajna przygoda. To ja trzymam kciuki za pogodę, żeby was tam deszcz nie zmoczył mocno. Bo dzisiaj może być różnie. No, mówią, że przejaśnienia też, ale że gdzieniegdzie może pokropić. To mam nadzieję, że tam u ciebie nie będzie kropiło. A chcesz kogoś pozdrowić, Ludwiku? Przy okazji?
1: Jest pochmurno,
0: no właśnie. No ale może jak będziemy tam dmuchać na te chmury, to one odlecą i nie będzie z nich padał deszcz. A kogo pozdrowimy pierwszego dnia jesieni?
1: Dziadka, babcię, mamę, tatę, synka Kasię, Dominika, Józefa,

0: 18,5 minuty po godzinie 7. Filip podniósł słuchawkę, a to znaczy, że dodzwonił się do nas Ludwik. Witamy cię, Ludwiku, jesienią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Lubisz jesień, tą porę roku?
1: Lubię.

0: Polskie Radio Dzieciom i wszystkich moich znajomych.
1: My się przyłączamy, pozdrawiamy wszystkich znajomych, całe przedszkole. A jak się twoja grupa nazywa, Ludwiku?
0: Sówki.
1: Sówki? Ale ładnie. No proszę bardzo. To wszystkie sówki też pozdrawiamy. No i życzymy wam wspaniałej przygody dzisiaj. I pogody, ducha i też pogody takiej ładnej, żeby nie padał deszcz. Do usłyszenia. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa.
0: Do widzenia.

0: Tomek Werc już jedzie pociągiem, a Ludwik będzie jechał. Ludwiku, wspaniałej podróży Ci dzisiaj życzymy. 26,5 minuty po godzinie 7. Pierwszy jesienny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Jesień kojarzyć się może z kasztanami, z żołędziami, z jarzębiną, z deszczem, zmienną pogodą, z kocykami, ze świecami zapachowymi, z fotelem, z książką, z piękną muzyką, z jazzem. O, no, to są moje skojarzenia. Będę czekała na wasze. A nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła o jesieni porozmawiać z 5-letnią Różą z przedszkola Ala ma kota. No i posłuchajmy, czego ciekawego się dowiedziała.
1: Jak wygląda jesień?
2: Spadają liście z drzew i wieje wiatr i pada deszcz.
1: To chyba dobrze.
2: Nie.
1: Ale to podlewa ziemię i wszystko rośnie.
2: Ale ja nie rosnę przecież i nie lubię deszczu.
1: To co można robić jesienią na dworze, skoro pada deszcz, a nie lubi się deszczu?
2: Założyć kurtkę i wyjść na dwór. Można skakać po kałużach. Można wybierać liście, które są ładne i zebrać. Można puszczać latawce, jak wieje wiatr. Można dużo spacerować w deszczu i się urośnie.
1: Urośnie się?
2: Nie!
1: Czy ty lubisz jesień?
2: Tak specjalnie to nie lubię jesień. Wolę lato i zimę.
1: A czy jesień jest kolorowa?
2: Tak.
1: Jakie to kolory jesieni?
2: Brązowy, pomarańczowy, czerwony, różne kolory, bo są liście.
1: Czy jesień jakoś dźwięczy, jakoś gra?
2: Szumią liście i huczy wiatr. I czasami słychać, jak w lesie biegają zwierzęta.
1: Czy muzykę słychać jakąś jesienią?
2: Tak, taką co powiedziałam, bo szum liści też może być muzyką.
0: Ależ oczywiście, wszystko może być muzyką. A rosnąć możemy o każdej porze roku. A moja babcia mówiła, że szczególnie jak spadnie na nas deszczyk majowy, no to wtedy rośniemy od razu. Nie wiem, czy kilka centymetrów, ale tak ciut, ciut, ciut, pomalutku.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Jak słyszymy, dzieci już nie śpią, a dorośli? 22 645 20 55. Mam nadzieję, że Państwo też już wstali w dobrych nastrojach, ucieszeni, że mamy już jesień. 31 minut po godzinie 7. Jeżeli humory są nie najlepsze, to zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby je poprawić. 22 645 20 55. Czekamy na dorosłych.

0: strony leżąc nic nie robić. Gdy coś pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. Cztery!
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży. Gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha!
1: Aha!
3: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
4: No pan Jacek, który się do nas dodzwonił z całą ferajną, chyba sobie teraz poleżeć nie może. Dzień dobry, panie Jacku.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie.
4: Dzień dobry. No dzień dobry, dzień dobry. Jaka wspaniała ekipa. Łucja, Mikołaj, Tadzio, Marysia, Ola. Zgadza się?
5: Dokładnie.
4: Nikogo nie pominęłam, mam nadzieję.
5: Nie, wszyscy są.
4: No to bardzo.
5: Jeszcze jedno wolne miejsce czeka. Jak ktoś jeszcze chce dołączyć w Poznaniu, to może dołączyć.
4: To musi stanąć teraz na jakiejś ulicy, na przystanku i machać. Jak wy będziecie jechać, to się zatrzymacie, tak?
5: Dokładnie.
4: Cudnie. Panie Jacku, ja już pana chyba znam troszkę, co? Chyba już dzwoniliście kiedyś. Już dawno, dawno temu. Ale
5: tak,
4: pamiętam taką wspaniałą załogę.
5: Dzwoniliśmy, ale akurat to dzwonił sąsiad. Też tak podobno, ta sama prawie załoga, tylko że dzwonił inny tato. To ponad dwa miesiące temu, przed wakacjami jeszcze.
4: Rozumiem, no to witam, to cieszę się, że kolejnego tatusia poznaję, który tutaj zajmuje się taką wspaniałą gromadą. Jakie to jest dobre rozwiązanie, że państwo tak się dzielą opieką i odwożeniem dzieci do szkoły. Jak ma się duży samochód, to można tak sobie zaplanować, prawda?
5: Tak, wszyscy mamy duże rodziny, więc duże samochody mam, musimy mieć.
4: Ale wszyscy do tej samej szkoły?
5: Tak.
4: Wszyscy do tej samej klasy, czy nie? Czy to już różnie?
5: O nie, tutaj mamy duży rozstrzał. Powiedzcie, do jakich klas chodzicie?
6: Czwarta C, piąta B.
4: Aha.
6: Trzecia C, trzecia A.
5: Także każdy do innej.
4: No tak, czyli trzecia i czwarta i piąta. A pan, panie Jacku, jakby mógł pan wrócić... jeszcze pierwsza. Jasne, rozumiem. A pan, panie Jacku, jakby mógł wrócić do szkoły, to by pan skorzystał?
5: O, bardzo chętnie.
4: A do której klasy? Do której klasy by pan chciał?
5: No myślę, że tak, może do tej czwartej.
4: No, czwarta. Ja to bym wróciła do jakiejś takiej piątej. No, szósta to już nie, bo to już tak bliżej ósmej, tam dużo do obowiązków było jeszcze, ale piąta, tak, no rzeczywiście, czwarta, piąta to fajnie. Dzisiaj mamy jesienne pytania, bo pierwszy dzień jesieni i astronomicznej, i kalendarzowej. Lubicie tą porę roku?
5: Lubicie?

0: A tak bez entuzjazmu ale większego.
1: Bez przekonania.
0: No właśnie. A pan, panie Jacku?
1: Tak średnio.
0: Tak średnio. Ja mam dzisiaj dla pana takie nietypowe zadanie, ponieważ no rzeczywiście tak jest, że z tą jesienią mamy trochę kłopot. Takie mieszane uczucia. I co tu zrobić, żeby tę jesień polubić? No i pomysł jest taki, gdyby pan sobie mógł wyobrazić przez chwilę, że pan jest takim panem jesienią i puka pan tutaj do drzwi, o tak. Pukamy, pukamy. No i teraz trzeba przekonać słuchaczy Polskiego Radia dzieciom, żeby tę jesień wpuścić.
1: Aha, czyli ja jestem jesienią.
0: Pan jest jesienią. Halo, halo. Tak, proszę przekonywać. A my no, posłuchamy i może tu pana wpuścimy.
1: Otwórzcie, bo w jesieni jest dużo kolorów. I są kasztany, są żołędzie, można robić różne luciki z tego w domu, wszędzie.
2: Ja robiłem.
1: Robiłeś? I to będzie. To robiłem. Lucika. Także jesienią jest bardzo dużo możliwości, żeby się integrować, spotykać z sąsiadami.
0: Bardzo no, dobrze.
1: Zrobić ciepłą herbatkę z miodem.
0: Wspaniale.
1: Także otwórzcie, zapraszamy.
0: A jeszcze może jakieś przysmaki nam się tutaj marzą jeść. Może by pan jeszcze coś nas poprzekonywał. Tak.
1: Przysmaki, o to, co lubicie? Dynię, jesienią zupę dyniową, a może to pierniki byśmy już zaczęli robić.
0: A czemu nie? Bardzo dobry pomysł. Jakieś ciasto?
1: Placki dyniowe, ciasto dyniowe.
0: No już nam tu zapachniało w studiu. Filip, czy ty już jesteś przekonany? Wpuszczamy pana jesień. Drzwi się otworzyły. Brawo, brawo. Krasnoludki, chodźcie tutaj szybciutko. Gdzie one się? Krasnoludki za drzwiami zostały. No nie. Trzeba teraz, co my teraz zrobimy? Trzeba będzie drzwi otworzyć krasnoludkom. Chodźcie szybciutko.
1: Postawiamy krasnoludki.
0: Przecisnęły się. One są maleńkie. Uff, udało się. Już się wystraszyłam, że krasnoludki zamknęliśmy za drzwiami, a to jednak nie. No brawo, no myślę, że teraz wszyscy się już przekonają do tej pory roku. Ile to wspaniałości jesień niesie. No mnie pan przekonał tą zupą dyniową.
1: No to trzeba będzie zrobić w takim razie.
0: No trzeba będzie zrobić, już teraz nie ma wyjścia. Idziemy szukać kasztanów, żołędzi, żeby zrobić ludziki. Jak wyprodukujemy tutaj całą drużynę ludzików, to potem przygotowujemy zupę dyniową i cóż, kocyk, książka i odpoczynek wieczorem.
1: Brzmi cudownie.
0: Tak jest. I wam życzymy takich wspaniałych godzin popołudniowych też w domu, wszystkim już jak wrócicie ze szkoły, pan z pracy, żeby znaleźć czas właśnie na taki relaks i odpoczynek. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: No oczywiście. Dzieciaki, kogo Łucja chcesz pozdrowić?
2: Bardzo chcę krasnoludki, panią, nasze rodziny.
1: No, teraz widzę, kogo
3: jest. Nasze rodziny, no, całą moją klasę.
1: Ola. Marysia?
2: Wszystkich słuchaczy, panią, całą moją klasę i całe rodzinę.
1: Całą
2: klasę i całą rodzinę.
3: Moją całą klasę, moją całą rodzinę i całe Polskie Radio.
1: A ja bardzo chciałem pozdrowić moją kochaną żonę i wszystkich sąsiadów z ulicy Faszynowej Poznania.
0: I my pozdrawiamy i dużo słońca wam tam życzymy w Poznaniu.
1: Dziękuję
0: dzisiaj
1: bardzo.
0: Wszędzie deszczowo, ale ma się przejaśniać. Także
1: no,
0: dobrego
1: po takim
0: dnia.
1: Telefonie, to już będzie słońce. Dziękujemy bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. A tak a propos tych pyszności jesiennych, tutaj mówił pan placek dyniowy, tak? To radiowe nutki zaśpiewają najłatwiejsze ciasto w świecie. Niech to będzie taka inspiracja na popołudnie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Do widzenia.

14 minut zostało do godziny 8. Dziś, 23 września, zaczęła się astronomiczna jesień. W tym roku witamy ją w tym samym dniu, w którym rozpoczyna się jesień kalendarzowa, więc podwójnie. Kolejne miesiące i coraz dłuższe noce będą pełne okazji również do obserwowania nieba, do czego będziemy Was gorąco zapraszać. Dziś jesień zaczęła się w nocy i ten jej początek wynika ze zjawiska równonocy, które następuje w ciągu roku dwa razy. W marcu mamy równonoc wiosenną i we wrześniu jesienną. A te momenty przejścia Słońca przez punkty równonocy są przyjęte do wskazywania kolejnych astronomicznych pór roku razem z tymi momentami przesilenia letniego i zimowego. To są bardzo ciekawe sprawy, moi drodzy. Słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej, zwany punktem wagi, 23 września o godzinie 2:08. Jesień astronomiczna trwa od równonocy jesiennej do przesilenia zimowego i zakończy się 21 grudnia o godzinie 21:53. No i tak jak wspomniałam, w tym roku jesień astronomiczna pokrywa się z kalendarzową. 23 września jesień wystartowała i potrwa do 21 grudnia, a te daty kalendarzowych pór roku są niezmienne. No, mam nadzieję, że nie narobiłam jakiegoś strasznego ambarasu teraz Wam w głowie z równonocą i z jesienią i z datami. No bo tu jeszcze można by było dodać trasę Słońca po niebie i przecinanie się z równikiem niebieskim, ale to już na razie zostawimy te sprawy. A skoro wkradło nam się słowo ambaras, to pójdziemy tym tropem i zapytamy Was, drodzy słuchacze, cóż ambaras może oznaczać? Ambaras rozgościł

się także w Teatrze Pleciuga w Szczecinie. Ambaras i Perfekty. Taki spektakl, który już jakiś czas temu wymyśliła Maria Wojtyszko, wyreżyserował Jakub Krofta, a ten duet gwarantuje, że to będzie coś wspaniałego. Historia dotyczy rodziny i relacji między rodzeństwem, które, no, ci, którzy mają rodzeństwo, wiedzą, że bywają burzliwe. Mamy tutaj sporo zamieszania. Są i książęta perfekty i ambaras właśnie, czyli dwa odmienne żywioły. Spektakl z głośną muzyką, adresowany do widzów od 5 roku życia. Spektakl, który zdobył wiele nagród. Grand Prix Festiwalu Teatrze Pleciuga w Szczecinie. I nagroda za tekst, i za reżyserię, i za muzykę, i za najlepszą rolę męską również. A spektakl ten, moi drodzy, możecie zobaczyć, uwaga, uwaga, już w najbliższą niedzielę o godzinie 11. Teatr Pleciuga w Szczecinie. No dobrze, mamy perfekty. No perfekty to jeszcze możemy tutaj rozpracować, coś z perfekcjonizmem związane, ale ten ambaras, co to słowo oznacza? Czeka na Was podwójne zaproszenie. Jak uda Wam się wytłumaczyć to słówko, znaczenie tego słowa, to podwójne zaproszenie do Was powędruje. 22 645 20 55. No już teraz czekam na pierwszą osobę ze Szczecina, która się do nas dodzwoni jako pierwsza. 9 minut zostało do godziny 8. Czekamy. Perfekty i ambaras w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie w najbliższą niedzielę o godzinie 11:00.

0: coś czuję, że Jurek wybierze się do teatru w najbliższą niedzielę. Witamy cię, Jurku. Halo, halo, jesteś?
1: Halo, halo, jesteś? Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, witamy mamę. Chyba państwo mieli zestaw głośnomówiący włączony, tak? Tak, tak, bo słyszałam swój głos i pewnie ten mój głos do was docierał długo.
1: Tak, tak.

0: Stąd maleńkie opóźnienie, ale już jesteście. Bardzo się cieszę. Miło poznać też mamę. Drodzy Państwo, no to cóż to jest ten ambaras? Macie jakiś pomysł, co to oznacza?
1: Tak, mamy. Mama czasami używa tego.
2: To niezręczna sprawa.
0: Tak jest, no, takie zamieszanie. Zgadza się, brawo. Ja też tego słowa używam. Czasami bardzo lubię to słowo, chociaż nie lubię takich sytuacji. Ale samo słowo jest bardzo ładne. Ambaras i perfekty. No, będziecie mogli spotkać tego ambarasa, który podobno w pleciudze ciągle pakuje się w jakieś kłopoty i nie może usiedzieć w miejscu, ale podobno przeżyje też jakąś ciekawą przygodę. Ja nie wiem jaką, trochę wam zazdroszczę, bo spektakl jest podobno znakomity i aktorzy grają na żywo, na instrumentach i śpiewają. I tam jest jakieś szaleństwo.
1: O, wspaniale. Nie widzieliśmy, ale aktorzy, te królele pleciuga są naprawdę wybitni i te role, które odtwarzają, są zawsze świetnie zagrane, miło i przyjemnie się ich ogląda. Uwielbiamy pleciugę, a tego nie widzieliśmy.
0: Pan Rafał Hajdukiewicz gra ambarasa i dostał za tę rolę nagrodę na Festiwalu Małych Premier, więc no, myślę, że to rola wybitna. I bardzo wam gratuluję zdobycia zaproszeń. No i mam nadzieję, że będziecie się fantastycznie bawić w pleciudze.
1: A
0: zapytam tak na marginesie. Lubicie jesień?
1: Juroś, lubicie jesień? Marianka?
2: Ja lubię.
1: Odpowiada Marianka.
0: Ach, Marianka
2: odpowiada.
0: Tam poprosimy mamę o podpowiadanie, bo słabiutko słyszymy niestety.
1: Troszeczkę bliżej.
2: Bliżej, zaskany żołędzie i zabezki od żołędzika.
0: Ja też lubię i żołędzie, i kasztany. I to są chyba takie ulubione skojarzenia dziecięce, bo już dzisiaj też padły te odpowiedzi. I czapeczki, tak, żołędziowe. Można ludziki w nie ubierać. Jak małe bereciki wyglądają, prawda?
2: Cudne.
0: Oj, chyba dzisiaj się przespaceruję do jakiegoś parku. Po żołędzie i po kasztany. Bardzo serdecznie was pozdrawiamy i życzymy wam pięknego pierwszego dnia jesieni. Chcecie kogoś pozdrowić?
1: Kogo pozdrawiamy? Serianka.
2: Panie Nowacka. I całą grupę lepaków.
0: Dobrze.
2: I wszystkich na całym świecie.
3: A ja pozdrawiam kolegów z Arkonii.
0: I my pozdrawiamy i życzymy wam dobrego dnia. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, nawzajem.
0: Pa.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła ósma, Martyna Chuderska i Filip Górski. Witamy 23 września, pierwszy dzień jesieni.

0: dzieciom. Witamy jesień. 23 września przyszła i ta kalendarzowa, i astronomiczna. Wpuściliśmy ją dzisiaj do studia, bo pan Jacek był taki przekonujący i mówił o smakach jesieni. Dzisiaj sporo było też powiedziane o kolorach, o zapachach, o takim jesiennym odpoczynku, o tym, że warto przygotować swój ulubiony kocyk. I jeżeli mamy takie możliwości po dniu spędzonym w szkole, w przedszkolu, dorośli w pracy, jednak znaleźć taki czas na relaks, na dobre smaki, na zupę dyniową, na to, żeby wspólnie spędzić czas i zrobić może jakiegoś ludzika z kasztanów albo z żołędzi, a może przespacerować się i poszukać jarzębiny, może przygotować jakiś jesienny bukiet, który będzie cieszył nasze oczy. Czekam na Wasze skojarzenia jesienne pod numerem telefonu 22 645 2055. W tej godzinie będzie można jeszcze zdobyć zaproszenia na bardzo ciekawy projekt w ramach Małej Warszawskiej Jesieni. Koncert grany w Terminalu Kultury Gocław w najbliższą niedzielę, więc proszę o uważność. Około godziny 8.20 w studiu pojawi się też pan Marcin Kozioł, autor książek. Oj, wielu. Malinka to jest taka seria, którą może znacie, Malinka Wombat, ale i o Monie Mysi pan Marcin pisze. A dawno temu powstała taka seria Pogoda dla Puchaczy. W tej serii również część poświęcona jesieni, bo mamy 4 części i każda nawiązuje do konkretnej pory roku. Dzisiaj z autorem będziemy jesiennych skojarzeń szukać, no i będzie można też zdobyć egzemplarze tej książki. Więc koniecznie zostańcie z nami. A ponieważ wiadomo, że jesień bywa też taką porą trudną pod tym kątem, że trudno nam wstać, obudzić się, jednak jesienna plucha i deszcz uderzający o parapet no raczej nie zachęcają do tego, żeby szybciutko wyskoczyć z łóżka, no to my mamy na to pewien pomysł i receptę.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: +22 645 2055. Czekamy na trenerkę lub trenera, którzy dzisiaj przeprowadzą rodzinną rozgrzewkę. Propozycja 3 ćwiczeń. No proszę Państwa, chyba nie mamy takiej przestrzeni, od razu uprzedzam, żeby robić codziennie kilkadziesiąt pompek bądź pajacyków, ale mam nadzieję, że to będzie taki kącik, który zainspiruje wszystkich do tego, żeby jeżeli nie w tym momencie, to poćwiczyć po przyjściu ze szkoły albo z przedszkola. Czekamy.
2: Siubidu, siubidu, siubidu.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Wojtek i Zosia dzisiaj na pokładzie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A wy jest... Oj, mama, dzień dobry. Witamy ciepło. Czy wy w samochodzie, czy w domu?
3: W samochodzie.
1: To nie poćwiczycie teraz za bardzo z nami?
3: Nie.
1: Mhm. No rozumiem. No dobrze. No to my w takim razie słuchamy, jakie są propozycje ćwiczeń i zachęcamy słuchaczy, którzy mają troszeczkę miejsca i mogą się poruszać, żeby skorzystali z takich wspaniałych propozycji. Wojtku, Zosiu, do czego się przygotowujemy?
2: Do 5 pompek.
1: Dobrze. Już. Odsuwamy krzesełko. Filip, a ty co? Krzesełko odsuwaj. Widzę cię. Filip myśli, że jak zgasił światło po drugiej stronie szyby, to go nie widać. Proszę bardzo, 5 pompek, a wy liczycie, dobrze?
2: Tak. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Tak, czuję, że mam trochę zakwasy już w tym tygodniu, no ale to może dobrze. Wspaniale, drugie ćwiczenie.
2: 10 pajacyków.
1: Zosiu, już się robi. Proszę bardzo, liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jest sukces. I trzecie ćwiczenie? Tak, na spokojnie.
2: Co tam? 7 przysiadów.
1: 7 przysiadów, bardzo dobrze. 7, dobra cyfra. No to robimy przysiady, Filip, przysiady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brawo! Krasnoludki! Już skończyłyście? Tam jeszcze Śmiechołek nie zrobił 7 przysiadu. My liczyliśmy, proszę nie oszukiwać. O, zrobiony teraz. Można brać trąbeczki i fanfary. Fanfary dla Zosi. Jeszcze poproszę dla Wojtka. Bo to musi być sprawiedliwie. No brawo, brawo, wy tak codziennie ćwiczycie?
2: Nie.
1: Nie. A macie taki plan, żeby poćwiczyć od czasu do czasu?
2: Nie.
1: Nie. Nie dacie się namówić. A mamę namówimy do ćwiczeń? Co mama na to?
4: Mama chętnie ćwiczy.
1: No to brawo dla mamy. Ja powiem pani, że nic mnie tak i nikt nie motywuje do ćwiczeń jak nasi słuchacze. Więc bardzo dziękuję, bo gdyby nie wy, to te kości, to ja nie wiem, co by z tego było.
4: To prawda. Dziękujemy za tą audycję.
1: I ja wam serdecznie dziękuję. Oczywiście możecie kogoś pozdrowić, jeśli chcecie.
2: Ja mamę, tatę, dziadka, wujka, moją siostrę. Moją babcię, drugiego wujka.

A my pędzimy dalej, 16 minut po godzinie 8. Program Małej Warszawskiej Jesieni w tym roku, tak jak w latach ubiegłych, bardzo ciekawy i różnorodny. My mamy dla was jeszcze dziś podwójne zaproszenie na finał Małej Warszawskiej Jesieni. Koncert, a w zasadzie partycypacyjny performance wielochórowy z cyklu Spacer Opera w Terminalu Kultury Gocław. To wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, w samo południe o godzinie 12. Wystąpią wspaniałe chóry, chór Batorego, Władysława IV, Mieszany, Frulatto, będzie chór przedszkola Agatka również, chór klas pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi numer 344 imienia Powstania Warszawskiego w Warszawie. No, będzie to piękne spotkanie kilku chórów. Jestem ciekawa tego połączenia. Jeżeli wy jesteście ciekawi, to szybciutko do nas proszę zadzwonić pod numer telefonu 22 645 20 55. No i może poprosimy o jakieś literackie albo muzyczne skojarzenie z jesienią. Książka, którą polecacie na jesień, albo jakaś piękna płyta, no to już zależy od was. Taka kulturalna polecajka. 22 645 20 55. Czekam na pierwszego melomana albo melomankę, którzy do nas zadzwonią.

0: Zakupię ją dla żony bez wahania!
1: Pani Karolina się do nas dodzwoniła, bardzo się cieszę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Karolino, pani marzy się spotkanie z Małą Warszawską jesienią, jak słyszę.
2: Tak. Przyznam szczerze, że właśnie obserwowałam program Małej Warszawskiej jesieni, a ponieważ mam córkę w szkole muzycznej, którą właśnie odwoziłam do szkoły i słuchałyśmy audycji, niestety nie ma już córki ze mną, no to właśnie postanowiłam zadzwonić.
1: Bardzo się cieszę. Zaproszenia oddam, jak słyszę, w bardzo dobre ręce. A zechce nam pani polecić może jakąś lekturę albo płytę na jesień? Jakąś jesienną polecajkę poprosimy.
2: No to jeśli bym miała polecić, to same zaczęłyśmy teraz właśnie tą lekturę. Córka ją czyta sama, podobno jest super. Nazywa się Szary domek.
1: O, nie znam, już sobie zapisuję. Szary domek. Zaraz poszukam autora bądź autorki, chyba że pani pamięta.
2: Nie, autorki nie pamiętam, chociaż sama wypożyczałam ją z biblioteki, ale dostaliśmy właśnie taką też polecajkę od wychowawczyni. To jest, córka chodzi do trzeciej klasy i podobno jest ta książka naprawdę bardzo ciekawa. Niestety dopiero ją wypożyczyłyśmy w poniedziałek i zabieramy się za lekturę, także, ale również polecamy, bo polecajki od wychowawczyni zawsze są strzałem w dziesiątkę.
1: No to bardzo, bardzo dziękuję. To macie wspaniałą wychowawczynię w takim razie, skoro podrzuca takie perełki. Ja wyszukałam szybciutko Szary domek, ale nie wiem, czy to jest tak, ale może to być ta książka, bo jest też na złotej liście tytułów Cała Polska czyta dzieciom. Pani Katarzyny Szestak, ulica
2: Może
1: Wietrzna
2: być.
1: W herbacianym miasteczku.
2: Może być, ale...
1: Będziemy tropić w takim razie. Bardzo dziękuję za tą polecajkę, pani Karolino. Proszę pozdrowić córkę, koniecznie.
2: Dziękuję.
1: No i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego finałowego wydarzenia Małej Warszawskiej jesieni. Kilka chórów spotka się w terminalu Gocław i zabrzmią na wielki finał, więc wspaniałych wrażeń wam życzymy.
2: Na pewno bardzo dziękujemy. Właśnie córka jest teraz w trzeciej klasie i zaczęła lekcję chóru, bo w szkole muzycznej to jest obowiązkowy przedmiot, więc tym bardziej będzie to dla nas bardzo ciekawe.
1: Bardzo dziękuję za telefon. Przekazujemy zaproszenia oczywiście i życzymy pięknej jesieni.
2: Dziękuję wzajemnie.
1: Również tej muzycznej. Pozdrawiam.
2: Do widzenia.
1: A już za chwileczkę w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się zapowiadany gość, pan Marcin Kozioł. No i będziemy mieli dla was literackie niespodzianki, więc... Proszę o czujność. Przypomnę numer telefonu do studia, bo na pewno się przyda. 22 645 2055 i adres mailowy dzieci@polskieradio.pl.

0: studiu już pojawił się zapowiadany gość, pan Marcin Kozioł. Witam cię, Marcinie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. No jak pojawia się Marcin Kozioł, to wiadomo, że również świetne książki. Ja dzisiaj tymi książkami się obłożyłam. Powiedziałam rano słuchaczom po godzinie 7, że mam sporo tytułów, ale tak naprawdę to jest tylko garstka tego, co napisałeś.
1: Tak, tak. No, no około 30 książek. Niektóre z nich pewnie czytelnicy, słuchacze już znają. Po niektóre dopiero sięgną. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu dzisiejszym biblioteki będą oblężone i tam się wybierzecie właśnie, żeby którąś z książek sobie wypożyczyć.
0: A może i będą tacy szczęśliwcy, którzy dzisiaj zdobędą książkę i będą mieli już swój tytuł w swojej domowej biblioteczce i to jeszcze z autografem.
1: Oczywiście gwarantuję, autora. Że podpiszę, bo mamy tutaj parę rzeczy, które trafią do was, więc czekajcie na sposobność. Myślę, że będzie już niebawem.
0: Tak jest. Marcinie, czy ty lubisz jesień?
1: Bardzo lubię, a jeszcze bardziej ją lubię, odkąd spędziłem wspaniałe jesienne chwile z bohaterami mojej książki Pogoda dla puchaczy pod tytuł Jesień. To właśnie w tym tomie jesiennym zaczynają się wielkie przygody, bardzo zabawne przygody puchaczy całej rodzinki. Bubuś, Bubel, Bubisia i Bubbo. Malutkie puchacze, które na początku są małe, ale potem rosną razem z kolejnymi przygodami, kolejnymi odsłonami tej historii. W tych książkach liczy się przygoda. Liczy się humor, ale także pomiędzy rozdziałami są zagadki i ciekawostki o pogodzie i przyrodzie, no bo to jest taka książka, w której pogoda odgrywa naprawdę ważną rolę. No i dlatego ten spotkanie nasze dzisiejsze powinniśmy zacząć od innego powitania, bo zdradzę wam pewien sekret. Puchacze witają się, mówiąc sobie i innym, dziób dobry, więc i ja wam mówię, dziób dobry.
0: To zacznijmy jeszcze raz. Dziób dobry, Marcinie.
1: Dziób dobry.
0: A dzisiaj patrzyłeś w niebo? Jaką pogodę przynosisz razem ze swoimi puchaczami pierwszego dnia jesieni?
1: Dzisiaj jest bardzo pogodnie.

0: I wiatr niewielki. Nie spodziewam się opadów, a nawet gdyby troszkę popadało, to przyjemnie jest czasami potańczyć w kałuży.
1: Tak jest. Przelotne opady jesienią, to tego możemy się spodziewać, bo jesień to pełna uroku, ale też zaskoczeń. Pora roku. Dzisiaj nasi słuchacze tych skojarzeń z jesienią podrzucali całkiem sporo. I to były przede wszystkim kasztany.
0: Super.
1: Żołędzie. Robiłeś ludziki?
0: Tak, pewnie. I to całkiem dobrze mi to wychodziło. Miałem cały stół zostawiony postaciami wykonanymi właśnie z darów jesieni.
1: A może udałoby wam się taką rodzinę puchaczy stworzyć właśnie z kasztanów, z żołędzi? Tam można by było jeszcze ubrać je w liście, żeby miały takie piękne skrzydełka,
0: świetny
1: prawda?
0: Pomysł. To jest świetne zadanie dla naszych słuchaczy. Pomysł na popołudnie.
1: Tak jest. W książce, tak jak Marcin wspomniał, oprócz tego, że mamy przygody, mamy wspaniałą rodzinę, dużo humoru, to także bardzo sprytnie przemycone różne ciekawostki dotyczące i samych słów.
0: Oczywiście.
1: Poznajemy tę rodzinkę. No i oczywiście ciekawostek pogodowych. My jesteśmy z pogodą i z zapowiedziami pogody za pan brat w poranku. Mamy taki specjalny kącik. Korzystamy z podpowiedzi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tak. No ale dzięki twojej książce to możemy się jeszcze dużo, dużo dowiedzieć. Pięknie opisujesz mgłę na przykład.
0: Czy po chmurach można chodzić?
1: Tak.
0: Na przykład, dlaczego liście żółkną jesienią. Ale to są takie rzeczy, które nasi bohaterowie, puchacze, odkrywają podczas swojej wielkiej podróży w głąb lasu. Bo przyroda i pogoda odgrywa w ich życiu bardzo ważną rolę. No trudno, żeby było inaczej, kiedy jest się puchaczem i mieszka się w lesie. Jeszcze się wyrusza w wielką podróż w nieznane. Pogoda płata różne figle naszym bohaterom. Odkrywają zjawiska przyrodnicze, pogodowe, no a przy okazji czytelnik też mierzy się z tymi zagadkami, a główny bohater, Bubuś, pomiędzy rozdziałami właśnie wszystko wyjaśnia, bo to jest taka perspektywa już takiego bardzo kogoś, kto już wszystko przeżył, przeleciał ten las i wszystko wie, no i wtedy dzieli się z nami ciekawostkami, ale podczas przygód w rozdziałach, no to ten Bubuś czasami nie wie, co go spotyka, skąd się biorą te rzeczy. Zachęcam do tego, żeby właśnie w ten sposób tę książkę sobie potraktować jako świetną okazję do zabawy, a potem, no taki właśnie, między przerwa na taką na podsumowanie i zrozumienie tych zjawisk, które się tam pojawiają. Ja tylko jeszcze powiem, że Pogodę dla puchaczy można nie tylko czytać, zachęcam oczywiście do wypożyczania i korzystania z książek drukowanych, ale można jej także słuchać. Cała seria jest już dostępna w streamingach i w rolę głównego bohatera, w ogóle całej rodzinki, wcielił się pan Jarosław Boberek. Fantastycznie zinterpretował tę książkę i wcielił się w postaci. Myślę, że jeszcze jest zabawniej niż w samej książce, kiedy się słucha interpretacji pana Boberka.
1: O, mistrz. Uwielbiamy słuchać dobrych historii. No nie zawsze mamy możliwość czytania, szczególnie podczas podróży samochodowych, a słuchać oczywiście, to jest wspaniałe rozwiązanie, no i jeszcze taki głos, na pewno doskonale podkręca dowcip
0: zdecydowanie.
1: Tej serii.
0: I w puchaczach idealnie pasuje do postaci naszych puchaczy, które są same w sobie zabawne i też czasami posługują się zabawnym językiem, ale no, w takiej interpretacji to się już robi naprawdę świetna komedia.
1: Tak. Pana Jarosława pozdrawiamy, tak przy okazji. A skoro w książce główny bohater próbuje rozwikłać różne zagadki, no to może jakąś zagadką podzielimy się z naszymi słuchaczami i tym samym umożliwimy, o jakie trudne słowo, słuchaczom zdobycie pierwszego egzemplarza.
0: To w takim razie mam taką propozycję, żebyśmy może zaczęli od czegoś prostego, ale trzeba się wykazać błyskotliwością, a jednocześnie trzeba się wykazać szybką reakcją, bo trzeba będzie zadzwonić jako pierwszy. Jaka pora roku poprzedza jesień?
1: O, jakie trudne pytanie. 22 645

0: 20:55. Proszę się wykazać.
1: Tak, co jest przed jesienią?
0: Co jest przed jesienią? Jaką porę roku pożegnaliśmy dziś o 2 w nocy? Druga 9 przyszła jesień, a co było wcześniej? Zaczekamy na pierwszego sprytka, który się do nas dodzwoni. 22 645 20 55.

0: my żądamy w lesie posłuchu.
1: Uhu, uhu.
0: Od maluchów aż do staruchów.
1: Uhu, uhu.
0: Kto się leni, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, kto się próżniaczy, ten dostanie od nas po uchu.
2: Błyskawicznie na twoje pytanie, Marcinie, zareagowała Hania. Dzień dobry, Haniu.
3: Dzień dobry.
2: Moja droga, słyszałaś pytanie pana Marcina?
3: Tak.
2: Wiesz, jaką porę roku pożegnaliśmy?
3: Lato.
4: No cudownie, no, fantastycznie.
2: Brawo. Krasnoludki poukrywane. Ale czujne, fanfary pięknie zagrały, także dziękujemy krasnoludkom. A powiedz, Haniu, którą porę roku ty lubisz najbardziej?
3: Zimę.
2: Na zimę czekamy w takim razie.
4: Puchacze także mają swoje przygody zimą, więc jak już bardzo lubisz tę porę roku, to zimowy czas to możesz szybko przeczytać sobie jesień, a potem sięgnąć po zimę. A jak masz ochotę, to możesz nawet od razu. Pogoda dla puchaczy, zima też się poleca twojej uwadze, a przygody będą zimowe również bardzo zabawne. Ale dzisiaj mówimy o jesieni.
2: Tak, mówimy o jesieni, więc przekazujemy ci tytuł Pogoda dla puchaczy z podtytułem Jesień pana Marcina. Taką piękną książkę, mam nadzieję, że cię zachwyci. A sowy...
3: Dziękuję.
2: Bardzo proszę. A sowy lubisz?
3: Tak.
2: No, tu jest taka urocza rodzinka sów, więc mam nadzieję, że ci się spodoba i piękne ilustracje. Taka książka do przytulania na jesień. Warto poczytać, może pod kocykiem, w jakimś ulubionym fotelu. Masz takie swoje miejsce do czytania?
3: Tak.
2: No, to jak już jest miejsce i dobra książka, to życzymy tylko już teraz czasu i przyjemności. Haniu, a chcesz kogoś pozdrowić?
3: Tak.
2: Bardzo proszę.
3: Mamę, tatę i babcię i dziadę.
2: I my przy... Dobrze, przyłączamy się do pozdrowień i życzymy ci pięknego dnia. Do usłyszenia. Pa, pa.
3: Pa.
2: Książek Marcina mamy dzisiaj troszkę więcej, więc może zanim przejdziemy do kolejnego literackiego wątku, to zadamy pytanie i będziemy czekali na kolejnego słuchacza. Jeszcze jakaś zagadka.
4: Związane z pogodą.
2: Tak, koniecznie.
4: No dobrze, to może ktoś zabawi się w naukowca i spróbuje w jak najprostszy sposób wytłumaczyć nam, dlaczego liście żółkną jesienią.
2: Bardzo dobre pytanie, wspaniałe. 22 645 20 55. Rzeczywiście jesienią liście zmieniają kolory i ja chyba to w jesieni, no nie wiem, czy lubię najbardziej, ale bardzo, kiedy spaceruję po parku. No i takie wielkie stosy liści, w które wskakujemy.
4: A w tych liściach czasami są jeżyki. Oj,
2: można oj, to trzeba uważać.
4: Trzeba uważać.
2: Na takiego jegomościa. No i główny bohater twojej serii też takich zaskoczeń przeżywa wiele.
4: No tak, bo poznaje wielu nowych przyjaciół w lesie, odkrywając zjawiska przyrodnicze, a jednocześnie odkrywając, no właśnie, że nie tylko puchacze tam mieszkają.

0: ale także zupełnie inne stworzenia, więc jest i pojawiają się i w poszczególnych częściach i lisy, oj, jak sobie już przypomniałem, tam było całe mnóstwo bohaterów no i właśnie Jerzyk się pojawia w różnych scenach, no przeróżne stworzonka, które borsuk jest, o proszę bardzo,
1: tak. Przeróżne stworzonka, dzięcioł które... Dzięcioł jest, o,
0: tak,
1: jest
0: sarny, stwora, sarenki są, każda część to są inne okazje do zaskoczeń, no i to wszystko jest oczywiście osadzone właśnie w tym tej rzeczywistości danej pory roku, czyli poznajemy tutaj zwierzęta, jak się zachowują w tych okolicznościach przyrody. No, przyroda jest wspaniała, dlatego że i ta zmienność pół roku też, bo tak naprawdę no, cztery razy w roku doświadczamy troszkę innej rzeczywistości, troszkę innego świata. No i jesień jest piękna choćby przez te barwy, które cudownie jesień maluje nam drzewa, i kiedy idziemy na spacer do parku czy do lasu, no to możemy się zachwycać tymi pięknymi, bardzo kolorowymi malowidłami. No a poza tym jesień właśnie skłania do tego, żeby pochylić się, no podnieść kasztany i inne dary jesieni, z tego zrobić coś kreatywnego, do czego też was gorąco zachęcam i mam nadzieję, że po wieczorami poświęcicie trochę czasu, żeby na przykład zrobić puchacze z kasztanów albo namalować po prostu, narysować puchacza i ozdobić je przyklejonymi do kartki papieru liśćmi.
1: To są przepiękne prace. Ja miałam nieraz okazję podziwiać galerie w przedszkolach. No i to jest mnóstwo pomysłów i inspiracji. No nikt tak nie tworzy jak dzieci. Michał się do nas dodzwonił i zdaje się, że zna odpowiedź na twoje trudne pytanie. No. Jak to jest z tą zmianą kolorów liści? Witamy cię, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy ty wiesz, dlaczego liście zmieniają kolor jesienią? Jak to się dzieje?
2: To może pytanie mam.
1: Przekwitają. A tam słyszałam, że obok jest ktoś dorosły. To może być taka wspólna wasza, tak, rodzinna odpowiedź. Mm-hmm. Tak, bo to w rodzinie siła.
3: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tatę witamy, tak?
3: Tak.
1: Słuchajcie, bo liście mogą być, no zazwyczaj są zielone, prawda?
3: Tak.
1: A wiecie dlaczego zielone akurat? One tam mają taki barwnik w środku, taki zielony. Mhm. To ten barwnik daje kolor.
3: Jaki? Zielony, a później się zmienia na kolor żółty albo...
0: No właśnie. No i to chciałem zaproponować pytanie dodatkowe. Jakie oprócz żółtego mogą być jesienne kolory? No i pięknie wymieniliście. Uznajemy tę odpowiedź.
1: Fantastycznie. Autor uznał.
0: No cudownie, no, właśnie pomyślałem, że w takiej sytuacji trzeba zapytać właśnie, o co oprócz tego żółtego można zobaczyć jesienią.
1: Oczywiście. A jak słyszycie, w rodzinie siła, a wszak siły się połączy, to zaraz cudownie. Jakieś dodatkowe pomysły nam skakują do głowy. Także gratulujemy, wysyłamy wam książkę, a dokąd? Do jakiego miasta?
2: Kalisza. Do Kalisza.
1: Ach, do Kalisza. Dobrze. I życzymy słońca w Kaliszu. Jaka tam pogoda dzisiaj u was?
2: Ponura.
1: No to mam nadzieję, że chociaż troszkę rozświetlimy wam ten
0: no
1: dzień.
0: No właśnie, wtedy najlepiej otworzyć książeczkę, jakąś zabawną, i od razu pogoda w naszym serduszku się zmienia.
1: Tak jest. A chcecie kogoś pozdrowić? Michale?
2: Tatę, mamę, dziadka, babcię, drugiego dziadka, kuzynkę.
0: A masz jakieś zwierzątko w domu?
2: Tak, pieska.
0: Pieska, jak ma na imię piesek?
2: Max.
0: To my w takim razie pozdrawiamy jeszcze Maxa, jako wielcy miłośnicy zwierząt. No i ja zresztą głównie piszę o zwierzętach. W większości moich książek to właśnie zwierzęta odgrywają główną rolę.
1: A o psach też napisałeś piękną książkę. Mm-hmm.
0: Psyjaciele. Psyjaciele, mm-hmm. Polecam. To jest książka oparta na faktach. Sześć rozdziałów, sześć historii, a każdy rozdział opowiada o innym psie. I każdy z tych psów istniał naprawdę. Tam wśród tych bohaterów jest między innymi pies Fryderyka Chopina, kompozytora. I rozdział jest o tym, jak w super zabawnych okolicznościach Fryderyk Chopin swojemu psu dedykował, napisał dla niego walc.

0: No i kotu również. To się wydarzyło naprawdę, więc na końcu rozdziału każdego w tej książce są kody dostępu do strony internetowej. Na telefonie można sobie otworzyć i na przykład po rozdziale o przygodzie Chopina i jego psa Markiza można tych utworów posłuchać. Walca małego pieska i kociego palca.
1: No i piękne ilustracje.
0: Marcina Minora. Tak, fantastyczne. Tak. Zresztą tam też pojawiają się też pieski i Sienkiewicza, i Żeromskiego. No te postaci być może akurat tobie jeszcze nie są znane, ale poznasz je, jeżeli sięgniesz po książkę Psyjaciele, bo patrząc na świat oczami tych ich wspaniałych czworonogów, naszych towarzyszy i towarzyszy tych wybitnych postaci, no poznajemy także ich życie.
1: Tak, polecamy tę książkę, a może będziesz chciał ty potem napisać historię o swoim piesku, jak ci się to spodoba. Michale, ciepłe pozdrowienia, serdeczności wysyłamy też książkę. Niech listonosz biegnie do Kalisza i zaniesie ci pogodę dla puchaczy, tę jesienną część i wszystkiego dobrego.
0: Życzę. I oczywiście podpiszę dla ciebie specjalnie, tak. Dedykację.
1: I do usłyszenia. Trzymaj się ciepło.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia. Marcinie, podkreśliłeś przed chwilą i to takie bardzo dla ciebie charakterystyczne, że piszesz dużo o zwierzętach, nie tylko o zwierzętach, no bo pamiętamy szaloną historię komputerów na przykład.
0: Tak,
1: ale jeśli chodzi o serie takie zwierzęce, to pojawiły się kolejne piękne propozycje, na przykład dla wielbicieli wombatów.
0: Wombaty, to jak ktoś jeszcze tego nie wie, to są przesympatyczne zwierzątka pochodzące z Australii. I malinka wombat jest bohaterką serii książek z przepięknymi ilustracjami Moniki Urbaniak. Piękne, kolorowe rozkładówki i zabawne historie o przygodach w Australii, bo skoro to zwierzątka australijskie, to przygody i akcja rozgrywa się właśnie na tym lądzie. Malinka, wombat i koala to najnowsza część tej historii i to jest część szczególnie dla mnie i myślę, że dla was interesująca.
1: I dla mnie, bo ona jest reporterką.
0: O tak, Malinka jest reporterką, a koala jest miłośnikiem gimnastyki. Ja słyszałem, że wy tutaj gimnastykujecie się w
1: Tak,
0: radiu.
1: Uchroń kości od starości codziennie.
0: Tak właśnie z takiego samego założenia wychodzi koala i koala organizuje w lesie wielką gimnastykę, do której zaprasza wszystkich.
1: No, ma opaskę.
0: A tak?
1: Wspaniałe.
0: Tak. Piękny stroj do gimnastyki. A ciekaw jestem, czy wy macie ładne stojek do gimnastyki, czy takie przypadkowe, no bo koala bardzo dba o to, żeby dobrze wyglądać także podczas gimnastyki.
1: Ja mam bardzo przypadkowe codziennie inny w poranku.
0: Malinka, wombat, koala i inni. Będzie pan Emu, który się nie mieści na zdjęciach, bo jest tak wysoki. Koala, który się przebiera za kurczaka, no bo jest żartownisiem. Będą dżdżownice, jaszczurki tańczące i gimnastykujące się śmiało. Będzie się działo. Zachęcam was do tego, żebyście sięgnęli po te książki. Malinka, wombat i koala to są książki idealne dla tych, którzy dopiero się uczą czytać albo dla tych, którzy czytają w towarzystwie rodziców. Są przepiękne, olbrzymie ilustracje, duże litery. Można samodzielnie czytać, a można też czytać stadnie, czyli rodzinnie, z rodzicami, ze starszym rodzeństwem, a na końcu są zawsze ciekawostki naukowe i dowiadujemy się czegoś właśnie o bohaterach.
1: A może zadamy jakieś naukowe pytanie?
0: Proszę bardzo. To zrobimy tak. Jaki jest, moi drodzy? Już wiem. To będzie świetne pytanie. Dzieci koali spędzają dużo czasu w tym wyjątkowym miejscu. Co to może być? To miejsce to niekoniecznie jest lokalizacja jakieś tam w lesie czy coś. Tylko to może być coś bardzo blisko mamusi. Uwaga. W czym? A nie gdzie?
1: Ja już wiem. A nie zaglądałam do książki.
0: W czym malutkie koale spędzają sporo czasu? I blisko mamy.
1: No ciekawa jestem, czy wam się uda rozpracować tę trudną zagadkę.
0: To jest trudna zagadka. To muszę powiedzieć, żeby mi tak wyszło niełatwo.
1: Ale nasi słuchacze z

0: Poradzą,
1: poradzą,
0: na pewno.
1: Gdyby nie to, że powiedziałem już wcześniej o Australii, to bym zapytał o to, na jakim kontynencie mieszkają koale. Ale to już padło, więc teraz musimy zapytać o coś innego. No i dlatego pytamy, w czym małe dzieci spędzają mnóstwo czasu?
0: Tak, ale im tam dobrze. 22 645 20 55. Czekamy na pierwszą osobę, która się do nas dodzwoni. A ja jeszcze dodam, że podobnie jak w przypadku pogody dla puchaczy i tej serii o malince wombat, też możecie słuchać, bo tę serię czyta Dominika Sel-Kukułka, która czasami nas też odwiedza.
1: I cudownie Dominika wcieliła się w wolę malinki. Naprawdę niesamowicie to przyjemne doświadczenie posłuchać jej wykonania. A ja tylko powiem jeszcze o kapibarze, bo w tej książce są cztery części w tej chwili. Jest o przygodzie z kangolkiem, jest o przygodzie z kakadu, z papugami, jest o przygodzie z koalą, ale też jest, uwaga, jak ktoś lubi kapibary, to zachęcam do odkrycia Malinka Wombat i kapibara. Kapibara skradła już wszystkim dzieciom w Polsce serducha.
0: Tak, kapibary są bardzo popularne, celebrytki.
1: Celebrytki, tutaj kapibara przypływa z Ameryki Południowej w odwiedziny do Australii i no, przypływa gość z daleka, no i zaczyna się, no bo nie zawsze wiadomo, jak takiego gościa przywitać, który przypływa z zupełnie innej kultury, no i to czasami chodzi gafy. No ale w tym przypadku, no przekonacie się, jakie zabawne sytuacje spotkają bohaterów, a szczególnie małą reporterkę Malinkę Wombat, Malinkę. Jeszcze tylko dodam, że nazywa siebie najsłodszą reporterką, bo chce przekazywać tylko te dobre wiadomości, najprzyjemniejsze swoim znajomym, słuchaczom.
0: No to bardzo nam blisko do niej, bo my też lubimy przekazywać dobre wieści. No i chyba zaraz przekażemy egzemplarz książki Malinka, Wombat i Koala Korneli, która się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, Kornelio.
2: Dzień dobry.
0: Czy ty lubisz wombaty i koale?
2: Tak.
0: A znasz Malinkę, czy jeszcze jej nie znasz?
2: Nie znam.
0: No, bardzo dobrze się składa, bo będziesz mogła ją niedługo poznać. A znasz odpowiedź na pytanie pana Marcina?
2: Tak.
0: Gdzie te maluszki spędzają najwięcej czasu?
2: Torbie u mamy.
1: Tak jest. Brawo. I to nie jest torba na zakupy, tylko to jest właśnie torba na dzieci. Taki fałdskun.
0: Tak jest. Ale im tam musi być dobrze i milutko.
1: Pewnie. Słyszą serduszko mamusi, jest im ciepło, są bezpieczne. No i rzeczywiście małe koale tam spędzają najwięcej czasu, ale potem jak trochę rosną, podrosną, no wybierają się na... figle płatają i wybierają się na samodzielne wycieczki. No i to właśnie koala w tej książce wybrał się na swoją miał własny pomysł na zagospodarowanie przedpołudnia i na wielką gimnastykę w lesie.
0: Kornelio, gratulujemy ci zdobycia książki. Wysyłamy, niech pan listonosz szybciutko ci ją zaniesie. A chcesz kogoś pozdrowić?
2: Tak.
0: Śmiało.
2: Mojego brata, mamę, tatę, mojego psa Lakiego. I wszystkich słuchaczy, i wszystkie psy świata.
0: Piękne pozdrowienia. To ja też tak prywatnie pozdrowię swojego Tobiasza. Dobrego dnia ci życzymy, Kornelio, i do usłyszenia. Pa, pa.
3: Dania.
0: Do widzenia. Och, tam jeszcze mamę usłyszałam na koniec. Marcinie, ponieważ goni nas czas, a ja chciałabym jeszcze o jednej serii wspomnieć, którą dzisiaj przyniosłam do studia. I bohaterką jest tutaj Mysia. Mona Mysia. Ja akurat mam część w kinie. A chciałabym, żeby nasi słuchacze też tę serię poznali.
1: Mała myszka. Mała myszka, myszce. Mona Mysia w świecie wielkiej sztuki. To jest seria, gdzie czytelnik razem z Moną Mysią odkrywa kolejne gatunki, rodzaje sztuki w pierwszej części pod tytułem po prostu Mona Mysia. Mała myszka zakradła się w poszukiwaniu sera do galerii sztuki, galerii malarstwa. No i tam zaczynają dziać się cuda. W sali z obrazami Picassa zmienia się nie do poznania. No, główka zamienia się w trójkąty, kwadraty, cały

0: ciało staje się geometryczne. Potem w jakiejś innej sali zobaczyła, że zamienia się w plamki. Gdzie indziej odkryła, że chyba Rembrandt ją namalował. No a w końcu Mona Mysie zostaje Mona Lizą. To była pierwsza przygoda Mony Mysi. Druga przygoda, która niedawno się okazała, to Mona Mysia w kinie. Ja wiem, że lubimy chodzić do kina, więc i Mona do kina się wybrała i w tym kinie, moi drodzy, wystąpi w największych przebojach. Jako Indiana Jones, jako Piratka z Karaibów i w wielu innych kinowych przebojach, łącznie z epoką lodowcową. Odkryjecie historię kina na wesoło w książce Mona Mysia w kinie.
1: Ja ten tytuł bardzo chętnie oddam w dobre ręce słuchaczce bądź słuchaczowi, którzy szybciutko, ale naprawdę szybciutko się do nas zadzwonią, bo tylko 5 minut zostało do godziny 9:00 i może odpowiedzą na pytanie albo opowiedzą nam, do jakiej historii chcieliby wskoczyć filmowej, tak jak Mona Mysia.
0: Dobrze, tak zrobimy właśnie.
1: 22 645 20 55, tym bardziej, że w poniedziałek zaczął się Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni i sekcja Gdynia dzieciom. Więc polecamy bardzo serdecznie. Też do Gdyni się wybieramy i będziemy o wszystkim wam opowiadać. A już teraz czekamy na pierwszą osobę, która się z nami skontaktuje. Marcinie, nad czym aktualnie pracujesz?
0: Pracuję teraz nad trzecią częścią przygód Mony Mysi. Przyspieszyłem pracę, a to dlatego, że Mona Mysia tak się spodobała, że już niebawem, za kilka miesięcy, ukaże się aż w 3 krajach, a kolejne kraje czekają już w kolejce. Już wiosną będzie i w Estonii, i w Bułgarii, i w Chorwacji. No i w związku z tym, że tak się spodobała książka, no to piszę trzecią część jej przygód. Nie książka, Mona Mysia, Skradła serca. Więc piszę już kolejną część właśnie po to, żeby w kolejnych miesiącach mogła także dzieci w innych krajach mogły odkryć kolejne odsłony jej przygód i nowe rodzaje sztuki.
1: Ja mam nadzieję, że twoje książki zawędrują do tych 60 krajów, które ty odwiedziłeś. Wszyscy czytelnicy na całym świecie będą mogli je czytać. A chyba lada moment przeczyta Oliwier, który się do nas błyskawicznie dodzwonił. Dzień dobry, Oliwierze.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A ty do jakiej historii filmowej chciałbyś wskoczyć?
2: Do Gwiezdnych Wojen.
1: O, proszę super, pana. No brawo.
0: A jaką postać byś chciał zagrać?
2: Darta Vadera.
0: O, proszę, ale no, żebyś ci bardzo...
1: No to już konkret.
0: No bardzo i bez zastanowienia, bo od razu wiedział, co
1: tak,
0: ty mówi.
1: Tak, od razu wie, jaki zdecydowany. No, z
0: wrażeniem naprawdę. No.
1: Tak, to życzymy, żeby wszyscy byli tacy zdecydowani o poranku i tak błyskotliwi, z taką trzeźwością umysłu. Wielkie brawa dla ciebie, Oliwierze. Krasnoludki aż... Ciekawe, krasnoludki do jakiej historii chciałyby wskoczyć nasze. Na razie tutaj mają swoje obowiązki w radiu. Przekazujemy ci książkę Mona Mysia w kinie. Pozdrawiamy. Chcesz kogoś pozdrowić?
2: Mamę, tatę, kosmitów i wszystkie jaszczurki.
1: O, cudne pozdrowienia. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia. No Marcinie, o jaszczurkach jeszcze musisz. Chociaż chyba... W jakiejś książce nie było jaszczurki. Były jaszczurki.
0: Oczywiście, że są.
1: W Malince, Wombadi,
0: Koala, jaszczurki są.
1: Wspaniale.
0: Tak, zresztą pojawiały się chyba też już wcześniej w moich książkach. Ja szczerze mówiąc, czasami się zastanawiam, próbuję sobie przypomnieć, i zapominam o tym, że gdzieś tam postać jakaś się pojawiła, a potem odkrywam, że o proszę bardzo, już tam była w jakiejś książce napisanej 10 lat temu. Zdarza mi się zapomnieć czasami o bohaterach, ale oni dalej są gdzieś tam w moim serduchu, bo każda postać jest dla mnie ważna, dlatego tyle, że czasami zdarza mi się zapomnieć. O jaszczurkach pamiętałem dobrze. W koali są, zdecydowanie. I to ćwiczą pięknie, gimnastykują się. Mam nadzieję, że wy też będziecie dzisiaj gimnastykować się, bo o tym trzeba pamiętać.
1: Tak jest. Bardzo ci dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w poranku. Ach, szkoda, że czasu nie da się zatrzymać, ani jakoś magicznie rozciągnąć. Chociaż jak czytamy dobre książki, to trochę się tak czujemy, jakbyśmy się przenosili w czasie, albo jakby ten czas przestał istnieć. I tego właśnie wam życzymy jesienią, zatopionych w fotelach, czytania wspaniałych książek, no i smaków jesiennych, zapachów, tak żebyście dobrze czuli się o tej porze roku. Marcinie, jeszcze raz bardzo dziękuję.

0: Bardzo za dzisiejsze spotkanie. Pozdrowienia dla wszystkich twoich bohaterów. No i czekamy na kolejne przygody.
1: Dziękuję bardzo. Cudownej jesieni wszystkim życzę.
0: A ponieważ tylko 30 sekund zostało do godziny 9, to dziękujemy wam pięknie za to poranne spotkanie. Martyna Chuderska, Filip Górski i oczywiście na poranek zapraszamy jutro punktualnie o 7. Dobrego pierwszego dnia jesieni. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
6: Pośród nas schowane żyją.
7: Już od wieków nieustannie.
6: Kolorowe szatki szyją.
7: Mogą pływać statkiem w wannie.
6: Kolorowe czapki noszą.
7: Krótkie portki z kubraczkami.
6: Znalezione książki znoszą.
7: A najchętniej z bajeczkami.
6: Uwielbiają smakołyki.
7: Smak tysiąca ciastek znają.
6: Herbaciane ich imbryki.
7: Aromatem wypełniają.
6: Ich komnaty przystrojone.
7: W nich dywany i fotele.
6: Poduszkami zaścielone.
7: Ale skrzatów jest niewiele. Gdzieś na strychu czy w piwnicy.
6: Lepiej nie mów nic nikomu,
7: bo wyniosą się z dzielnicy.
6: A w sypialni ich nie było?
7: Pod półkami wśród rupieci?
6: Może coś się wydarzyło?
7: Nie widzieliście ich dzieci?
6: Wszystko pięknie opiszemy.
7: Biblioteki odwiedzimy?
6: Jeśli tylko ich znajdziemy,
7: to się świetnie zabawimy.
6: Chyba słyszę, coś szeleści.
7: Mnie się zdaje, że drapanie.
6: W takiej dziurce się skrzat zmieści?
7: Rozpocznijmy przeszukanie!

0: Smoku, możesz trochę zwolnić? Moje nóżki nie nadążają za misiem.
1: Ale sam mówiłeś, że dziadek ma dla nas jakąś niespodziankę.
0: To prawda, tak mi powiedział, że powinniśmy się pośpieszyć.
1: Sam widzisz, że nie możemy zwlekać, ani się tak zwyczajnie zatrzymywać.
0: Ale ja już ciężko dyszę, Adasiu, zwolnij proszę. Jesteśmy już bardzo blisko.
1: Wiem, ale już się nie mogę doczekać. No, ciekawe, co to za niespodzianka.
0: No, zapytałem nawet dziadka, czy będzie pyszne.
1: Tak? I co ci odpowiedział?
0: Że tu nie chodzi o jedzenie i że to coś, że czeka nas wielka przygoda.
1: To w końcu przygoda czy ta niespodzianka?
0: Dokładnie to już całkiem nie pamiętam, ale na pewno warto.
1: Pewnie, że tak. U dziadka zawsze jest ekstra.
0: To teraz będzie jeszcze bardziej ekstra.
1: A może dziadek tylko chce, żebyśmy no w czymś pomogli?
0: Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. No, ma już swoje lata i może być zmęczony.
1: Czyli co? Chce, żebyśmy mu przynieśli zakup, nie?
0: Albo może, żebyśmy mu coś ugotowali.
1: No co ty? Twój dziadek Ignacy? No, chyba żartujesz. Przecież on gotuje i to jak? Mniam, mniam.
0: To prawda. Jak najbardziej, ale może jest zmęczony? Albo chce mu się spać, o.
1: Może być i tak. Tyle razy nas częstował pysznościami, że teraz my możemy.
0: Tylko czy damy radę? I czy będzie mu smakować?
1: O! Doszliśmy do chatki. Za chwilę się przekonamy.
0: Zapukaj, Adasiu.
1: Robi się. Ojej. Może go nie ma w domu?
0: Ale to by nas nie zapraszał chyba, co?
1: I jeszcze raz puknę, tylko mocniej.
0: Oho.
1: Jest, jest. Słyszę go. Idzie do nas.

0: Hurra!
1: Och, co za ulga, że jesteś, dziadku.
2: Witajcie, chłopca. Dlaczego miałoby mnie nie być? Przecież was zapraszałem.
0: Tak, tak, ale wiele razy pukaliśmy i nikt z domku nie odpowiadał.
2: No, bo akurat przygotowywałem wam wszystko do spotkania.
0: Co?
1: Przygotowywałeś się do spotkania z nami?
0: No to już jesteśmy.
2: Do waszego spotkania z kimś, kogo jeszcze nie znacie.
0: Nic nie rozumiem, Michasiu. O czym twój dziadek do nas mówi?
1: Dziadku, czy to jest ta niespodzianka, o której wspominałeś?
0: Ta, na którą dostaliśmy zaproszenie.
2: O, jesteście już duzi, dlatego pomyślałem, że mogę was zapoznać.
0: Co? Z jakąś koleżanką? Nie, z kolegą.
1: Z nowym sąsiadem, dziadku?
2: Stop, stop, chłopcy. Dajcie mi powiedzieć.
0: Ależ bardzo...
2: Dajcie mi dojść do słowa.
0: Proszę, no, nie możemy się doczekać.
1: Powiedz nam, dziadku, powiedz. Prosimy.
0: No, prosimy.
2: Najpierw pójdźmy do kuchni, zaparzyłem herbatkę i przygotowałem coś na ząb.
0: Pastę do zębów?
1: Wydaje mi się, że to chyba ciasto z konfiturą.
0: Też mi się tak wydaje. A mnie nos jednak podpowiada, że to chyba serniczek.
2: Obaj macie rację, a jednocześnie nie trafiliście. To sernik przekładany dżemem.
0: Wiedziałem. Pachnie tak smakowicie, że...
1: Że nie wytrzymam.
0: Z czego się śmiejesz, Michasiu? Nic ci nie jest?
1: Pewnie, że tak. Pewnie, że nic mi nie jest. Tylko wyobraziłem sobie nas i nasze próby gotowania.
0: To prawda. Pomysł z pomaganiem dziadkowi w gotowaniu był bardzo śmieszny.
2: O czym tak ze sobą gaworzycie, basałyki?
1: Nic, dziadku, tylko zastanawiamy się, dziadku, jak to będzie smakować.
0: Na pewno będzie smakować obłędnie.

0: O, tego mi było trzeba. Teraz możesz, dziadku, zażądać od nas wszystkiego.
1: I znaczy, co mamy zrobić, dziadku Michasia? Chętnie pomożemy.
2: Przyszliście, bo pomyśleliście, że ja zechcę was prosić o pomoc w jakiejś pracy?
1: Aha, bo przecież trzeba pomagać.
0: A my żadnej pracy się nie boimy, dziadku. To w czym możemy ci pomóc?
1: Ale serniczek konfiturowy jest absolutnie najlepszy na świecie.
2: Mam dla was, chłopcy, niespodziankę, o której dawno temu usłyszał Leszek.
0: A my myśleliśmy, że to my będziemy pierwsi.
2: Leszek usłyszał o nim, kiedy był w waszym wieku.
1: Słucham?
0: I nigdy nam o tym nie opowiedział?
1: Właśnie.
2: O, nie mógł, bo przyrzekał.
1: Co to znaczy, że przyrzekał? Komu przyrzekał?
2: A bez zgody, wkrótce dowiecie się kogo, nie mógł pisnąć ani słowa.
1: Nic nie rozumiem, o co chodzi.
0: Jakiej zgody, dziadku? Leszek przez tyle lat, odkąd był taki mały jak ja, nie mógł mi tego powiedzieć?
1: No nie rozumiem, ciągle nie rozumiem.
2: Na szczęście dzisiaj znalazłem liścik, w którym...
1: No, w którym?
2: A zresztą sami zobaczcie.
0: Jakie to piękne! Jakie wywijasy! Kolory!
1: Może i tak, ale... Strasznie malutkie literki. Kto to napisał? Krasnoludki, czy co?
0: Nie żartuj, Adasiu. Skąd dziadek miałby mieć krasnoludkowy list?
1: Właśnie, skąd?
2: To nie są żarty, chłopcy.
1: Jak to?
2: Nie? Za chwilę wszystko zrozumiecie. Ale do czytania...
1: I znowu nic nie rozumiem.
0: Teraz się, dziadku, ja też pogubiłem.
1: To jest takie małe, że może... Rzeczywiście to napisały.
2: Skrzaty biblioteczne, a konkretnie biblioteczne z mojego strychu.
1: Skrzaty?
0: Na strychu? Żartujesz, dziadku?
1: Przecież to...

0: możliwe.
1: O, to czytajcie. Aha, oczywiście będzie wam potrzebna duża lupa. Proszę, największa jaką mam.
2: Witajcie.
3: Witajcie?
2: No tak tu jest napisane. Miło nam zaprosić was do naszego świata.
3: Dziadka Ignacego znamy od bardzo dawna. Został naszym przyjacielem i to on nam o was opowiadał.
1: A, tak, tak. Kiedy ja byłem w waszym wieku, och, kiedy to było. One wszystko wiedzą.
3: Opowiadałeś o nas z krzatom?
2: Od dawna nas obserwują?
3: Czytaj dalej, Adasiu. Czytaj, co jest dalej. No czytaj, czytaj.
2: Ignacy zapewnił nas,
3: że jesteście opiekuńczy i nie zrobicie nam krzywdy. No pewnie, że nie. Przecież my jesteśmy, no wiadomo, jacy jesteśmy, co nie? Wydaje się nam, że możemy się zaprzyjaźnić. Chyba, że się boicie. My się nigdy nie boimy, nigdy.
2: Oczywiście, nikt nas nie wystraszy.
1: Czytaj dalej, Adasiu. Może jednak zmienicie zdanie.
3: A dlaczego, dziadku, mielibyśmy się bać? One są takie groźne?
2: Nie wierzę. Jak takie malutkie skrzaciki mogłyby...
1: Skrzaty nie są groźne, ale w podziemiach niektórych ich siedzib.
2: Co się tam dzieje? Ktoś tam mieszka?
3: Jeżeli to są smoki, to nie mamy się czego bać.
2: Pewnie.
3: Przecież Adaś też jest smokiem.
2: Tak, oczywiście. To może być nawet jakiś mój kuzyn.
1: W podziemiach, w wilgotnych piwnicach mieszkają trole, które służą...
2: Komu służą te trole w piwnicy?
1: Z krzatom wiecznie sprawiają spore kłopoty.
3: Te trole? A komu one służą?
2: No właśnie.
1: Niedługo się dowiecie. Najlepiej niech one same wam opowiedzą.
2: Ale te trole, ich mieszkają pod chatką?
3: Pod twoją chatką, dziadku?
1: Pod moją nie, ale są też inne grupki skrzatów. U mnie zamieszkały na przykład na strychu.
2: O, tu? Nad nami?
1: Aha. Wprowadziły się tu za czasów mojego dziadka, ale to stara historia.
3: I ty, dziadku, też jak byłeś dzieckiem, to bawiłeś się z nimi?
1: Aha, są tacy, których znałem jeszcze jak byli małymi skrzacikami, a teraz są, ho-ho!
2: Są już dużymi skrzatami.
1: No, skrzaty trochę inaczej się starzeją niż ludzie, ale sami się tego wszystkiego dowiecie.
3: Ale ekstra.
1: No. Ale, chłopcy, najpierw musicie złożyć przyrzeczenie.
2: Co takiego musimy złożyć?
1: Obietnicę, że bez zgody skrzatów nikomu nie powiecie ani słowa.
3: Ale my przecież nic nie wiemy.
1: No, jeszcze nie, ale zanim się dowiecie, musicie przyrzec, że nigdy nikomu...
2: No ale ze sobą możemy o tym rozmawiać. A Leszek i Wojtek, czy im możemy?
1: Oni już od dawna o wszystkim wiedzą.
2: Naprawdę?
3: Dlaczego nam nigdy nie powiedzieli?
2: Ale słyszałeś, musieli złożyć przyrzeczenie.
1: Tak, to prawda, Leszek z Wojtkiem są zaprzysiężeni.
3: A my? Kiedy zostaniemy zaprzysiężeni? Znaczy, kiedy się dowiemy?
2: Bo niedługo będziemy musieli już wracać.
1: No, do tego będziemy potrzebować trochę magii.
2: Ojej, a nie da się bez tej magii?
1: Bez magii to nigdy byście ich nie zobaczyli, chłopcy.
3: Ja się zgadzam, mogę złożyć to zatwierdzenie.
2: Dobrze, to ja też, dziadku Michasia, to zaczynajmy.
1: W takim razie, basałyki, zapraszam na strych do Królestwa Skrzatów Bibliotecznych.
3: Nic nie widzę. Gdzie są schody?
2: No przecież stoisz na schodach.
3: Ale tylko na jednym stopniu, a nie widzę następnego.
2: Wow! Ktoś we mnie wszedł. Kto to jest?
4: To ja, Michaś, mam pyszczek w futrze. Ratunku!
2: To ja, Michasiu, Smogadaś. Zaczekaj, dam krok w przód.

0: Tak, to jej ja, ale wciąż nic nie widzę.
1: Uspokójcie się, chłopcy. Nie chcę włączać światła, żeby nie spłoszyć Alojzego.
0: Słucham? Kogo?
1: Alojzy mieszka u mnie na strychu, odkąd wyprowadził się od swojego dziadka Anselma.
0: Od jakiego Anselma? To też jakiś inny skrzat?
1: No tak, skąd macie wiedzieć? To wyjątkowy skrzat biblioteczny.
0: Wyjątkowy?
2: Co to znaczy, dziadku?
1: No, skrzat Anselm, znany wynalazca i wybitny twórca bajkowych opowieści. Napisał ich już kilka tomów, zbiory bajeczek. A żeby coś pisać, najpierw trzeba dużo czytać.
0: To w końcu on pisze czy czyta?
1: I to, nie żartuję. Większość ludzi na ziemi czyta książki, ale są również i tacy, którzy je piszą. To się akurat całkiem dobrze składa, prawda?
2: Choć oczywiście, ja na przykład lubię opowiadać, a Adaś umie dobrze czytać.
0: No lepiej od ciebie.
2: Ja lubię, jak czytasz bajeczki.
0: Tak, no dziękuję, Michasiu, bo ja naprawdę lubię ci czytać bajeczki.
1: Anselm najczęściej czytał książki, ale nie tylko. Czytał gazety, czasopisma, ulotki rozdawane na mieście. No, najbardziej lubił czytać listy.
2: Aha, ktoś do niego pisał listy?
1: No, przez to, że niektórzy stawiają niewyraźne literki, to czytanie listów jest trudne. Anselm zaś, nie dość, że czytał, to po kształcie liter mógł się dowiedzieć więcej o tym, kto je pisał.
0: Naprawdę tak można?
2: Ja tam nie widzę żadnej różnicy.
1: Ale wiecie, że ludzie najczęściej piszą listy na papierowych kartkach, prawda?
0: Pewnie, przecież nie można inaczej.
2: A pani mówiła, że kiedyś pisali na papierusie.
1: Brawo, Michasiu, na papirusie. Jeszcze wcześniej na pergaminie, czyli na cienkiej skórze. No, ale już od wielu wieków na papierze. Ale Anselm czytał listy nie tylko od ludzi.
0: Tak? A od kogo jeszcze?
1: Często od zwierząt, które pisały na tym, co miały pod ręką. Przepraszam, pod kopytkiem, łapką, raciczką, no, czymkolwiek nie pisały.
0: Zwierzątka?
1: Tak.
0: No, ale takie listki to latają na wietrze i trudno je złapać.
1: Zgadza się. Takie listki wywiewał wiatr pocztowy, zaklęty przez skrzaty, gnomy, elfy i krasnoludki. O, to działa szybciej niż zwykła ludzka poczta.
2: Ja wiedziałem, że zwierzątka leśne są sprytne.
1: Anselm mówił, że w listach jest więcej wyobraźni niż w książkach, bo są pisane ręcznie. O, chyba że pisały zwierzątka, to wtedy kopytkiem, łapką czy raciczką.
0: Albo pazurkiem. Ale ten Anselm mieszka tutaj na strychu i zaraz go spotkamy?
1: Za chwilę spotkacie Alojzego, jego wnuczka, który spotkał się kiedyś z moim dziadkiem.
2: Ojej, to ile on ma lat? Musi być strasznie stary.
0: Właśnie.
1: W skrzacich latach to ledwie młodzieniec, ale żebyście go zobaczyli, potrzebuje
0: włączyć światło.
1: O nie, bo wówczas nikt się nie pojawi. Musimy mieć jeszcze...
0: Co?
1: O, już mam.
2: Co znalazłeś, dziadku?
1: Bransoletki zmieniające dzieci, to znaczy was, do rozmiarów.
0: Jak to zmieniające? Ja nie chcę się zmieniać. Nie chcę. Bardzo dziękuję.
2: A co się stanie, dziadku? Coś złego?
0: Właśnie.
1: Nic z tych rzeczy. Włóżcie bransoletki i cierpliwie czekajcie.
2: A ty, dziadku, też założysz bransoletkę i zostaniesz z nami?
0: Zostań.
1: Ja już wyczerpałem limit odwiedzin. Jestem za duży i za stary.
0: No ale jak to? To znaczy, nie wszyscy mogą skorzystać z bransoletki?
1: O, z bransoletki albo pierścienia, bo nikt dorosły nie widział skrzata. Ja je widziałem, kiedy byłem taki jak wy, może trochę starszy. I nikt dorosły w każdym razie nie był w ich świecie. Tylko wspomnienia zostają później w głowie.
2: I my mamy tu sami zostać w tej ciemności? A co jeżeli?
0: Nie bój się, Michasiu, ja cię obronię. W końcu jestem smokiem, no.
1: Jeżeli zechcecie wrócić, proszę. Tu jeszcze są pierścienie. Bransoletka pomoże wam zmniejszyć się, a żeby

0: Wrócić wystarczy 3 razy okręcić pierścieniem na palcu.
1: Aha, ja na pewno się nie wystraszę. O, to obiecuję.
2: No ja też nie.
0: Świetnie. Teraz was zostawię, wyjdę i zamknę drzwi, żebyście lepiej wiedzieli.
2: Ja się wcale nie boję. Dobrze, że wziąłem latarkę.
1: Nie słyszałeś, co mówił dziadek? Mogą się wystraszyć światła.
2: Tak, może też być za późno i żadnego nie zobaczymy. Nie ma sensu dłużej czekać.
1: Ojej!
2: Nic nie widzę. O nie, co to jest? Kto to jest?
1: Ale gdzie? Widzisz kogoś?
2: No spójrz tam, Michasiu. Czy to jest...
3: Ojej, to jest straszne, przerażające. Ojej, chyba coś mówi.
4: Czy to... Wy jesteście Adaś i Michaś?
2: On mówi, ratunku, uciekajmy!
3: Adasiu, zaczekaj, co robisz?
2: No przekręcam pierścień na palcu i znikam z tego świata.
3: Zaczekaj na mnie, Adasiu, może niepotrzebnie zgi...
4: Wystraszyli się, ale to nic. Mam nadzieję, że przyjdą następnym razem.
2: Coś mnie obraca! Coraz szybciej kręci, Michasiu!
3: Ja już dłużej się nie utrzymam! A!

0: Chcemy spać, wołają z krzaty.
1: Namęczyły się maluszki.
0: Czas już wyjść nam z dziadka chaty.
1: Złożyć główki do poduszki.
0: Jeśli wam się spodobało,
1: na następne zapraszamy.
0: Będzie działo się niemało.
1: Kiedy malców odwiedzimy,
0: powrócimy po przygody,
1: skrzacie tajemnice nowe,
0: różdżki, czapki, długie brody.
1: Wszystkie dzieci są gotowe?
0: Ulubioną przygotujcie.
1: Bajkę, baśń, opowiadanie.
0: Razem z nami wątek snujcie.
1: Najważniejsze to zadanie.
0: Jak myślisz, Adasiu, czy uda nam się jeszcze raz spotkać skrzaty biblioteczne, bo teraz zwiewaliśmy bardzo szybko.
1: Trochę tak, trochę zwiewaliśmy, ale to był pierwszy raz takie spotkanie z nimi. Oczywiście, że myślę, że nie będą miały nic przeciwko temu, jeżeli się pojawimy u nich.
0: I musimy im jeszcze obiecać te obietnice, wiesz?
1: Tak, tak.
0: Co Leszek, Wojtek i dziadek.
1: Tak, no obiecamy wszystko, co będą chciały. W końcu są sympatyczne.
0: Ale jeżeli przeniosą się gdzieś daleko, uciekną stąd od dziadka?
1: Jak to? A dlaczego miałyby to zrobić?
0: No nie wiem, może im się znudziło życie w dziadka chatce.
1: Co ty, Michasiu? Na pewno nie. Przecież mają wygodnie. Obok las.
0: Tak, to prawda, las, w którym rosną stare drzewa.
1: W niektórych dziuplach obok wiewiórek mieszkają ich kuzyni leśni.
0: Nawet jeżdżą na wiewiórkach. Fajnie byłoby odwiedzić też tych z parku i tych leśnych.
1: To prawda, ale najlepiej to tych z biblioteki.
0: A tej?
1: No sam wiesz,
0: no,
1: której.
0: Tak, masz rację. Ojej, Adasiu, zobacz, jak późno się zrobiło.
1: Niemożliwe. Musimy natychmiast ruszyć, żebyśmy zdążyli.
0: Bo inaczej Wojtek z Leszkiem dopiero by się na nas pogniewali.
1: Tak, ruszamy, misiu.
2: A już chcieliśmy ruszać wam na pomoc.
3: Myśleliśmy, że coś wam się stało.
2: Wszystko w porządku?
0: Aha, ja jak najbardziej. Trochę nam się nie popatrzyło na zegarek w międzyczasie.
1: Byliśmy bardzo zajęci, to dlatego.
0: Ale już pewnie znowu jutro wyruszymy.
4: A dokąd to, szanowni panowie?
0: Dokładnie to nie wiemy, ale...
1: Na pewno tam, gdzie nas jeszcze nie było.
0: A teraz już dobranoc, idziemy spać, pa pa!
1: Pa!
3: I już ich nie ma. Zastanawiam się.
4: Ja również. Ciekawe, dokąd prowadzą te ich wędrówki.
3: Kogo spotkają, jakie przygody im się przytrafiają. Ale wiemy,
4: że jeżeli wy chcielibyście się tego dowiedzieć,
3: to uważnie słuchajcie kolejnych podcastów waszych ulubieńców.
4: Sprytnego misia Michasia
3: i odważnego smoka Adasia.
4: A tymczasem w tajemniczy sposób nadciągnął koniec opowieści.
3: Do usłyszenia.
1: My też chcielibyśmy się pożegnać. Pa, pa, basałyki.
0: Nie możemy się doczekać następnego. Sami wiecie kogo. Pa, pa.
1: Pa, pa.
5: Podcast Polskiego

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznycel na raczkach lub

0: marmolatki.
1: Marmolatki.
0: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Oh, eat this, Beatman. Let me tell you something.

0: Autopromocja.
1: Gwidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gwidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
0: Zapraszam na opowieści Gołębicy Gwidoni. Mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
6: Autopromocja.
7: Radio dzieciom.

Jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów

0: Pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: każdy z was już słyszał o Kolumbie.
1: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
0: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
3: Amerykę?

0: Krzyś nowego szlaku, więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wybrykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

0: I przez kontakt, i przez wtyczkę zwartą gwardią płynie prąd. Włączasz pralkę, płynie prąd. Lampka, mikser, tam też prąd.
1: Kto nie wierzy,
0: robi błąd.
2: Kto za

na świecie, żeby siedzieć w internecie. Pewna rybka pomyślała, muszę sprawdzić jak on działa. Pstryk, komputer już pracuje, rybka myśli, pobuszuje. W internecie ociupinkę, no nie dłużej niż godzinkę.

godziny. A to właśnie z tej przyczyny, że są rybki urodziny. Rybka rzekła wszem i wszędzie, dziś imprezy tu nie będzie. Sami chyba rozumiecie, siedzę właśnie w internecie.

Koleżanki przypłynęły i namawiać rybkę jeły. Mamy dzisiaj pomysł słodki, choć wyskoczmy gdzieś na plotki. Rybka rzekła dość nerwowo, nie mam czasu, daję słowo. Same chyba rozumiecie, siedzę właśnie w internecie.

był także narzeczony. Szepnął do swej przyszłej żony: rybko, rybciu, marybeńko, poświęć chwilę mi maleńką. Rybka rzekła: no tak, ale nie mam czasu.

0: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
1: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
2: Kom, kom, rere, kom, kom, cześć dzieciaki, rozrabiaki, to mówię ja, żaba Monika, która pojawia się i znika.
3: Dzień dobry, witam was bardzo serdelkowo, to ja wasz kulfoniasty Kulfon, opowiadacz, bajarz, gawędziarz, dudziarz, tudzież historyk.
2: Historyk?
3: Nie, historyk.
2: Aha, dobrze, to teraz...

0: Zacznę tak. Drogie, kochane dzieci, dziś opowiemy wam opowieść.
1: Opowiemy legendę o soli, która się w kamień zamieniła. A działo to się bardzo, bardzo dawno.
0: Na granicy Boczanowic i Nawisia, niedaleko koło Góry Kozubowej. I tam właśnie wznosi się niewysoka górka w kształcie stożka. I nazywa się ta górka, wiesz jak?
1: Górka?
0: No.
1: Ciupla.
0: Ciupel.
1: Ciupel?
0: No, ciupel.
1: A nie cypel?
0: Nie, ciupel.
1: Ciupel, ciupel. Dobrze. No i...
0: Na szczycie tej górki leżą porozrzucane głazy.
1: Leżą.
0: Takie przykryte już mchem zielonkawego koloru. No i tam pewien góral.
1: Nie, to jeszcze trzeba zacząć od tego, że mieszkał pod tą górą ciupel. Mieszkał pewien gazda i był okropnym chciwusem.
0: Chciwy był taki, że po prostu sam, nawet sam sobie wszystkiego żałował.
1: Żałował, a owcom żałował wełny i ciągle tylko strzygł i te biedne owce chodziły gołe. Na golasa cały czas.
0: Na golasa, tak.
1: Cały czas, bo były ostrzyżone. Co im odrosło, to on strzygł, przerabiał to na przędzę i sprzedawał skarpety z owczej wełny.
0: Tak, tak.
1: Swetry.
0: I miał jeszcze... krowę jedną, ale bardzo mleczną.
1: Bardzo.
0: Ona dawała nawet...
1: pełnomleczna krowa.
0: Tak, ona dawała 2 butelki mleka dziennie.
1: Ale 4-litrowe.
0: Tak. I miał też takiego...
1: Miał pomocnika.
0: Pomocnika, Jadama. I ten Jadam był taki troszeczkę niezbyt bystry.
1: Nie, to nie Jadam, tylko Adam był, no.
0: Jadam po góralsku jest Jadam.
1: Ale my mówimy po polsku.
0: Ale nie, opowiadamy góralską.
1: No, góralską. No więc ten Adam, Jadam
0: pasł tę krowę.
1: I kozę.
0: Ale ponieważ pasł ją na czubku tej góry, o której mówiliśmy, która nazywa się Ciupel, to musiał ją tam wnosić.
1: Nie wnosił,
0: Wnosił krowę na barana.
1: No chyba żartujesz.
0: Jak
1: on
0: żartuje?
1: Ją wciągał, a nie wnosił.
0: Na czym wciągał? Jeszcze powiedz, że kolejka linowa tam była.
1: No właśnie, zainstalował kolejkę linową, żeby wciągać krowę.
0: Nie, on
1: bo
0: ją
1: się zmęczył.
0: On ją wnosił codziennie na barana i znosił ją.
1: Nie, to barana wnosił.
0: Ale jak już była pełna mleka, to była bardzo ciężka i Jadam aż dychał.
1: Ledwo.
0: O tak dychał.
1: Nie, on... Nie, kochane dzieci, zastanówcie się, jak on mógł taką pełnomleczną krowę nosić, no.
0: Nie, przecież nie w kieszeni.
1: No właśnie, na
0: tylko
1: plecach.
0: Tylko na barana,
1: Na barana,
0: tak,
1: na barana no. To nie zakładał, bo barana nie miał.
0: A górę, szczyt górki Ciupel porastała również przepiękna trawa.
1: I puszcza.
0: I krowa bardzo lubiła jeść tę trawę. Ona jadła tę trawę tak... Na obiad, na śniadanie, na kolację, na podwieczorek,
1: tak,
0: na drugie jadła, śniadanie.
1: Jadła, wszystko.
0: Tak, a Jadam w tym czasie podsypiał sobie pod drzewem, dlatego że krowa była bardzo grzeczna i nigdzie nie schodziła sama z góry.
1: Tak, chyba że do przedszkola.
0: Niech do przedszkola, zgłupiałeś.
1: A to już była krowa po przedszkolu, to już była?
0: Ona już do szkoły chodziła.
1: A, do szkoły. No. To była szkolna krowa.
0: Szkolna.
1: A, szkolna. Jak szkolna, to co innego. No.
0: Pewnego razu, pod wieczór...
1: Adam zaczął ją uczyć abecadła.
0: Nie. Zauważył, że krowa zaczyna lizać jeden głaz.
1: A nie, to nie tak było.
0: Właśnie
1: krowa
0: tak.
1: Poszła w krzaki za potrzebą. Na szczyt góry.
0: Ona była na szczycie góry już.
1: Nie, on
0: bo on ją tam wniósł przecież.
1: Pod szczytem byli. Ale krowa poszła w krzaki.
0: Ale on zaciekał krzaki.
1: No za potrzebą, no. Bo taką krowa, potrzebę miała.
0: Krowa nie potrzebuje za potrzebą w krzaki.
1: Jak nie powiem,
0: ona placki robi, gdzie stoi.
1: Ale ja nie mówię o takiej potrzebie. Ona miała potrzebę, żeby pójść w krzaki. Zobaczyć, co tam jest.
0: Żółwia zobaczyć.
1: Nie, tam żółwia nie było.
0: Właśnie, że był żółw ninja.
1: Tak, żółw ninja był. Skąd się tam wziąłby tu żółw
0: ninja? Z kreskówki.
1: Nie, no nie mógł wziąć z kreskówki, bo to jeszcze nie było kreskówek.
0: Kreskówki to zawsze
1: były.
0: Były,
1: naskalne były.
0: No właśnie.
1: Naskalne.
0: Poczek kamienia u panego już były kreskówki.
1: Były. Dobrze. I poszedł Adam za tą krową i patrzy, a ta krowa stoi i głaz liże. Ale tak liże. Cmoka. Całuje.
0: Przełyka.
1: Przełyka.
0: Nawet mówiła mniam, mniam.
1: I on mówi, krowo, co ty robisz? A krowa się spojrzała na niego i powiedziała, sól.
0: Krowa powiedziała, sól?
1: No, on się też zdziwił.
0: To była krowa, która mówi.
1: Ona tylko jedno słowo mówiła, sól.
0: A wtedy Jadam zrozumiał, że jak sól, to sól i sam polizał.
1: Jak polizał, to krowa go odpędziła i on poszedł, poszukał.

0: patrzy, drugi głaz leży, też zaczął
1: też
0: lizać.
1: Zaczął lizać.
0: Mówi też sól.
1: I mówi...
0: Trzeci, czwarty, patrzy, wszystkie głazy to sól.
1: I mówi tak, rety, cztery kotlety, ale żem szczęśliwy, bo kiedyś to trzeba było do Wieliczki po sól jeździć, albo do Kłodawy.
0: No.
1: A teraz mam sól tutaj, na górce naszej.
0: I mówi, ale bogaty będę, bo mnie ten mój gazda na pewno da tak krowę.
1: Mercedesa.
0: Nie Mercedesa, krowę, furę. I ten.
1: I komórę.
0: Nie, komórkę, a tak, bo komórkę musiał mieć, dlatego że
1: żeby
0: kozę.
1: Trzymać krowę.
0: Kozę.
1: No i mówi tak, i nikomu nie powiem, tylko powiem swojemu gaździe.
0: Nikomu nie powiem, tak. I prędko wziął krowę.
1: Na barana.
0: Nie, no teraz krowa sama poszła.
1: Tak, sama poszła, krowa pełna mleka.
0: Na co, nie? A ty myślisz, że ta jak krowa i pójdzie na pastwisko, to trzeba ją przynosić z powrotem?
1: Jak się za dużo naje, to tak.
0: Co ty? Przywożą ją. Sam widziałem, jak krowę wiózł na furmance rolnik.
1: A? Na furmance?
0: Na furmance.
1: A jak miał całe stado krów, to miał co? Całe stado furmanek też?
0: To miał całe stado furmanek.
1: Aha.
0: Tak,
1: no
0: to, po prostu.
1: Dobrze, niech ci będzie. No. Się kłócić nie lubię.
0: A poza tym jeszcze zapomniałaś powiedzieć, że ta krowa miała tą córkę.
1: Nie krowa miała córkę, tylko miała męża.
0: Krowa miała męża?
1: No.
0: A gdzie mąż był? A,
1: w pracy.
0: W mleczarni.
1: W pracy, bo on w mleczarni pracował. Tak, tak.
0: Mleczarni, no tak. A nie, to i córkę miała.
1: Ten mąż doił krowy.
0: No skąd doił krowy, jak on sam był krową?
1: Bykiem, a nie krową, kurwa.
0: A, bykiem był. O, to on nie był w mleczarni, tylko wjeździe on był, poszedł
1: no.
0: Na siłownię.
1: Nie, on był w rzeźni zatrudniony.
0: Nie, on był na siłownię chodzi.
1: Kiełbasy robił.
0: Co ty? Nie, on chodził na siłownię. Byk był z niego. Ach, jaki byk. Mówię
1: ci. Karczycho miał, że...
0: Bycze.
1: No.
0: Bycze. No i ta krowa... I ten gazda powiedział... I on gaździe powiedział na ucho, że tam znalazł sól, a gazda mówi tak...
1: To chodź, pokażesz mi. Poszli tam na górę.
0: Gazda zaczął lizać wszystkie głazy.
1: Przepraszam cię, ale gazda wziął jeszcze bardzo grubą ciupagę ze sobą.
0: Żeby po co? Żeby sprawdzić, czy to sól?
1: Tak.
0: No, i tą ciupagą łupał w te kamienie, a te kamienie się rozłupywały na mniejsze
1: i
0: kamienie.
1: I pokazywały sól.
0: I pokazywały,
1: prawdziwą, żywą sól. Sól.
0: I on zaczął lizać tą sól.
1: Jadam też zaczął lizać i mówi tak...
0: Nie, on się już nalizał.
1: Mości Juchasie! Nie, to nie był... On był Juchasem. Mości Baco! Mamy teraz dużo...
0: Jaki
1: będziemy
0: baco?
1: Mieli
0: gazdo.
1: Pieniędzy. A,
0: gazdo.
1: Będziemy mieć dużo pieniędzy. Ja sobie kupię krowę, dom.
0: Tak. A gazda powiedział, tak, o, na pewno.
1: To będziesz miał tych krów, to będziesz miał całe stado.
0: Tylko chodź, zobaczymy, kto jest silniejszy, kto większy głaz podniesie.
1: I wtedy tak, podniósł ten gazda duży głaz, a Jasiek już był trochę zmęczony, bo niósł krowę na barana, więc podniósł mniejszy głaz.
0: Nie, podniósł gazdę razem z tym kamieniem.
1: Nie, co ty?
0: No mówię ci, podniósł gazdę z tym kamieniem i jak się wyprostował, to gazda opuścił kamień prosto na palec temu Adamowi. Ten Adam jak podskoczył, gazda spadł mu z pleców, rąbnął się głową o kamień solny.
1: Nie, to i Adam się rąbnął.
0: Nie, a potem Adam. I obaj zasnęli.
1: Snem wiecznym.
0: Nie tam wiecznym. Zasnęli, bo stracili przytomność od tego uderzenia. Ale pierwszy się ocknął gazda. Patrzy, mówi, gdzie ja jestem, mówi.
1: Ojejku, w Kłodawie albo w Wieliczce.
0: W Wieliczce jestem? Chyba zwariowałem, powiedział. I jak się nie puści z tej góry? I mówi, ludzie!
1: Zwariowałem i tak leci, aż do Gdańska poleciał.
0: Po co?
1: Żeby wszystkim mówić, że zwariowałem.
0: Aha,
1: a wtedy gazda założył firmę.
0: Nie, to nie gazda.
1: Nie gazda, no nie. Baca?
0: Nie, Adam. Nie, pomocnik.
1: To właśnie Adam zwariował i poleciał mówić ludzie.
0: Nie, odwrotnie. Nie. Gazda zwariował, chciwy gazda zwariował i z tej chciwości stracił wszystko, a Adam w nagrodę, że był dobrym człowiekiem.
1: Skończył studia i został inżynierem.
0: Tak.
1: Od wydobycia soli.
0: Od wydobycia, tak. I wydobywa sól do dzisiaj.

0: Promocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: kręcą się pośród fal. W akwarium zaszklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

0: ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają.
1: Wiem,

zjeść Jakuba Haka, więc tropię go wśród buszu, lecz lotrzyk mi umyka, bo zegar w moim brzuszku zbyt głośno wciąż tik-tika. Tik-tik-tik-tak, tik-tik-tik-tak, zbyt głośno wciąż tik-tika. Lecz kiedy zegar stanie, orety będzie draka, jak

0: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: no już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę szałno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
3: Zatłuj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawki.

0: rozpomieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki.
2: Ale ich są całe tabuny.
3: Jak się w tym wszystkim połapać?
4: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
0: Wiecie co? Już czas o

Oni jest Pepa, co rządzi po.

0: Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Masz cały świat?
0: Masz cały świat.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar, lecz los odmieni się.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: fakt. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowej aż za, ole.
1: Chcą zmienić.

0: to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach czuć, to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusach czuć, to fakt.

0: nadszedł już czas.
1: Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 15 na naszych zegarach. Czas otworzyć drzwi naszej radiowej świetlicy. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska, Renia Żuchowska. Będziemy z Wami do godziny 17.

No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was ponownie serdecznie, bardzo, bardzo, bardzo w to przepiękne popołudnie środowe. Mam nadzieję, że dzień mija wam bardzo przyjemnie. No i jesteście gotowi na kolejną porcję fantastycznych informacji i ciekawostek, bo dzisiaj takich na pewno nie zabraknie w naszej radiowej świetlicy. Wszystko to za sprawą nowego cyklu, który dzisiaj właśnie w naszej radiowej świetlicy startuje, a nazywa się on tak. Już demonstruję. Mali konsumenci i ważne pytania. Ha! No właśnie. Tylko kim jest konsument? No bo to właściwie bardzo ładny tytuł, tylko czego on dotyczy? O tym wszystkim będziecie mogli przekonać się już za moment. Bo od tego pewnie sobie zaczniemy, od wzięcia na warsztat samego słowa konsument. Sprawdzimy, co ono właściwie oznacza, kiedy nim jesteśmy i czy konsument zawsze musi coś kupować? Moi drodzy, o tym wszystkim dzisiaj w radiowej świetlicy do godziny 17:00. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Duch.
1: Ciekawa jestem, czy Funky Duszek, który tutaj pojawił się przed momentem w piosence Alicji Janosz, zna się co nieco na tych wszystkich sprawach, o których dzisiaj będziemy rozmawiać w naszej radiowej świetlicy. Oczywiście wszystko to za sprawą nowego cyklu, który dzisiaj startuje i o tak, tak zacieram rączki z wrażenia i ekscytacji. Przypomnę, że nazwa naszego cyklu to Mali Konsumenci i Ważne Pytania. Tak, pierwszym, najważniejszym pytaniem, zapewne takim, które pojawia się w waszej głowie, jest to, kim jest ten konsument, który pojawia się w nazwie naszego cyklu. Spokojnie, spokojnie i na rozszyfrowanie tej zagadki nadejdzie pora. Ale najpierw pytanie dnia. No przecież nie moglibyśmy rozpocząć naszej popołudniowej audycji bez dawki odrobiny szaleństwa. A pytanie dnia to jest po pierwsze fantastyczna gimnastyka dla naszej fantazji i wyobraźni, a po drugie właściwie nie ma drugiego. Po prostu jest to fantastyczna gimnastyka dla naszej fantazji i wyobraźni. Och, mam! A po drugie to jest doskonała zabawa. O, i myślę, że to są bardzo fajne powody. A oto pytanie, które dzisiaj dla was przygotowałam. Gdybyście mieli własny sklep, ale moglibyście sprzedawać w nim tylko jedną, kompletnie według was zwariowaną rzecz, to co takiego to by było? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami, bo bardzo jestem ich ciekawa.
2: Odszedł już czas. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedy

Kleo wyśpiewała nam piosenkę pod tytułem Mniej znaczy więcej. No bardzo jestem ciekawa, jak to odnosi się do naszego nowego cyklu, który dzisiaj w Radiowej Świetlicy wystartował. Przypominam jego nazwę, a dzisiaj wielokrotnie będę to robiła. Mali konsument.

0: Gdybyście mieli własny sklep, ale moglibyście sprzedawać w nim tylko jakąś jedną, kompletnie zwariowaną rzecz, to co takiego to by było? To nasze dzisiejsze, wiem, nieco zabawne, ale o to przecież chodziło, pytanie dnia i jako pierwsza postanowiła zmierzyć się z nim Oliwia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, Oliwko, ile masz lat?
1: 10
0: lat. I z jakiej miejscowości do nas dzwonisz?
1: Ząbek pod Warszawą.
0: I jaka tam pogoda dzisiaj u ciebie?
1: Słoneczna.
0: A to wiesz, że za oknem naszej radiowej świetlicy też świeci słońce? Myślisz, że to jest to samo słońce?
1: Tak.
0: No jasne, że tak. Powiedz proszę, jaki sklep ty chciałabyś prowadzić? Z jaką jedną zwariowaną rzeczą?
1: Taką, że będzie taki przycisk i gdy się go naciśnie, będzie wyświetli się taki ekran, będą tam różne kolory. Jak się naciśnie na przykład różowy, to słońce zacznie świecić na różowo.
0: No powiem ci, że to taki rozbudowany tutaj eksponat z twojego sklepu, który chciałabyś sprzedawać, ale podoba mi się. I powiedz mi, czy można byłoby na przykład kilka guzików jednocześnie nacisnąć?
1: Będzie też taki, gdzie jest taka kula dyskotekowa i jak się ją naciśnie, to będzie dyskotekowe słońce i różne kolory będą.
0: Ale super! Ale to jak to? To na tych przyciskach będą jakieś naklejki, które będą o tym opowiadały, czy to będzie takie losowe wybieranie tego koloru?
1: Losowe.
0: Czyli tak naprawdę to nigdy nie wiadomo, co się trafi.
1: Tak.
0: Ale, bo to tak trochę jak w takiej kuli, w której są takie czasami różne świecidełka, jak się nią potrząśnie, to ona w różny sposób te świecidełka układa, to tutaj w różny sposób trafiałoby się na kolory, które by nas otaczały. A myślisz, że kolory w życiu są ważne?
1: Tak.
0: A dlaczego?
1: Dlatego, że bez koloru by było smutno.
0: To jest bardzo słuszna uwaga. A powiedz mi proszę, Oliwko, ty w ogóle chciałabyś prowadzić sklep? Myślisz, że to jest fajne zajęcie?
1: Tak.
0: A dlaczego?
1: Bo można spotkać się z ludźmi i dostawać pieniążki.
0: A i to jest bardzo ważne słowo, które myślę będzie się pojawiać dzisiaj w naszej audycji wielokrotnie. Pięknie ci dziękuję za twój pomysł, za wszystkie twoje opowieści. No i oczywiście czekam teraz z niecierpliwością na listę osób do pozdrowienia, które dzisiaj chciałabyś zaserwować. Kogo pozdrawiamy?
1: Całą rodzinę, cały świat, całe Polskie Radio Dzieciom i wszystkich słuchaczy.
0: Super pozdrowienia, bardzo pięknie dziękujemy za te, które w naszą stronę skierowałaś. Do wszystkich zresztą się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanego, przemiłego, cudownego, oczywiście kolorowego popołudnia i zostań z nami koniecznie do godziny 17. Do usłyszenia, Oliwko, pa, pa, pa!
1: Dziękuję, do widzenia!
0: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia. Chociaż wiecie co, właściwie to powinnam powiedzieć dzień dobry, bo w naszej radiowej świetlicy pojawili się już eksperci z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry.
0: Kto to nas dzisiaj odwiedził?
2: Magdalena Trusińska.
3: Bartosz Klimczuk.
0: Bardzo miło mi powitać was w naszej radiowej świetlicy i chciałabym rozpocząć od pytania, czy wy chodziliście do świetlicy wcześniej?
3: Ja tak, chodziłem do świetlicy, szczególnie na świetlicy, do świetlicy, szczególnie w takich momentach, kiedy zdarzało się, że na przykład jakiegoś nauczyciela nie było, albo trzeba było poczekać na jakieś inne zajęcia, to ja wtedy bardzo chętnie właśnie do takiej szkolnej świetlicy chodziłem. Tam zdarzało się, że czytałem książki, ale bardziej coś tam właśnie z koleżankami, z kolegami robiliśmy różne rzeczy takie.
0: A jak to było u ciebie?
2: Świetlica to było miejsce, gdzie można było tak trochę po cichu porozrabiać i można było poczuć się swobodnie.
0: A wiecie, co ja najczęściej robiłam na świetlicy? Bawiłam się w sklep. No i rzeczywiście dzisiaj

0: Dzisiejsze nasze pytanie dnia troszeczkę o sklepie opowiada, ale też wprowadza nas w temat, który dzisiaj będzie w radiowej świetlicy królował, bowiem wiem, że mówiłam to już wielokrotnie, ale jeszcze pewnie i kilkukrotnie powtórzę, że startujemy z nowym cyklem pod tytułem Mali konsumenci i ważne pytania. I ja bardzo się cieszę, że już jesteście z nami, bo pierwsze ważne pytanie się pojawiło. Kim jest ten konsument z nazwy naszego cyklu? Kto to taki?
1: Konsument jest to taka osoba, która także konsumuje, co może się kojarzyć z jedzeniem, ale w tym przypadku ta definicja jest trochę szersza. To znaczy, to nie jest tylko osoba, która powiedzmy je jakiś posiłek, ale także osoba, która coś kupuje. Na przykład idziemy do sklepu, coś kupujemy, jesteśmy konsumentem. Ale to nie jest tylko w takich sytuacjach. Konsumentem jesteśmy także, kiedy na przykład idziemy do fryzjera, który robi nam jakąś nową fryzurę, albo idziemy na przykład do restauracji. Tam także jesteśmy konsumentami, mówiąc generalnie, płacimy za jakąś usługę. Czyli po prostu ktoś coś dla nas robi za pieniądze. Jesteśmy w takich sytuacjach konsumentem.
0: Czyli można powiedzieć, że jesteśmy konsumentami wtedy, kiedy za coś płacimy?
1: Najbardziej generalnie rzecz ujmując, tak, w tym najbardziej szerokim pojęciu.
0: A czy dzieci też mogą być konsumentami?
1: Dzieci oczywiście także mogą być konsumentami. Tutaj jednak najlepiej jak są tymi konsumentami pod opieką albo za zgodą rodziców, ale zdarza się taki moment, że dostajemy te pieniądze od rodziców i możemy jakąś drobną rzecz, powiedzmy jakiś napój, jakiś baton, jakieś chipsy albo jakieś owoce, tutaj za co oczywiście też gorąco polecamy, żeby jednak się zdrowo odżywiać, ale w każdym razie te takie drobne powiedzmy rzeczy tak zwanego codziennego użytku, czyli te, które wymieniłem, dziecko może także kupić, oczywiście za zgodą i wiedzą rodziców.
0: No to ja teraz jeszcze bardziej skomplikuję sytuację. Wyobraźmy sobie, że to rodzic kupuje, no na przykład, nie wiem, buty dla dziecka. I kto tutaj jest konsumentem? Ten, kto nosi te rzeczy, czy ten, kto je kupuje?
1: W jakimś tam stopniu na pewno dziecko jest także konsumentem, wybierając te buty, bo oczywiście najczęściej dzieci mają kontakt z rodzicami, kiedy coś kupują i to w jakimś sensie także są konsumentami, ponieważ wybierają coś dla siebie, czy to jest buty, czy mówią, że jakaś koszulka, czy jakieś ubranie bardziej wolą, ale wolą i chcą nosić, no ale faktem jest, że tutaj jednak rodzic za to płaci i rodzic ostateczną konsumencką decyzję właśnie podejmuje, co nie zmienia faktu, że opinia dziecka jest w tym momencie najważniejsza.
0: Powiem szczerze, że tak na pierwszy rzut ucha to się wydaje bardzo skomplikowane.
1: Na pierwszy rzut ucha wydaje się to skomplikowane, ale to jest bardzo bliskie nam. Już od najmłodszych lat bywamy przecież w sklepach, obracamy się w tym konsumenckim świecie. Teraz, prawda, dzieci także korzystają z internetu, gdzie także podejmuje się konsumenckie decyzje. Dlatego definicje być może są nieco skomplikowane, ale to w rzeczywistości dotyka wielu z nas, w zasadzie w naszym życiu codziennym.
0: Ale w ogóle super, że o tym powiedziałeś, bo zapomniałam rzeczywiście całkowicie o tej kwestii, że przecież robiąc zakupy online też jesteśmy konsumentami.
1: Ależ oczywiście, że tak.
2: Jesteśmy konsumentami, klikając myszką w komputerze czy w telefonie, zdecydowanie tak. W przypadku was, dzieci, to być może są te najprostsze drobne zakupy typu subskrypcje bądź też jakieś skórki w grach. Wtedy też jesteście konsumentami, kiedy klikacie. To jest bardzo ważne.
0: No a jeżeli na przykład wymieniamy się z kolegą różnymi wariantami zawartości swojej śniadaniówki albo jakimiś, nie wiem, swoimi kartami czy zabawkami, których nie używamy, to co wtedy?
2: Tutaj ważną rzecz poruszyłaś, bo faktycznie konsumentami jesteśmy wtedy, kiedy dochodzi do umowy pomiędzy osobą prywatną, czyli nami, dzieckiem, jeżeli to jest na przykład drobny zakup, o czym Bartek powiedział, czy rodzice, jeżeli kupują nam coś większego. Natomiast trochę inaczej sytuacja wygląda, jeżeli faktycznie kupujemy coś od kolegi albo od nawet nieznajomej osoby.

0: Na platformie sprzedażowej, bo takie rzeczy też się zdarzają. Ktoś na przykład pozbywa się swojej starej zabawki. Tutaj troszeczkę też właściwie jesteśmy konsumentami, natomiast mamy trochę inne prawa. Natomiast tych praw, które jako konsumenci mamy, jest naprawdę bardzo dużo. My o tym będziemy opowiadać przy różnych okazjach. Warto tutaj po prostu pamiętać, że pewna będzie różnica pomiędzy kupowaniem od przedsiębiorcy w sklepie, a kupowaniem na przykład od osoby fizycznej, jeżeli sprzedaje nam używaną rzecz.
1: Mimo że oczywiście z kolegą się także umawiamy. Umawiamy się na pewną wymianę, ale jednak w tym przypadku tutaj, jak powiedziała Magda, ta sytuacja jest jednak nieco inna.
2: Bardzo się zatem cieszę, że będziemy mogli w ten niezwykły świat wspólnie wkraczać i poznawać najróżniejsze jego tajemnice i ciekawostki. Pierwsza z tych tajemnic już została rozsupłana i rozwiązana. Wiemy, kim jest konsument. No i z tą wiedzą myślę, że możemy rozpocząć tworzenie naszego słowniczka pojęć konsumenckich. Co wy na to?
0: Pewnie.
1: Jak najbardziej.
2: A jeżeli wy, moi drodzy, macie jakieś pytania związane właśnie z tym tematem, który dzisiaj króluje w naszej radiowej świetlicy, to śmiało możecie do nas dzwonić 22 645 2055. Bardzo chętnie spróbujemy się razem z wami wgryźć w różne kwestie, które na przykład są dla was ciekawe, interesujące, inspirujące albo zupełnie jeszcze zagadkowe.

0: No i jesteśmy znowu z wami, powiedziałam my, ponieważ w naszej radiowej świetlicy dzisiaj ze mną są goście, a tymi gośćmi są Magdalena Trusińska i Bartosz Klimczuk, czyli eksperci z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Witam was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry,
2: cześć.
0: Wszystko to za sprawą nowego cyklu, który dzisiaj startuje w radiowej świetlicy. Pamiętacie, jak się nazywa?
1: Mali konsumenci
0: i...
2: Ważne pytania.
0: Otóż to. To pierwsze ważne pytanie już za nami, czyli wiemy, kim jest konsument. I tak sobie pomyślałam, że teraz chciałabym przejść do kolejnego pytania, czyli do rozszyfrowania tej instytucji, która jest tą, która właśnie tak naprawdę o tych wszystkich ciekawostkach i zagadkach związanych z byciem konsumentem się zajmuje. Czyli co to takiego tak naprawdę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Jakie tam konkurencje występują? Sportowe jakieś? Biegacie na przykład od półki sklepowej do półki sklepowej?

0: No właśnie, tak jak tutaj wspomniałaś, konkurencje kojarzą się ze sportem. Mimo że sportem się akurat nie zajmujemy tak generalnie, ale w sporcie bardzo ważne są równe szanse. To znaczy, kiedy bierzemy udział w jakiejś dyscyplinie sportowej, ważne jest to, aby każdy z nas właśnie miał takie same szanse, aby osiągnąć ten swój cel, dobiec do mety na przykład, czy wbić bramkę.
1: I żeby wszyscy grali fair play.
0: I żeby wszyscy grali fair play właśnie. I o to w tej konkurencji naszej urzędowej właśnie chodzi. To znaczy, troszczymy się o to, aby wszyscy przedsiębiorcy mieli równe szanse i grali fair.
2: A to jest bardzo ważne i tak sobie myślę, że to jest coś, co zdecydowanie tutaj ten świat, ja powiedziałam przed momentem konkurencji i sportu, łączy właśnie z tym światem konsumenckim, bo kiedy idziemy na przykład właśnie na zakupy, no to tak jakby na to nie patrzeć, dajemy kredyt zaufania i to zarówno temu miejscu, w którym zakupy robimy, jak i tym wszystkim osobom, które są odpowiedzialne za to, że mamy taką możliwość.
1: To prawda. I my jako konsumenci troszeczkę tak polegamy na uczciwości sprzedawców, czyli tego rynku, który, na którym kupujemy, pożyczamy, to o czym rozmawialiśmy wcześniej. My jako konsumenci dostajemy pewną informację od rynku, od przedsiębiorcy, że coś jakieś jest i tak naprawdę możemy to oczywiście sprawdzić, jeżeli robimy zakupy stacjonarnie, czyli na przykład dotknąć daną książkę, sprawdzić jak ona jest, czy miś jest miękki i tak dalej, czy wszystko nam pasuje. W internecie troszeczkę mniej możemy to zobaczyć.
2: Ale możemy zwrócić w razie czego.
1: Ale możemy zwrócić, tak. To są te nasze prawa, o których będziemy powolutku wam mówić. Więc to jest pewnego rodzaju kredyt zaufania. Czyli mamy nadzieję, ufamy, że wszystko to, co widzimy bądź dotykamy, będzie takie, jakie jest.
0: I oczywiście ten przedsiębiorca, sprzedawca, jeżeli nie gra fair, albo nas oszukuje, no to musi liczyć się z konsekwencjami. Nie można oszukiwać konsumentów ani wprowadzać ich w błąd.
1: To prawda.
2: I to jest bardzo ważne, bo dzięki temu możemy się czuć bezpiecznie, możemy się czuć zaopiekowani, a przede wszystkim wiemy, że istnieje miejsce, gdzie możemy takie wszystkie niefajne, niemiłe sytuacje zgłaszać i że dostaniemy tam wsparcie.
0: Tych instytucji jest całkiem sporo, które tutaj wspierają konsumentów w tym sporach z przedsiębiorcami, bo to nie jest tylko Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, ale także jest to chociażby infolinia konsumencka, gdzie konsument może zadzwonić i dostać bezpłatną poradę prawną. Jest to numer telefonu 801 440 220. Jeżeli właśnie mamy jakiś problem albo wiemy, że przedsiębiorca może niekoniecznie był wobec nas uczciwy i chcemy zawalczyć o swoje prawa, to tam możemy zadzwonić, ale możemy także nawiązać osobisty kontakt z taką osobą, która nazywa się powiatowym lub miejskim rzecznikiem konsumentów. Działa podobnie jak wspomniana przeze mnie infolinia, to znaczy idziemy do tego pana lub pani, którą najczęściej jest prawnikiem i on nam właśnie pomaga w dochodzeniu tych naszych konsumenckich praw. My jako Urząd Ochrony Konkurencji konsumentów, do nas konsument nie może jakby tak po prostu przyjść z ulicy i dostać wsparcie, dlatego tutaj właśnie działają rzecznicy i infolinia, co nie zmienia faktu, że my bardzo chętnie przyjmujemy sygnały, czy skargi, czy właśnie te rzeczy, które konsumenci widzą, że coś nie działa tak, jak powinno, bo w sytuacji, kiedy tych skarg czy sygnałów mamy już bardzo dużo, wtedy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, ponieważ na czele naszego urzędu stoi i tutaj stoi prezes, może wszcząć postępowanie, w którym właśnie wykaże, że to zbiorowe naruszenie konsumentów mogło się wydarzyć. Czyli po prostu, jeżeli jakaś zła praktyka danego przedsiębiorcy dotyczyła większej grupy osób.
2: I wtedy się już robi bardzo poważnie.
0: Wtedy robi się bardzo poważnie. Wtedy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów może nałożyć karę. Kara, która może sięgać naprawdę wielu, nawet setek milionów złotych.
2: Och, no to ja mam nadzieję, że nikt z naszych młodych słuchaczy, naszych małych konsumentów, młodych konsumentów nie będzie musiał się nigdy mierzyć z taką sytuacją, która będzie nałożenia takiej kary wymagała. Ale ja chciałabym teraz, słuchajcie, wrócić do takiego

0: tematu, który pojawił się, kiedy tłumaczyliśmy sobie słowo konsument, bo tutaj pojawiły się takie dwa kolejne wyrazy, jak produkt i usługa. No i teraz właśnie, czym tak naprawdę różni się ten produkt od usługi?
1: Produktem są na przykład zabawki, sprzęty AGD, RTV, telefony. Produktem są gumy do rzucia, które kupujemy w sklepiku szkolnym i te wszystkie rzeczy, które możemy wziąć. Natomiast usługi?
2: Usługi jest to właśnie taka sytuacja, kiedy udajemy się do danego przedsiębiorcy, który niekoniecznie może dawać nam coś materialnie, ale coś dla nas robi. Na przykład idziemy do fryzjera, który nam obcina włosy, czy powiedzmy idziemy do szewca, który nam naprawia buty. Tutaj mam nadzieję, że dzieci jeszcze wiedzą, kim jest szewc, ale to mamy na myśli właśnie mówiąc o usługach.
0: A dlaczego tak naprawdę warto byśmy wiedzieli, za co konkretnie płacimy? Bo o ile mamy produkt, no to rzeczywiście możemy tutaj tak podejrzewać, że to, co kupujemy, na przykład zabawkę w pudełku, to jest to, za co płacimy. Ale jeżeli korzystamy z jakiejś usługi, no to tutaj różnie może być. Bo na przykład, jeżeli idziemy do fryzjera, a nie podoba mi się fryzura, z którą wychodzę, no to czy ja mam obowiązek za nią zapłacić?
2: Oczywiście tutaj mówimy o prawie do reklamacji, czyli najprościej rzecz ujmując, reklamacja jest to takie działanie, kiedy ta umowa z przedsiębiorcą, to znaczy kiedy kupujemy jakiś produkt albo umawiamy się na jakąś usługę, na przykład na fryzurę, nie została spełniona zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Czyli na przykład jak kupujemy zabawkę, która jest zepsuta, z której coś odpada, na zabawka dźwiękowa, która nie działa, nie wydaje tego dźwięku, albo mówimy chociażby tutaj fryzjerowi, że chcieliśmy grzywkę taką, a fryzjer absolutnie tutaj tych słów nie uważa, ignoruje i robi grzywkę zupełnie inną. Takie sytuacje także możemy reklamować, ponieważ umówiliśmy się z tym fryzjerem, powiedzieliśmy, jaką chcieliśmy mieć fryzurę, a on nie zrobił tego, nie spełnił naszych oczekiwań, czyli jakby nie wypełnił tych warunków umowy, mówiąc już tak poważnie. I wtedy najlepiej już na miejscu powiedzieć temu fryzjerowi, że hola, ale ja tak nie chciałem. Zaznaczyłem, że to miało wyglądać w ten sposób i w pierwszej kolejności prosimy tego usługodawcę, czyli w tym przypadku, idąc za tym przykładem, fryzjera, żeby nam w ramach tej reklamacji tę fryzurę poprawił. Jeżeli tutaj spór, czyli ten konflikt idzie w dalszym etapie, to znaczy przedsiębiorca, fryzjer może powiedzieć, ale absolutnie nie wiem, o co panu, pani chodzi. W takich sytuacjach już dalej możemy żądać jakiegoś zadośćuczynienia, czyli powiedzmy obniżenia chociażby kwoty tej, którą mieliśmy temu fryzjerowi zapłacić, ale dopiero na następnym etapie w tej reklamacji, czyli jak coś nie działa, jest uszkodzone lub tutaj podobne, w pierwszej kolejności możemy żądać naprawy tej chociażby zabawki czy urządzenia albo wymiany na nowo.
0: Tak, wsłuchując się w te wasze opowieści, mam jeden taki podstawowy, główny wniosek, który wpadł mi teraz do głowy. To, że zawsze warto się porozumiewać ze sobą, zawsze warto rozmawiać, może nie od razu straszyć tutaj jakimiś poważnymi konsekwencjami, bo przecież żadna ze stron na tym nie korzysta.
1: To prawda. To prawda, zdecydowanie my też zawsze namawiamy do tego, żeby przede wszystkim rozmawiać i dyskutować, bo też przykład, o którym Bartek wspominał, ten fryzjer, jeżeli nie dostanie od nas wytycznych, że konkretnie chcemy dokładnie taką usługę, takie obcięcie włosów, czy taki kolor włosów, my też powinniśmy dopytać o to, jakie będą koszty, czyli ile będziemy musieli zapłacić za to. W momencie, kiedy dogadamy się bardzo prosto i wyjaśnimy sobie, czego oczekujemy, no to tak naprawdę łatwiej będzie nam później ewentualnie zwrócić uwagę, grzywka powinna być troszeczkę krótsza. I faktycznie, czy może pani jeszcze ją poprawić? Na tym właśnie polega ta reklamacja, że my po prostu sugerujemy, że coś na przykład nie działa poprawnie, że coś nie do końca jest takie, jakie powinno być. I tutaj też jedna rzecz mi przychodzi do głowy, a propos może nie konkretnie usług, tylko produktów. Pamiętajmy, że ta reklamacja jest wtedy, kiedy produkt, który kupimy, na przykład zabawka, jest to, powiedzmy, są to klocki, nie pasują do siebie fabrycznie, czyli po prostu dostaliśmy na przykład jeden klocek z wyłamaną częścią i on do siebie nie pasuje do drugiego.

0: jego klocka, nie pasują do siebie nawzajem. Nie możemy mówić też, nie powinniśmy reklamować, jeżeli sami popsujemy tą zabawkę, jeżeli intencyjnie po prostu oberwiemy jakiś element zabawki, wózka, to już nie powinniśmy uczciwie reklamować, to wówczas po prostu powinniśmy
1: być fair play.
0: Być fair play, dokładnie.
2: Ale dokładnie ta komunikacja, czy rozmawianie z tym przedsiębiorcą jest bardzo ważne. Taki przykład z ostatnich czasów, ponieważ niedawno zakończyły się wakacje. Na pewno tutaj nasi drodzy słuchacze podróżowali chociażby z rodzicami, byli w różnych zakątkach świata czy Polski. I czasami zdarza się tak, że rodzice wynajęli jakiś pokój w hotelu i na przykład widzimy, że nie ma dla nas łóżka, że łóżko dla rodziców jest, a dla nas nie ma. W takiej sytuacji najczęściej wystarczy pójść do tego hotelu, do tej obsługi recepcji i powiedzieć właśnie, że tutaj miało być to łóżko, przedstawić, może pokazać tę ofertę, a go nie ma i najczęściej te sytuacje właśnie wystarczy porozmawiać i od razu na miejscu jest, że tak powiem, załatwiana, dostajemy ten pokój w tym właśnie dodatkowym łóżkiem dla nas. Wcale tutaj nie trzeba robić jakichś awantur czy kłótni.
1: Pojawiło się przed momentem słowo reklamacja, które sobie rozszyfrowaliśmy. Z tym słowem kojarzy mi się inne, które prawdopodobnie nie ma z nim nic wspólnego, ale brzmi podobnie, a mam tutaj na myśli reklamę. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz przed nami piosenka Uważaj na reklamy. Wracamy zaraz po niej.

No i my powracamy do naszego cyklu, który dzisiaj rozpoczął swoje istnienie w naszej radiowej świetlicy. Cykl ten nazywa się Mali Konsumenci i Ważne Pytania, a dzisiaj całkiem sporo tych ważnych pytań było. Wiele ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się, a przede wszystkim rozpoczęliśmy tworzenie naszego słowniczka pojęć konsumenckich. No i ten słowniczek otwiera słowo najważniejsze, od którego zaczęliśmy naszą właściwie dzisiejszą rozmowę, czyli to, kim jest konsument. Ale ja wam przypomnę, kto jest razem z nami dzisiaj w studiu, Studiu Polskiego Radia Dzieciom w naszej radiowej świetlicy. Razem z nami Magdalena Trusińska i Bartosz Klimczuk, czyli eksperci z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No to ja tak sobie pomyślałam, że może zbierzmy teraz te słówka, które już znamy i uzupełnijmy tym,

0: które są nam niezbędne do tego, byśmy mogli rzeczywiście nazywać się konsumentami.
1: Tu mówiliśmy o reklamacji. Czym jest reklamacja? Takim bardzo podobnym słowem, ale w znaczeniu jednak zdecydowanie innym, jest reklama. Myślę, że tutaj nasi słuchacze na pewno mieli z nią do czynienia, ponieważ reklamy są wszędobylskie. Widzimy je na ulicy, widzimy je w galeriach handlowych, czy widzimy je w internecie. Reklama tak generalnie i najprościej rzecz ujmując, jest to taki element, powiedzmy, czy to graficzny najczęściej, w którym przedsiębiorca bardzo chce nas zachęcić do kupna jakiegoś produktu. Informuje, że właśnie ten produkt jest najlepszy albo najtańszy, często używa krzykliwych kolorów, często używa odpowiedniej czcionki, często nagrywa również chwytliwe filmiki, robi wszystko, aby przekonać nas, że ten produkt właśnie powinniśmy mieć. I wszystko jest okej, jeżeli oczywiście ta reklama jest prawdziwa. Bo dużo gorzej, jak przedsiębiorca jednak stosuje reklamę, która nijak ma się do rzeczywistości, że reklama jest, ten produkt reklamowany wygląda zupełnie inaczej niż ten, który jest, można kupić w rzeczywistości.
2: Tutaj może ja dołączę jeszcze jedno pojęcie. Trochę o nim już mówiliśmy, o sklepie. To będzie kolejna definicja. Nawiązując do tego, co Bartek powiedział, że czasem możemy zobaczyć i zweryfikować, czy to, co zobaczyliśmy w reklamie, faktycznie takie jest. Jeżeli pójdziemy do sklepu tak zwanego stacjonarnego, czyli tego, którego mamy na osiedlu bądź przy szkole, tam możemy te produkty obejrzeć, zobaczyć, dotknąć, powąchać, jeżeli chodzi na przykład o perfumy. I w takim sklepie możemy dokonać zakupów, których tutaj, uwaga, bardzo ważna rzecz, nie zawsze możemy zwrócić. Znaczy generalnie zasada jest taka, że to sklep decyduje, czy my możemy te produkty zwracać. I to jest też takie dodatkowe mikropojęcie, które dołączamy do słowniczka, czyli zwroty. Przeniosę się teraz do drugiego sklepu, sklepu internetowego, bo tutaj mamy jako konsumenci troszeczkę inne prawa. Mianowicie w związku z tym, że nie możemy dotknąć tego produktu, obejrzeć go tak jak mówiłam dokładnie, tylko zamawiamy przez internet, klikamy, przychodzi nam później paczka i dopiero wtedy możemy sprawdzić, czy ten miś dokładnie jest tak mięciutki, jak było w opisie bądź w reklamie. I kolejna ważna rzecz, że w sklepie internetowym mamy wobec tego tak zwane prawo do zwrotu. Możemy zobaczyć, trochę tak jak w przymierzalni sklepowej, przymierzyć ubranie. Jeżeli nam nie pasuje, to prawo daje nam 14 dni na zwrot takiego produktu. I to jest bardzo ważne prawo, które warto zapamiętać, ale dotyczy tylko i wyłącznie zakupów przez internet. Natomiast
0: Bo jeżeli chcielibyśmy dokonać jakiegoś zwrotu albo reklamacji w sklepie stacjonarnym, to bardzo ważnym jest także posiadanie czegoś, co daje nam tak kolejne słowo w słowniczku, czyli...
2: Jest to paragon. To jest, tak, to jest faktycznie taka karteczka, na której są zapisane informacje dotyczące naszego zakupu. Co kupiliśmy, kiedy kupiliśmy, w jakim sklepie kupiliśmy i za ile, czyli jaka była cena tego produktu. Ten paragon jest ważny, on nie jest niezbędny, jeżeli chodzi o reklamację, bo czasem możemy w inny sposób udowodnić, że kupiliśmy te buty w tym sklepie, natomiast faktycznie warto ten paragon mieć, można robić zdjęcia. Niektórzy też dowiedzieliśmy się na przykład, prasują paragony. Metod pewnie macie dużo, możecie się nimi podzielić z nami. Natomiast fakt, zostawiajmy te paragony, te małe karteczki, możemy je kolekcjonować i przynajmniej przez 2 lata, kiedy najczęściej jest tak zwany czas na zareklamowanie, po prostu trzymać w domu.
0: Wydaje mi się, że takim słowem, które fajnie byśmy sobie jeszcze wyjaśnili, takim, z którym spotykamy się na co dzień i które być może wydaje nam się bardzo oczywistym, ale wiem, że kryje w sobie również sporo tajemnic, jest słowo cena. Czym takim tak naprawdę jest cena?
1: Najprościej rzecz ujmując, jest to kwota pieniędzy, którą musimy zapłacić, żeby coś dostać, czy to produkt, czy to usługa. I tutaj z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia konsumenta jest to bardzo ważne, aby ta cena była czytelna, jasna i konkretna. To znaczy, często spotykamy, chociaż oczywiście tak nie powinno być, w sklepach, że tam, gdzie powinna być cena, widzimy bardzo dużo liczb. Jakieś procenty, tutaj jakieś liczby przekreślone. Patrzymy na to i nie wiemy, ile w zasadzie ten jeden produkt

0: kosztuje. Tak nie powinno być. Kiedy patrzymy na cenę, powinniśmy od razu wiedzieć, ile zapłacimy za ten jeden konkretny produkt. Dlatego ona jest taka ważna.
1: Ale prawdą jest, też przepraszam, że się wyrwałam, ale prawdą jest, że taka cena też zawiera bardzo dużo różnych elementów w sobie. No bo tam mamy na przykład to, ile rzeczywiście kosztuje ten produkt. Mamy jeszcze coś takiego jak marża, która jest narzucana przez sklep. Mamy jeszcze podatek, który należy zapłacić.
0: Tak, to prawda, tych liczb potrafi być całkiem więcej, a już nie daj Boże, jak jeszcze jakiś produkt jest przeceniony i to przeceniony na przykład dwukrotnie, to wtedy rzeczywiście nie tylko dzieci się gubią, ale dorośli również się w tych nagromadzeniu liczb się zdecydowanie gubią. Jeżeli tutaj mamy, jako tutaj młodzi konsumenci, problem z odczytaniem tej ceny, naprawdę nie wstydźmy się, zapytajmy obsługi sklepu, czy po prostu kogoś dorosłego, żeby powiedział, jaka tutaj jest cena, ile za ten produkt zapłacimy. Być może odpowiedź jest oczywista, a być może sam dorosły również będzie miał problem, żeby stwierdzić, ile za ten produkt zapłacimy. W takiej sytuacji lepiej jednak tego produktu nie kupować, bo może się okazać, że na przykład pieniędzy nam nie starczy.
1: No i na koniec naszej dzisiejszej rozmowy mam jeszcze dla Was szybką zabawę.
0: To, co lubimy najbardziej?
1: No przecież w radiowej świetlicy musi być zawsze spora dawka zabawy. Kilka pytań. Zabawa nazywa się konsument czy nie? Pierwsze pytanie od Ciebie, Magdo, zacznę. W której sytuacji jesteśmy konsumentem, a w której nie? Kiedy kupuję książkę w księgarni, jestem konsumentem czy nie?
2: Zdecydowanie tak.
1: Kiedy kolega pożycza mi swoją książkę?
0: Wtedy nie.
1: A kiedy kupuję bilet do kina?
2: Jestem konsumentem. I wy też.
1: A kiedy dostaję plecak w prezencie?
0: To zależy. Tutaj nie ma prostej odpowiedzi, ponieważ jeżeli dostajemy coś w prezencie, osoba, która kupiła ten prezent, ma również prawa, żeby powiedzmy ten plecak czy tą rzecz zwrócić, na przykład jeżeli kupił przez internet, jeżeli nam ten prezent nie pasuje, to znaczy nieudane prezenty można także zwrócić czy zareklamować.
1: I to jest bardzo ważna i cenna informacja oraz wskazówka, z którą dzisiaj Was zostawiamy, ale zostawiamy Was także z informacją, że jeżeli w Waszej głowie pojawiły się, słuchając nas, jakieś pytania związane właśnie ze światem małych konsumentów i ważnych pytań, to śmiało możecie jak najbardziej wysyłać do nas wiadomości elektroniczne pod adres dzieci@polskieradio.pl. Ja obiecuję, że z naszymi gośćmi podczas kolejnej odsłony naszego spotkania od takich pytań, ważnych kwestii, różnych tematów, które czy też sytuacji, które Was interesują właśnie w konsumenckim świecie, rozpoczniemy. A dzisiaj chciałam Wam już pięknie podziękować za rozmowę. Wiem, że przynieśliście prezenty i my o tych prezentach, niespodziankach. Porozmawiamy sobie już za chwil kilka. Koniecznie zostańcie z nami, bo warto, jeszcze mnóstwo zagadek i ciekawostek mamy przygotowanych, a ja przypominam, że dzisiaj towarzyszyli nam Magdalena Trusińska i Bartosz Klimczuk, czyli eksperci z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pięknie dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Autopromocja.
4: Miś Michaś
5: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Stęgar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
6: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
7: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
5: Będzie przygodowo. Michasiu, wicelon, wicelon! Ster prawo, prawo!
7: Prawo? Ster na prawo!
6: I oczywiście smacznie.
7: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy i nasze cannelloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
5: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
6: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
5: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
8: Do szkoły!
6: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
3: Autopromocja.
9: Radiowa świetlica.

No i proszę, proszę, proszę, przywitaliśmy godzinę 16 chwilę temu, a to oznacza, że już niecała godzina pozostała do tego, byśmy zamknęli drzwi naszej radiowej świetlicy, ale spokojnie, spokojnie. To także oznacza, że całkiem sporo czasu jeszcze zostało na nasze rozmowy, a przypomnę, że dzisiaj w radiowej świetlicy rozpoczęliśmy spotkania z cyklu Mali Konsumenci i Ważne Pytania. No i w tym temacie też do godziny 17 pozostaniemy. Ale zanim zagadki, ciekawostki właśnie związane ze światem konsumpcji i konsumentów, to przypominam nasze dzisiejsze pytanie dnia, a brzmi ono następująco. Gdybyście mogli posiadać, mieć własny sklep, ale moglibyście w nim sprzedawać tylko jakąś jedyną

o kompletnie zwariowaną rzecz, to co to by było? 22 645 2055, przypominam, to numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Śmiało dzwońcie ze swoimi pomysłami. Mogą być naprawdę bardzo szalone, bo tutaj nie ma złych odpowiedzi. Najważniejsze jest po prostu dobra zabawa.

0: Gdybyście mogli mieć swój własny sklep, ale pod warunkiem, że moglibyście w nim sprzedawać tylko jedną, jakąś totalnie zwariowaną rzecz, to co to by było? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie dnia. Usłyszeliśmy już pomysł Oliwki, a teraz czas na Tymka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tymku, powiedz proszę, ile masz lat?
1: 6 lat,
0: ale czy to oznacza, że ty już chodzisz do zerówki?
1: Tak, chodzę do zerówki.
0: Ale super, a ta twoja zerówka jest w przedszkolu, do którego chodziłeś, czy w szkole, do której pójdziesz?
1: W przedszkolu.
0: W przedszkolu, no to super. I jak tam, nie możesz się już doczekać?

0: Zmieniać szkoły, czy jeszcze byś chętnie w przedszkolu został?
1: Chcę iść do szkoły.
0: Ach, tutaj pojawia się coś takiego jak wstyd, rozumiem. No bo po prostu nie znasz jeszcze tego miejsca, ani nie masz żadnych znajomych, tak?
1: Tak.
0: Ale wiesz, że jak już pójdziesz, to po pierwszym dniu to się zmieni? No bo już będziesz znał miejsce i będziesz znał osoby ze swojej klasy. No, ale to spokojnie, jeszcze trochę czasu jest, no, prawie cały rok do tego wydarzenia, więc myślę, że na spokojnie możesz sobie o tym wszystkim rozmyślać. A teraz przejdźmy do naszego pytania dnia. Jaki sklep chciałbyś mieć? Z jaką szaloną rzeczą?
1: Latający dywan, który szaleńczo lata.
0: Wow, chciałbyś mieć sklep z latającymi dywanami?
1: Tak.
0: Ale super. I powiedz mi, czy to byłyby takie same dywany, czy one by się czymś różniły, na przykład wyglądem, kształtem, rozmiarem?
1: Nie różniłyby się.
0: Nie, to byłby jeden fason dywanu, tak?
1: Tak.
0: Ekstra. A czy wszędzie można byłoby tym dywanem dolecieć?
1: Wszędzie.
0: A trzeba byłoby go tankować? Jakimś
1: tak.
0: paliwem?
1: Tak.
0: A to co takiego by powodowało, że on by mógł na takie odległości latać? Co takiego byłoby mu niezbędne? No bo wiesz, samochody potrzebują paliwa, ludzie potrzebują jedzenia, a co taki dywan potrzebuje, żeby latać? Ten twój, z twojego sklepu.
1: To jednorożca.
0: Potrzebowałby jednorożca?
1: Pył jednorożca.
0: Pył jednorożca. O, losie. A skąd taki pył można zdobyć?
1: Nie wiadomo.
0: Z innego sklepu. Z magicznym pyłem jednorożca. Co ty na to?
1: Tak.
0: Bardzo mi się podoba twój pomysł i taka trochę zabawa właśnie w wymyślanie tych najróżniejszych, zwariowanych sklepów. Och, tak, tak. Myślę, że można byłoby naprawdę tak spędzić nie tylko popołudnie, ale nawet i kilka dni, wieczorów na takiej szalonej zabawie. A powiedz mi proszę, Tymku, jaki ty masz plan na to dzisiejsze popołudnie?
1: Jestem chory.
0: Ach, rozumiem. Czyli po prostu twój plan polega na kurowaniu się. Czyli dopadło cię jesienne przeziębienie?
1: Bosonka.
0: Ach, no. No to prawie jak jesienne przeziębienie, podobne objawy. No to ja będę bardzo mocno trzymała kciuki, żebyś jak najszybciej wyzdrowiał i mógł się znowu spotykać z kolegami i koleżankami. No i oczywiście, byś opowiadał o najróżniejszych swoich szalonych pomysłach, bo ja bardzo lubię się w takie szalone pomysły naszych słuchaczy wsłuchiwać właśnie. Ale wiesz co? Mam taki pomysł i takie zadanie dla ciebie. Nie wiem, co ty na to, ale jak będziesz miał ochotę, to możesz zaprojektować taki swój latający dywan. Co ty na to?
1: Okej.
0: No to super. To jak zrobisz taki rysunek, bo tak na dobrą sprawę to właściwie to od ciebie zależy, jakiej techniki użyjesz tutaj plastycznej. Czy to będzie tylko naszkicowany taki dywan, czy użyjesz kredek, czy flamastrów, czy farb, albo wyklejanek, albo zrobisz taki trójwymiarowy, na przykład, nie wiem, z bibuły i tektury, to wszystko pozostawiam w twoich rękach, a później tylko poproś kogoś dorosłego, by zrobił zdjęcie temu twojemu projektowi i wysłał do nas na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl, dobra?
1: Dobra.
0: No, to bardzo się cieszę. Tymku, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Całe Polskie Radio dzieciom i ogólnie cały świat.
0: Bardzo pięknie dziękuję za te pozdrowienia. I przyłączam się do tych pozdrowień. Och, krasnoludki, cudownie. Gdzie moje żółte karteczki? O, tutaj są. No, wiesz co? Kiedy zaczęłam

0: Na się temat krasnoludków, to mi się od razu jakby tak śpiewać chce. Masz też tak?
1: Nie.
0: Nie. A no widzisz, a ja tak akurat mam, ale dobra, zapisuję sobie. Tymek pozdrawia krasnoludki na żółtych karteczkach. Te pozdrowienia im oczywiście zostawiam. Tymku, miłego, udanego, przepięknego, kolorowego, wesołego popołudnia ci

Och, słuchajcie, ale po prostu się nadźwigałam. To wszystko, rzecz jasna, za sprawą naszego nowego cyklu, który dzisiaj wystartował w radiowej świetlicy, czyli Mali Konsumenci i Ważne Pytania. A co takiego dźwigałam? Pewnie się zastanawiacie, że tak się zmęczyłam. Otóż upominki dla was, moi drodzy, oto i one, słyszycie? O, właśnie tak. Co to takiego? Już wam opowiadam. ABC małego konsumenta, małe memo, czyli gra memory oraz ale pary, czyli gra karciana, która również w ten konsumencki świat, świat związany z zakupami między innymi, was wprowadzi. Mam także super książeczkę, o tutaj jest ona, gdzie znajdują się na przykład scenariusze super zabaw, które opowiadają czasami o wcale niełatwych rzeczach, bo jak mogliście się zorientować podczas powitania, które wam zaserwowałam po godzinie 15, no bardzo dużo tutaj najróżniejszych zagadek się pojawia, jeżeli chodzi właśnie o ten konsumencki świat, chociażby związanych z samym słowem konsument. Cykl, który dzisiaj wystartował, to oczywiście można powiedzieć śmiało efekt współpracy Polskiego Radia Dzieciom i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. My z naszymi gośćmi w pierwszej części naszej audycji opowiadaliśmy wam na przykład o znaczeniu różnych ważnych słów, które zapisaliśmy w naszym słowniczku pojęć konsumenckich, które będziemy uzupełniać ze spotkania na spotkanie, ale rzecz jasna, jeżeli wy już teraz macie we waszych głowach jakieś takie słowo, albo zagadnienie, albo wątpliwość związaną z tym właśnie tematem, to śmiało możecie do nas napisać wiadomość elektroniczną, wysłać ją na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. Ja te wszystkie wasze wiadomości zbiorę i oczywiście naszym ekspertom przekażę. No i rzecz jasna, podczas kolejnego naszego spotkania w październiku, bo raz w miesiącu będziemy się spotykać w naszym cyklu Mali Konsumenci i Ważne Pytania, to sobie te wszystkie wasze wątpliwości i pytania właśnie rozszyfrujemy. No to teraz jeszcze powiem wam tylko słów kilka o samym projekcie, czyli ABC małego konsumenta. No to jest właśnie projekt Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ma wprowadzić was, naszych młodych słuchaczy, w ten świat, który wydawałby się światem tylko dorosłych, właśnie jako konsumentów, a tymczasem, jak już doskonale wiecie z opowieści naszych gości, wy także jesteście konsumentami, więc jak najbardziej właściwym, poprawnym i naturalnym jest to, że wiedzę w tym zakresie powinniście posiadać. I do tego właśnie zachęca ten projekt ABC małego konsumenta i o tym też będziemy rozmawiać w tych spotkaniach właśnie w naszym cyklu Mali Konsumenci i Ważne Pytania. No ale teraz jedno z najważniejszych

pytań, czyli jak to zrobić, by otrzymać te upominki od nas. Otóż, moi drodzy, sprawa jest bardzo prosta. Zainspirowaliście mnie sami waszymi opowieściami dotyczącymi tych zwariowanych sklepów, które moglibyście prowadzić, szalonych totalnie. No i ja bardzo chętnie oczywiście Oliwce i Tymkowi taki pakiet naszych niespodzianek wręczę. Ogromna do was prośba, byście swoje adresy wysłali do nas na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. No i jednocześnie zachęcam tych z was, którzy się wahali, czy zadzwonić do nas i opowiedzieć o swoim pomyśle na prowadzony sklep z jedną rzeczą, jakąś taką waszym zdaniem najbardziej szaloną. Tak, dla was również mam przewidziane upominki, także śmiało dzwońcie 22 645 20 55.

0: A my wracamy do naszego spotkania w radiowej świetlicy. Dzisiaj w naszej radiowej świetlicy króluje nowy cykl, czyli Mali Konsumenci i Ważne Pytania. Bardzo jestem ciekawa, z jakim ważnym pytaniem dodzwoniły się do nas Agatka i Zuzia. Cześć dziewczyny!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
0: Dzień dobry, dzień dobry. Czy wy macie jakieś ważne pytania dla nas?
1: Ja mam szalony pomysł na jedną rzecz do mojego sklepiku.
0: Och, cudownie! Czyli kolejne pomysły związane z naszym pytaniem dnia. No to kto będzie przedstawiał swój pomysł?
1: Ja! Klauna na szczurkach z tąsym, szelwonym, dużym nosem.
0: Czyli prowadziłabyś sklep z klaunami?
1: Tak.
0: Ale to by z takimi właściwie lalkami klaunów.
1: Tak, są na sznurkach i mają piszczące nosy.
0: Jak na sznurkach, to chyba marionetki. No, no, no, czerwone nosy i co jeszcze?
1: I do tego stare piszczą.
0: A czy te marionetki pod postacią klauna znajdujące się miałyby jakieś szczególne umiejętności?
1: Tak, mogłyby chodzić i mogłyby też tak mówić.
0: Super! Czyli jak ktoś zakupiłby taką marionetkę klauna, to mógłby sobie z nią rozmawiać?
1: Tak.
0: A to ciekawe. O, podoba mi się taki interaktywny, marionetkowy znajomy, kolega, koleżanka. No właśnie, bo to jeszcze jedna taka dosyć istotna dla mnie kwestia. Czy ten klaun potrafiłby robić jakieś sztuczki?
1: Tak, on miałby skakać przez różne oblężenie.
0: Ale to wtedy nie poplątałyby mu się też sznurki marionetkowe?
1: Nie, bo były przyczepione bardzo mocno.
0: Ach, ja widzę, że ty, a właściwie słyszę, że masz wszystko tutaj dokładnie przemyślane. Super, bardzo mi się ten pomysł podoba. Skąd ten pomysł pojawił się w twojej głowie?
1: No bo jest cyrk, tak?
0: Mhm.
1: To cyrki, więc można też zrobić klauna, żeby ktoś miał cyrk za darmo.
0: Ach, i wtedy można byłoby w domu sobie serwować takie najróżniejsze sztuczki i przy okazji się ich uczyć, albo na przykład wymyślać jakieś nowe przy współpracy z tym klaunem.
1: Tak, ale on jest na baterię.
0: A, na baterię. Och, no to jest bardzo ważna wskazówka, bo to trzeba by było zawsze pamiętać o tym, by mieć w zanadrzu takie baterie. A powiedz mi proszę, czy na przykład taki klaun mógłby, powiedzmy sobie, czarować?
1: Nie, ale może to jest moja siostra?
0: A to też pomysł z klaunem, czy jakiś nowy?
1: Inny.
0: Inny, no to oczywiście. No to ja się wsłuchuję. Jaki inny pomysł jeszcze macie na taki szalony sklep?
3: No więc wymyśliłam taki pomysł, no że będzie można sobie kupić gumkę, która będzie grała ci na włosach.
0: Ale super pomysł. Ale ona będzie grała jakieś nasze ulubione piosenki, czy na przykład losowo będzie wybierała te piosenki?
3: Będzie losowo wybierała, ale to będzie taki karaoke, że będzie można sobie do tego śpiewać.
0: Wow! No, a jak nie będziemy znać tekstu tej piosenki, no to co wtedy? To jak to karaoke? To gdzie ten tekst się będzie wyświetlał?
3: To ona będzie miała taką magiczną rączkę, która będzie wyskakiwać z niej, jakby taką sprężynką i będzie ci podawać tekst.
0: Fajny pomysł. Bardzo mi się podoba. Koniecznie muszę się zatem dopytać, skąd się pojawia

0: Kawiu, u ciebie ten pomysł, bo ty, ja wiem, ty chyba marzysz, żeby mieć taką gumkę.
1: Tak, ale też bardzo lubię śpiewać, no i właśnie gram na skrzypcach, więc chyba dlatego taki miałam pomysł.
0: Czyli tak można powiedzieć, że taka śpiewająco-grająca gumka to połączenie twoich najróżniejszych pasji.
1: Tak.
0: Ale fajnie, bardzo mi się to podoba. Bardzo się zawsze cieszę, kiedy to nasze pytanie dnia jest taką też inspiracją, nie tylko gimnastyką waszej fantazji i wyobraźni, ale też inspiracją do tego, by tworzyć nowe rzeczy. A taka gumka, wiesz, tak sobie myślę, że no może jeszcze nie jutro, może nie pojutrze, może nie za rok, ale w niedalekiej przyszłości to może być całkiem realny wynalazek, jak uważasz?
1: Myślę, że tak.
0: Też mi się tak wydaje. Dziewczyny, bardzo pięknie dziękuję wam za wasze propozycje szalonych sklepów. Oczywiście upominki ABC małego konsumenta w wasze rączki powędrują. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo macie ochotę pozdrowić? Po kolei, kto zaczyna?
1: Ja urodzinę.
0: Kto zaczyna?
1: Całą rodzinę.
0: Ach, razem pozdrawiacie czy osobno?
1: Razem.
0: Razem, dobrze. No to słucham waszych pozdrowień. Całą rodzinę i czy kogoś jeszcze?
1: I ja jeszcze chcę pozdrowić moją koleżankę.
0: A jak ma na imię?
1: Anię.
0: No oczywiście, pozdrawiamy jak najbardziej. Czy zamykamy listę z pozdrowieniami, czy jeszcze kogoś chcecie tam dopisać?
1: A ja chcę jeszcze moje dwie koleżanki. O. Moją koleżankę Zołkę i moją koleżankę Gablysię.
0: No i pięknie, oczywiście o koleżankach, o kolegach trzeba zawsze pamiętać, także super, że wy o tym pamiętałyście i pozdrowiłyście ich, a właściwie je, jak najbardziej. Dziewczyny, pięknie dziękuję wam za rozmowę. My do wszystkich waszych pozdrowień rzecz jasna się przyłączamy i was też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego i fantastycznego popołudnia. Pa, pa, pa!
1: Dziękujemy, do widzenia!
0: Pa, pa, pa! Do usłyszenia! A skoro klaun tutaj się przed momentem w naszej rozmowie pojawił, to teraz razem z Majką Jeżowską udamy się w muzyczną podróż do cyrku.

0: Tutaj Majka Jeżowska w piosence Cyrk wita was. Właśnie w imieniu cyrku wszystkich was witała, a ja w imieniu naszej radiowej świetlicy witam teraz Laurę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, Lauro, skąd do nas dzwonisz?
1: Z samochodu z Warszawy.
0: Z samochodu. A skąd wracasz? Ze szkoły, z przedszkola? Ze szkoły. A do której klasy chodzisz?
1: Do trzeciej.
0: I jakie dzisiaj lekcje były? Trudne czy łatwizna?
1: Raczej łatwe, ale jeszcze mam rzeczy, których inne dzieci nie mają, bo chodzę do szkoły muzycznej, czyli orkiestra.
0: Czyli pędzisz teraz jeszcze na popołudniowe zajęcia?
1: Nie, już miałam w szkole.
0: Już wracasz. Ach, i dzisiaj jaki był przedmiot w szkole muzycznej?
1: Tak.
0: Jaki?
1: Dzisiaj orkiestra bezstrunna.
0: Ale super! A powiedz mi, czy to jest trudne tak połączyć dwie szkoły?
1: Nie! Znaczy dużo się czasami siedzi, ale tak to jest, jakbyś miał takie kilka dodatkowych lekcji.
0: No i podwójna ilość znajomych, prawda? No bo w jednej szkole i w drugiej szkole ma się znajomych.
1: Idę do szkoły, w której jest i to po prostu.
0: No i najważniejsze jest to, że sprawia to tobie przyjemność i że lubisz to robić. A powiedz proszę, gdybyś miała poprowadzić sklep, w którym moglibyśmy kupić tylko jedną jakąś szaloną rzecz, to co takiego to by było?
1: Pudełka, które jak otworzysz, to tam w środku jest taki ludzik i on może spełnić twoje trzy życzenia.
0: Wow, czyli taki trochę pudełkowy dżin.
1: Mhm.
0: A jak on by miał na imię w takim wypadku? No bo dżin to był z lampy, a ten to jakby się nazywał? Trudne pytanie, co? No na przykład... No jakby można było mu dać na imię? Jak myślisz?
1: Pudełeczek.
0: Pudełeczek, no i pięknie, super, bardzo, bardzo ładnie. A dlaczego taki magiczny pomysł wpadł ci teraz do głowy?
1: Nie wiem, tak po prostu.
0: Ty lubisz takie magiczne historie, opowiadania, opowieści?
1: Tak, bo czytam na przykład teraz Harry'ego Pottera i jest tam dużo właśnie takich niespodzianek.
0: Och, no to tak, to zdecydowanie taki świat czarowników jest przepełniony magią do cna. Och, tak, tak, tak, tak. A powiedz mi, gdybyś ty mogła mieć taką, to takie dodatkowe pytanie, umiejętność magiczną, to co chciałabyś umieć robić?
1: Zamieniać się w zwierzęta, albo coś takiego.
0: Fajne. Albo może grać na instrumentach, tylko o tym myśląc?

0: Może?
1: O, to też by było, myślę, bardzo, bardzo ciekawe. Labro, oczywiście zestaw ABC małego konsumenta w twoje rączki wędruje. Gratulacje ogromne. No i czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Tatę, który siedzi ze mną w aucie, mamę, brata, babcię, dziadka, drugą babcię, wujka, ciocię, kuzyna, kuzynkę, całe Polskie Radio dzieciom i wszystkie jego, i wszystkich jego pracowników.
1: Bardzo pięknie dziękuję za te pozdrowienia. Oczywiście wszystkim. Wszystkim je przekażę. No i oczywiście do pozostałych twoich pozdrowień także się przyłączamy i ciebie również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia i do usłyszenia niebawem, Lauro. Pa, pa, pa!
0: Do widzenia! Dziękuję!

No i zerkam na zegarek i widzę, że wielkimi krokami zbliża się godzina 17, a to oznacza, że powolutku musimy się żegnać. Jednak na koniec pozwólcie, że przypomnę trzy proste zasady małego konsumenta, o których dzisiaj sobie rozmawialiśmy. Po pierwsze, pamiętajcie, że konsumentem jesteśmy my wszyscy, i duzi, i mały też może być konsument, i jesteśmy nimi nie tylko wtedy, gdy coś kupujemy, ale także wtedy, gdy korzystamy z najróżniejszych usług. Po drugie, nie ma złych pytań, szczególnie kiedy chodzi o nasze prawa i nasze decyzje względem tego, co kupujemy albo za jakie usługi płacimy. I po trzecie, pamiętajcie, że świadomy konsument to taki, który wie, co wybiera. Moi drodzy, to było nasze pierwsze spotkanie w cyklu Mali Konsumenci i Ważne Pytania. Kolejne już w październiku. Dzisiaj sprawdzaliśmy, kim właściwie jest konsument. No i przekonaliśmy się, jak już powiedziałam, że tak naprawdę każdy z nas jest takim konsumentem. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marta Powałowska, Renia Żuchowska. Kolejna odsłona naszej radiowej świetlicy już jutro punktualnie o godzinie 15. Bądźcie wówczas z nami. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
3: Rodzinny koncert życzeń.
4: Zaczyna się właśnie teraz. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Zamawiamy piosenki. Ulubione, ukochane, takie, które wam w głowie, w sercu grają od teraz do godziny 19. Dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Będzie jesiennie i bardzo muzycznie.

Dzisiaj 23 dzień września, równonoc jesienna. Równonoc jesienna, czyli po prostu początek jesieni, astronomicznej jesieni. Witamy panią jesień i witać ją będziemy i będziemy się z nią zaprzyjaźniać przez najbliższe 3 miesiące? Tak, dobrze mówię, przez najbliższe 3 miesiące. Co to oznacza, że mamy równonoc jesienną? A to znaczy tyle, że dziś dzień trwa mniej więcej tyle samo co noc na półkuli północnej i półkuli południowej. I od dzisiaj, tak jak powiedziałem przed chwilą, witamy jesień na półkuli północnej, czyli w tej części globu, gdzie znajduje się Polska, gdzie znajduje się Europa, a już od jutra wiosnę, czy w zasadzie od dzisiaj wiosnę, będą mogli powitać mieszkańcy południowej półkuli, ależ im zazdrościmy, prawda? A może nie, a może właśnie nie zazdrościmy, bo ja mam w pamięci przepiękne korytarze z dywanów liściastych z ubiegłego roku, z ubiegłej jesieni. Bardzo mi się one podobały i myślę, że takie jesienne dywany mogą być dobrą wizytówką jesieni i dobrym obrazem jesieni dla nas wszystkich. A z czym wam najbardziej kojarzy się jesień? 22 6 4 5 20 55. Odpowiedzcie proszę na to pytanie na rozpoczęcie naszej audycji. A jeśli nie chce wam się odpowiadać, to dzwońcie już teraz, żeby zamawiać swoje ulubione piosenki. A co będzie dzisiaj muzycznym tematem przewodnim? Zapewne coś związanego z jesienią. I tu się nie mylicie, ale co dokładnie, o tym już za kilka chwil. A teraz sprawdźmy, co się dzieje w pewnym instytucie. Instytucie Spraw Zmyślonych.

To był Instytut Spraw Zmyślonych, a my dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, głównym motywem muzycznym czynimy ni mniej, ni więcej napoje. Ale nie takie zwykłe napoje, chociaż zwykłe też, ale szczególne napoje, wyjątkowe napoje na jesień. Takie, które nam dodają energii jesienią, takie, które nas rozgrzewają jesienią, takie, które nam przydadzą się właśnie teraz, kiedy te dni zaczynają być dosyć dziwne, jeśli chodzi o pogodę. Nie wiem, jak w waszych miejscach, w waszych miastach, w waszych miasteczkach, w waszych wioskach,

0: wypadkach, ale wczoraj na przykład w Warszawie przez 15 minut była ulewa. Potem było piękne słońce, potem znowu padał deszcz, a potem znowu było słońce, a potem znowu była ulewa. I tak co jakiś czas zmieniała się ta pogoda o 180%. I przy takiej pogodzie myślę, że pierwszym i podstawowym i najlepszym napojem jesiennym będzie co? Będzie herbatka. Herbata, która ma bardzo długą historię i nie wiem, czy wiecie, ale według jednej z chińskich legend herbatę odkrył cesarz Sheng Nong, kiedy liście z drzewa przypadkiem wpadły mu do gotującej się wody. I właśnie to zdarzenie najczęściej uważa się za początek historii herbaty. Ciekaw jestem, jaki napój jesienny lubi osoba, która jako pierwsza dodzwoniła się dzisiaj do nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z tej strony Jacek Zawada. Z kim mam przyjemność?
1: Tymkiem.
0: Jeszcze raz?
1: Tymkiem.
0: Cześć Tymku, jak się masz?
1: Dobrze.
0: Czy ty lubisz jesień, czy tak średnio?
1: Nie wiadomo.
0: Trudno powiedzieć. Ja też tak sobie myślę, bo ta pora roku dopiero się zaczyna zagnieżdżać. Dopiero zaczyna się z nami tutaj witać, więc trudno jeszcze powiedzieć cokolwiek o niej. Czy ty lubisz muzykę, czy lubisz piosenki?
1: Tak.
0: A jaką piosenkę chciałbyś dzisiaj usłyszeć i zamówić?
1: Na słodko.
0: Jaką?
1: Na słodko.
0: Na słodko, tak?
1: Mhm.
0: A co dobrego można zjeść na słodko? Czyli jakiś taki twój ulubiony deser. Co to by było?
1: Czekoladowy.
0: Mniam, tort czekoladowy. Kiedy masz urodziny? W którym miesiącu?
1: I kakao? Tak.
0: Ha, no to zacznijmy od tego tortu czekoladowego. W którym miesiącu masz urodziny?
1: Mam urodziny któregoś kwietnia.
0: W kwietniu? No to jeszcze do kwietnia troszkę poczekasz na torcik, ale kawałek takiego tortu czekoladowego od czasu do czasu można zjeść i spałaszować sobie w cukierni na przykład, prawda? Tymku, powiedz, a taki tort czekoladowy powinien być z jakimiś owocami czy bez?
1: Bez.
0: Czyli po prostu...
1: Z jakimiś może ciasteczkami.
0: Z ciasteczkami, z jakimiś herbatnikami?
1: Z różnymi czekoladowymi ciastkami jakimikolwiek.
0: Mhm. I o jakiej porze dnia najlepiej taki tort czekoladowy zjeść? Po śniadaniu? Po obiedzie?
1: Tak, po obiedzie zawsze jem coś słodkiego.
0: Aha, to czy może dzisiaj jadłeś taki pyszny tort czekoladowy na deser? Po obiedni deser?
1: Nie, dzisiaj jadłem 2 malinowe cukierki.
0: Malinowe cukierki. No to słyszę, że tutaj mamy do czynienia z ekspertem, jeśli chodzi o słodkości, czyli z tobą, Tymku, prawda?
1: Tak.
0: Tymek, a ty jeszcze wspomniałeś oprócz tortu czekoladowego o kakao, prawda?
1: Tak.
0: Dlaczego lubisz pić kakao?
1: Co?
0: Dlaczego lubisz pić kakao?
1: Bo jest ciepłe i przyjemne.
0: Bo jest ciepłe i przyjemne i to może być fajny, taki rozgrzewający napój, szczególnie na podwieczorek albo po kolacji, jesienią, kiedy robi się troszkę już chłodniej, prawda?
1: Tak.
0: Fajnie. A powiedz...
1: Tylko sosem.
0: Słucham?
1: Tylko sosem.
0: Mhm. A powiedz proszę, jakie masz plany dzisiaj? Co jeszcze będziesz robił?
1: Jestem chory, więc nie wiem.
0: Ojej, no to mam nadzieję, że za chwilkę tą piosenką na słodko Majki Jeżowskiej dodamy ci otuchy i dobrej muzycznej energii. Zgoda?
1: Tak.
0: Tymek, kogo chciałbyś pozdrowić? Pozdrawiaj wszystkich po kolei, których masz w sercu i chcesz teraz właśnie pozdrowić.
1: Pozdrawiam dzieciom, mamę, pana,
0: dziękuję,
1: mamę, tatę i dziadków.
0: My z Darią serdecznie pozdrawiamy ciebie. Oj, oj, oj, poczekaj, Właśnie dostałem świeżutkiego maila od krasnoludków. Drogi panie Jacku, proszę pozdrowić tego Tymka, co właśnie dzwoni i mówi, że jest chory i lubi kakao i tort czekoladowy. I uściskać go serdecznie przez linie radiowe. To ściskam cię serdecznie przez linie radiowe razem z Darią. I ta piosenka na słodko jest specjalnie dla ciebie. Trzymaj się, Tymuś. Dużo zdrówka.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia, pa, pa.
1: Bye.

0: Rodzinny koncert życzeń.
1: Napijemy się herbatki.
2: Tak, bo my z przyjacielem, proszę państwa, bardzo lubimy...
3: Bardzo.
2: ...dobrą herbatkę.
3: Tak.
2: Z rozkoszy tego świata...
3: ilości niepomiernej.
2: Zostanie nam po latach...
3: herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej. Trudno.
3: Lecz herbata...
2: herbaty szklanka mocnej.

0: herbatko, herbatko. Ach, tak. O jakżeś bliska chwilko,
1: jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato.
0: Arrivederci. A wtem drzwi cicho skrzypną, o, i witaj nam herbatą. I rzeczywiście drzwi skrzypnęły, uchyliły się i wjeżdża stoliczek z herbatką, aromatyczną herbatką, obychany przez śliczną dziewczynę w skromnej, ubogiej niemal sukience na jakże bogatej.

0: jak w niebie, jak w niebie nam żyć. Herbatką, herbatką. Ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chlonu.
0: A potem syci woni
1: poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni
0: picia mocnej herbaty. I odjeżdża stoliczek z nietkniętą herbatką, popychany przez śliczną dziewczynę w skromnej, ubogiej niemal sukience, pełnej jakże bogatej treści. Odjeżdża, odjeżdża
1: herbatką.
0: Ach, po co? Po co? Po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić? Herbatki.
2: Ach tak, to była herbatka, czyli kabaret starszych panów. Kabaret starszych panów, który jest, myślę, szczególnie znany wśród troszkę starszych naszych radiosłuchaczy, ale my nie bez kozery proponujemy tę piosenkę dzisiaj w naszym rodzinnym koncercie życzeń, bo rozmawiamy przecież o napojach jesiennych, takich, które będą dobre na rozgrzanie albo po prostu, które mamy ochotę wypić, szczególnie teraz, kiedy zaczęła się jesień. Więc herbatka z kabaretu starszych panów pasuje tu jak ulał, a muzycznie jest to po prostu klasyka i śmiem twierdzić, że jedna z pereł, muzycznych pereł polskiej muzyki i polskiej piosenki. Zatem drodzy młodsi radiosłuchacze, zapamiętajcie to hasło: kabaret starszych panów, piosenka Herbatka i mnóstwo innych wspaniałych utworów, które czasami będziemy odświeżać i będziemy przypominać w rodzinnym koncercie życzeń. Ta piosenka opowiadała w taki zabawny, lekki i jak to zawsze w kabarecie starszych panów bardzo elegancki sposób. Tutaj właśnie o herbacie, o takim zwykłym, najzwyczajniejszym na świecie spotkaniu przy herbacie i o tym, że przy herbacie można się właśnie nie tylko spotkać, ale można spojrzeć sobie w oczy, można ze sobą porozmawiać. Można się zatrzymać w tej takiej codziennej naszej gonitwie i można zapytać drugą osobę po prostu: co słychać? Jak się masz? A u was, drodzy radiosłuchacze, co słychać? Jak się macie o godzinie 17:24, dziś pierwszy dzień jesieni? Jakie jesienne napoje wy możecie nam polecić? A może ktoś z was zna jakiś przepis na specjalną herbatę, kakao, czekoladę, czy jakiś inny tego typu dobry jesienny napój? Dzwońcie, 22 645 2055 i tego numeru telefonu używajcie również po to, by dzwonić do nas ze swoimi piosenkami. Jakiej piosenki chcielibyście

chcecie posłuchać właśnie teraz, zapraszamy. Aha, możecie też swoje wybory muzyczne, swoje tytuły swoich piosenek, których chcecie posłuchać w dzisiejszej audycji, wysyłać drogą mailową. Adres dziecimałpa.polskieradio.pl. A teraz jeszcze jedna herbaciana piosenka, tym razem od pana tenorka.

0: herbaciane piosenki, już dwie za nami, no to będziemy szukać może jeszcze innych piosenek, nie tylko herbacianych, albo takich na przykład o kakao, o czekoladzie, jakie są jeszcze inne, dobre, pyszne, rozgrzewające napoje jesienne. Ciekaw jestem, jaki napój na jesień najbardziej lubi Adam. Dzień dobry, Adamie.
1: Dzień dobry.
0: Jaki jest twój ulubiony napój o tej porze roku, która dziś się zaczęła, czyli jesienią?
1: Nie mam ulubionego napoju.
0: A gdybyś miał wybierać, czekolada czy herbata? Taka gorąca czekolada czy ciepła herbata z cytryną?
1: Czekolada.
0: Czekolada, tak myślałem. Sama gorąca, pyszna, gęsta czekolada czy z jakimiś dodatkami?
1: Z piankami na przykład.
0: O, może jeszcze odrobina bitej śmietany by się przydała, co? Jak myślisz?
1: No, nie, mogłoby być.
0: Ale niekoniecznie. Pianki najważniejsze w twoim przypadku.
1: Tak.
0: Ja zamiast pianek wybrałbym tę bitą śmietanę. To byłoby słodko, ale też tak rozgrzewająco, prawda?
1: No.
0: Co u ciebie słychać, Adamie? Jak ci mija ta środa?
1: Dobrze.
0: Co dzisiaj robiłeś?
1: Siedziałem w szkole.
0: Dużo lekcji, mało lekcji?
1: Od 10 do 15.
0: Czyli co, 5 lekcji było? Dobrze policzyłem?
1: Zaraz sprawdzę sobie. Tak, 5.
0: Dobrze policzyłem. I jakie to były przedmioty? Bo może nie, najpierw zapytam, w której jesteś klasie?
1: Trzeciej A.
0: W trzeciej A. I co dzisiaj w czasie tych 5 lekcji się działo? Ciekawego.
1: No, miałem WF. Było fajnie. Wyszliśmy na bojo.
0: Czyli co, WF to jest twój najukochańszy przedmiot w szkole?
1: No właśnie nie. Informatyka najlepsza.

0: Informatyka najlepsza, ale dzisiaj rozumiem, informatyki nie było.
1: No nie było, w piątek jest.
0: No to na tym WF-ie co dzisiaj robiliście?
1: Graliśmy w piłkę.
0: Nożną, ręczną, w koszykówkę?
1: W nożną głównie, ja z chłopakami, a dziewczyny tam widziałem z trenerem, coś tam grały, nie wiem co.
0: A jak grasz w piłkę nożną, Adamie, to na jakiej pozycji najbardziej lubisz być na boisku?
1: Ja najbardziej lubię odbierać piłki, w tym jestem najlepszy, ale też na bramce jestem dobry.
0: No to trzymam kciuki za kolejne mecze. Jaki był wynik dzisiejszego meczu?
1: Dzisiaj 2-0 dla przeciwnika.
0: No to następnym razem liczymy na to, że karta się odwróci i że będzie 10-0 dla twojej drużyny. Może tak być?
1: No właśnie nie wiem, bo oni to są najmocniejsi w klasie w piłkę nożną. Trójka najmocniejszych. WS czwórka, no, słabszy.
0: No to Adam, może jak więcej troszkę potrenujecie z kumplami, to wy będziecie lepsi albo równie dobrzy jak ci wasi koledzy. No bo
1: no
0: jak to się mówi...
1: nie wiem.
0: Ja trzymam kciuki i mocno w ciebie i w twoich kumpli wierzę. Jak to się mówi, trening czyni mistrza. A ty, drogi mistrzu Adamie, powiedz teraz, jakiej piosenki chciałbyś posłuchać w to środowe, jesienne popołudnie?
1: Crazy Frog, tak jest.
0: Crazy Frog, to zaraz, to o tej takiej, już wiem, o tej takiej szalonej żabce, tak?
1: Tak.
0: To zaraz ja tutaj będę sprawdzał w naszym banku piosenek. Nie pamiętam, czy my na pewno mamy ten utwór, ale sprawdzam. Crazy, czyli pod C, a gdybym tego nie znalazł, to co by było innego, co by równie cię ucieszyło? Sprawdzam.
1: Nie wiem. Coś właśnie takiego bardziej crazy.
0: Coś takiego bardziej crazy. Nie ma Crazy Frog. No jak to możliwe, że my nie mamy Crazy Frog? Przecież żaba Monika jest jednym z symboli naszego radia i nie mamy Crazy Frog? No to coś innego crazy ci mamy zaproponować z Darią razem, jako niespodziankę? Czy sam chcesz wybrać?
1: Niespodzianka.
0: No to będzie już za chwilę muzyczna niespodzianka dla pana Adama. Adam, a co będziesz robił po południu dzisiaj?
1: No, rozmyślam, czy nie pojechać na ryby, ale raczej będę siedział w domu i układał klocki Lego.
0: Zaraz, na ryby? A z kim lubisz jeździć na te ryby?
1: Z tatą. Właśnie pan nam podpowiedział ostatnio, że mamy mieć taką bez kołowrotka.
0: Wędkę?
1: Tak.
0: Aha. A często z tatą jeździsz na ryby?
1: Nie, rzadko.
0: No to myślę, że właśnie ten jesienny czas, który się dzisiaj zaczyna, jest dobrym momentem na to, żeby od czasu do czasu na takie ryby się jeszcze przejechać, póki nie ma śniegu, póki nie ma mrozu, prawda?
1: Tak.
0: No to fajnie. A jutro ile lekcji? Też 5, czy mniej, czy więcej?
1: Jutro 4, 5. 5 lekcji.
0: To jutro czwartek i 5 lekcji, a w piątek już będzie twoja ulubiona informatyka.
1: Tak, i będzie wtedy... Też 5.
0: Co będzie?
1: Też 5 lekcji.
0: O, to chyba jakaś ulubiona cyfra tej osoby, która układała ten plan lekcji dla was. A powiedz mi jeszcze, dlaczego tak bardzo lubisz informatykę?
1: Bo siedzimy na kompach.
0: I ty lubisz na tych kompach, na tych komputerach co robić?
1: Grać.
0: W jakieś fajne, ciekawe gry, tak?
1: No, mamy do dyspozycji takie parę platform, ale głównie to ja korzystam z tabliczka mnożenia.pl.
0: Rozumiem. No dobrze, to co? Jak dorośniesz, to będziesz informatykiem, piłkarzem czy rybakiem?
1: Na pewno informatykiem i też będę chciał nagrywać sobie różne filmy.

0: gier. Tak jak wojam na przykład.
1: No to ja tak wyczułem, że ty wybierzesz tego informatyka. To trzymam kciuki, Adamie, żeby marzenia się spełniły, a my już z Darią tutaj uknęliśmy pewną niespodziewaną, niespodziankę muzyczną, crazy, tak jak chciałeś, niespodziankę muzyczną dla ciebie. Usłyszysz ją już za chwilę, ale zanim to nastąpi, proszę powiedz, kogo pozdrawiasz?
0: Rodzinę! Polskie Radio Dzieciom, całe Krasnoludki i cały świat.
1: Pozdrawiamy my ciebie bardzo, bardzo serdecznie i słuchamy piosenki, która jest specjalnie dla ciebie. Trzymaj się, nasz przyszły informatyku. Cześć, ahoj.
0: Pa, pa.
2: Naprawdę dość. Po prostu w bucie gwóźdź albo kość. Jak zwykle chcesz na nosie mi grać. Przez ciebie jeść nie mogę.

0: Jeden raz.
1: Oj, dziękuję ci.
0: Ojej! Głuptasie!
1: Tylko nie głuptasie.
0: Skąd ten tort wielki masz?
1: Upiekłem go dla ciebie.
0: Aha! Pływę przez stan.

Była taka Crazy Frog, Kulfon i Monika, żaba Monika, nasza szalona żaba Monika, specjalnie dla Adama, piosenka pod tytułem Płynę przez staw sama. Audycja, której słuchacie w tym momencie, drodzy radiosłuchacze, jeszcze do godziny 19, to oczywiście rodzinny koncert życzeń. Jacek Zawada, Daria Brzezińska, zapraszamy Was do telefonowania do nas. Numer telefonu do studia to 226452055. Aha, no i jeszcze nasz redakcyjny adres mailowy dzieci@polskieradio.pl i jedną i drugą drogą możecie przesyłać do nas swoje propozycje muzyczne, jeśli tylko te piosenki, których chcecie posłuchać właśnie teraz, znajdują się w naszym wielkim banku muzycznym. Wielkim, co nie oznacza, że kilku piosenek, takich jak na przykład Crazy Frog, no nie ma w tym banku, ale jest w nim bardzo, bardzo dużo piosenek. Więc jeśli chcecie usłyszeć swój ukochany numer, bo na przykład macie trochę gorszy dzień, albo chcecie

0: sprawić niespodziankę, prezent muzyczny swojej mamie, swojemu tacie, babci, dziadkowi, sąsiadce, koleżance, swojemu psiakowi lub komuś jeszcze innemu, to jest dobry pomysł, żeby zadzwonić do nas, żeby złożyć życzenia, a może powiedzieć jakiś wiersz, czy zaśpiewać nawet samodzielnie fragment ulubionej piosenki na cześć tej ukochanej osoby i wtedy ten ktoś to usłyszy. A oprócz tych waszych pięknych życzeń usłyszy też piosenkę, która będzie waszym prezentem muzycznym. Tak właśnie może zrobić teraz nasza kolejna radiosłuchaczka, czyli Pola. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co u ciebie? Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Skąd do nas pani dzwoni, droga pani?
1: Z samochodu.
0: Z samochodu. A gdzie ten samochód się znajduje?
1: W drodze na urlop.
0: No nie, w drodze na urlop?
1: Tak.
0: Zaraz, chwileczkę. Do której pani klasy chodzi?
1: Czwartej.
0: O nie. Już się zaczął rok szkolny 23 dni temu. Proszę do szkoły, a nie na jakieś urlopy. Naprawdę jedziesz na urlop?
1: Tak.
0: Ale fajnie. Z rodzicami?
1: Mhm.
0: Gdzie się wybieracie?
1: Do Lawendowa na Mazury.
0: Ale wam zazdrościmy. Ile czasu tam spędzicie?
1: 3 pełne dni.
0: Aha, czyli to taki króciutki urlop, ale też można odpocząć, prawda?
1: Tak.
0: I co tam można zrobić na Mazurach, w tym Lawendowie?
1: Można chodzić nad jezioro.
0: Mhm.
1: Jeździć na rowerze.
0: Tak.
1: I jest obok stajnia.
0: Czyli będziesz jeździła konno?
1: Tak.
0: Ale fajne atrakcje. No to rzeczywiście będziecie mieli dobry czas. A od dawna jeździsz konno?
1: Nie, tylko tak, jak jest coś w możliwościach.
0: Aha, czyli tak od czasu do czasu, tak?
1: Tak.
0: A to jest przyjemne, czy takie po prostu, nie wiem, przeciętne, tak bym powiedział?
1: Przyjemne.
0: Przyjemne. Co jest najprzyjemniejszego w takiej jeździe konno?
1: To, że jest mój ulubione zwierzę.
0: Dlaczego?
1: Nie wiem dlaczego.
0: A konie chyba potrafią też wyczuwać nasze ludzkie emocje, prawda?
1: Może.
0: Ja tak kiedyś słyszałem, no to fajnie, to zazdroszczę ci, że będziesz mogła sobie pojeździć konno. Bardzo, bardzo fajnie. No a powiedz, jak już będziecie na tych Mazurach, no to trzeba będzie oprócz atrakcji też się posilić, coś zjeść, potem coś dobrego wypić. Co dobrego twoim zdaniem można wypić jesienią? Jakiś taki dobry napój na rozgrzanie?
1: Gorącą czekoladę albo herbatę zimową.
0: Zaraz, herbatę zimową jesienią?
1: No też można.
0: Nie, no masz rację. Też można, bo ta zimowa i jesienią nas rozgrzewa, prawda?
1: Tak.
0: A ty w takiej zimowej herbacie lubisz mieć co? Oprócz samej herbaty, czyli jakie dodatki?
1: Sok malinowy, cytrynę, no i to wszystko.
0: Sok malinowy, cytrynę. A kawałek imbiru też może się przydać w takiej herbacie?
1: Myślę, że tak.
0: Na rozgrzanie i na wzmocnienie naszej odporności, prawda?
1: Mhm.
0: No to fajnie. Droga, droga Polu, powiedz mi, jaką piosenkę chciałabyś teraz usłyszeć?
1: Jakąś piosenkę Stanach.
0: Mhm. Czy może to być jakaś taka bajkowa piosenka z bajką w tytule?
1: Myślę, że tak.
0: Czy już wiesz, co nam chodzi z Darią po głowie? Jaki tytuł?
1: Tak.
0: Jaki?
1: Jestem twoją bajką.
0: Jestem twoją bajką. Już za chwilę specjalnie dla ciebie. Czy to będzie piosenka tylko dla ciebie, Polu, czy chciałabyś ją zadedykować jeszcze komuś?
1: Dla mojej siostry i brata.
0: I oni są obok ciebie w aucie?
1: Tak.
0: No to... Gdzie ten brat? Gdzie ta siostra? Dlaczego nie wiwatują, nie dziękują? Jesteście tam, kochani?
1: Marianka, Mania słucha audiobooka, a Tadzie śpi.
0: Aha, dobrze, to nie będę im przeszkadzał.

0: W takim razie po cichutku już za chwilę zamówienie muzyczne dla twojego rodzeństwa zostanie zrealizowane. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Siostrę, brata i całą rodzinę.
0: Pozdrawiamy ciebie serdecznie, twoje rodzeństwo, twoich rodziców i życzymy wam wspaniałego urlopu na tych Mazurach. Odpoczywajcie, bawcie się dobrze i słuchajcie nas, chociaż od czasu do czasu. Zgoda?
1: Dobrze.
0: Niech to będzie najpiękniejsza wrześniowa, jesienna bajka, te Mazury. Tak jak ten utwór Sanach, który jest dla ciebie, dla twojego brata i dla twojej siostry. Trzymaj się, Polu, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.

Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach z Akademii Pana Kleksa. To było zamówienie muzyczne prosto dla Poli i jej rodzeństwa. Pozdrawiamy wesoły samochód jadący na Mazury na urlop. Pozdrawiamy was serdecznie i zachęcamy kolejnych radiosłuchaczy. Zamawiajcie swoje ukochane piosenki drogą mailową dziecimałpa.polskieradio.pl lub drogą telefoniczną 226452055 z życzeniami dla waszych ukochanych osób lub po prostu z życzeniami dla samych siebie. No bo dlaczego by nie? Sobie też można dedykować jakąś piosenkę, sobie też można złożyć życzenia, chociażby z okazji tego, że jest środa. Albo że jest początek jesieni. O, a może to dobry pomysł, zamówić piosenkę z dedykacją dla pani jesieni? Chciałby ktoś z was zadzwonić do nas i wybrać jakiś utwór, który jesień chciałaby dzisiaj usłyszeć? Proszę bardzo, zapraszam. Można to zrobić jeszcze przez ponad godzinę do godziny 19, a tymczasem dodzwoniła się do nas Lila. Dzień dobry, hej, hej. Tu Jacek, a czy jest z nami Lila? Halo, halo?

0: Oj, słyszę się jakoś podwójnie. Kochani wszyscy, którzy jesteście z Lilą, wyłączcie proszę radio tak, żebyśmy tylko przez słuchawkę się słyszeli. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, halo.
1: Co? Słucham?
0: Jesteś tam, Lila?
1: Tak, jestem.
0: Już teraz cię doskonale słyszę. Dzień dobry.
1: Nie słyszałam.
0: Dzień dobry. Hej, hej, słyszymy się?
1: Dobra, mamo.
0: Mamo, pomóż Lili, żeby usłyszała tego pana, co mówi, czyli mnie. A masz słuchawkę przy uchu? A może ta słuchawka jest do góry nogami? Co tam się dzieje? Dlaczego Lila mnie nie słyszy? Halo? Halo, halo? Podejmę jeszcze jedną próbę. Dzień dobry, cześć i czołem. Czy Lila jest z nami?
1: Tak, jest.
0: Czy teraz mnie słyszysz?
1: Tak.
0: Uff, jak bardzo się cieszę. Cześć, co u ciebie słychać?
1: Jedziemy właśnie na działkę.
0: Na działeczkę jesienną, działeczkę, bo dziś pierwszy dzień jesieni. Co będziecie na tej działce robić?
1: Będziemy budować z klocków.
0: Co będziecie budować z klocków?
1: Ale nie z takich normalnych.
0: A z jakich?
1: Z Little Architect.
0: Mhm. I co z tych klocków można zbudować?
1: No, jest instrukcja. I można jakieś, na przykład rakiety i łazik jest łazik i różne takie kosmiczne.
0: Czyli takie kosmiczne pojazdy można zbudować z tych klocków, tak?
1: Tak.
0: Czy to oznacza, Lilu, że ty kiedyś chciałabyś się wybrać na wycieczkę w kosmos?
1: Tak.
0: No i którą planetę byś wybrała?
1: No, na Księżyc.
0: Na Księżyc. Ale to zaraz, poczekaj. Jak na ten Księżyc byś doleciała?
1: No, rakietą.
0: Dokładnie, po prostu. Rakietą. To byłaby krótka podróż, krótka wizyta, tak na jeden dzień, czy tak przynajmniej na miesiąc?
1: Na jeden dzień.
0: To ja mam teraz taki pomysł. Wyobraźmy sobie, Lila, że poleciałaś to, albo nie, zabrałabyś całą rodzinkę, mnie, Darię i krasnoludki tą rakietą na Księżyc?
1: Tak.
0: Uff, dzięki. To my się zapisujemy na tę wycieczkę. To wyobraźmy sobie, że teraz jesteśmy na tym Księżycu i okazuje się, że na Księżycu też jest jesień. Tak jak ta pora roku, która zaczęła się w Polsce właśnie dziś i że robi się też coraz chłodniej. Tak jak u nas w całym kraju, to jaki dobry, rozgrzewający napój zrobiłabyś nam wtedy na tym Księżycu, jesiennym Księżycu, żeby się rozgrzać trochę?
1: Herbatę,
0: ale to byłaby herbata, taka herbata herbaciana bez niczego, czy jednak z jakimiś dodatkami?
1: Z piankami.
0: Herbata z piankami? Wow, fajny pomysł, jeszcze nie piłem takiej. A na przykład jakby ktoś nie lubił herbaty, ale lubiłby, co by tu innego, takiego na kolację wymyślić. No, o, na przykład gorące mleko, to też byłby dobry pomysł na jesień na Księżycu?
1: Tak.
0: To byłaby do wyboru herbata z piankami albo mleko posypane, cynamonem, może być?
1: Tak.
0: To byłaby do wyboru herbata, gorące mleko, a jak ktoś by chciał coś na zimno wypić, to jaki byłby dobry napój?
1: Lemoniada?
0: Pewnie, że tak. No to ty tutaj rozdajesz karty, to ty tutaj rządzisz, bo to ty wiesz najlepiej, jak jest na Księżycu jesienią, to lemoniada też byłaby fajnym wyborem. No to my takie napoje jak herbata z piankami, mleko z posypką cynamonową i lemoniada też polecamy dzisiaj naszym radiosłuchaczom. A jakiej piosenki chciałabyś posłuchać na tym Księżycu?
1: Tak, Kulfon i Monika.
0: No nie,
1: ale... Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto to?
1: Mój młodszy brat Florek.
0: Cześć, Florku.
1: Cześć.

0: Witam cię serdecznie. Ty też z nami na Księżyc byś poleciał?
1: Tak.
0: No to fajnie, cieszę się bardzo, że tutaj dopingujesz siostrę. Lila, a ja jeszcze mam do ciebie pytanko. No skoro Kulfon i Monika mieliby zaśpiewać na Księżycu, no to oni też muszą się zmieścić do tej rakiety. Zabierzesz ich ze sobą?
1: Tak.
0: No to fajnie, to jesteśmy umówieni. Ja wszystkich powiadomię, umówię i spotykamy się co? Za miesiąc się umawiamy na ten lot rakietą na Księżyc? Może być, pasuje mi, bardzo dobrze. No dobrze, piosenka już dla ciebie za chwilę od Kulfona i Moniki, którzy póki co są na ziemi razem z nami. A ja mam jeszcze ostatnie pytanie. Dla kogo będzie to dedykacja muzyczna? Dla ciebie czy dla kogoś innego?
1: Dla mnie.
0: Od ciebie dla ciebie. Bardzo dobrze. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Mamę. Polskie Radio Wiosą. Mhm. Moją koleżankę z przedszkola Maję. Mhm. Lolka. Mhm. Jeszcze tatę. Mhm. Mojego kolegę z przedszkola Mieszka.
0: No to Mieszka też pozdrawiamy i słuchamy już teraz piosenki Kulfona i Moniki, prawda?
1: A ja?
0: Tak. A jeszcze brat twój, proszę, pozdrawiaj.
2: Chcę pozdrowić mamę, całe polskie radio dziecko, moją siostrę, jeszcze dziadków. Jeszcze pozdrowić mojego kolegę z przedszkola Mikołaja. Jeszcze.
0: Mhm.
2: I tyle.
0: Pozdrawiamy i słuchamy Kulfona i Moniki. To piosenka od ciebie dla ciebie, droga Lilu. Trzymajcie się, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Rodzinny koncert życzeń.

Kakao to była wersja, nowa wersja piosenki Majki Jeżowskiej, najpiękniejsza w klasie, z debiutanckiego albumu tejże piosenkarki. Tutaj w wykonaniu między innymi znakomitego polskiego wokalisty Kuby Badacha. Najpiękniejsza w klasie pojawiła się jako pierwsza piosenka w drugiej godzinie dzisiejszego rodzinnego koncertu życzeń, nie bez kozery, bo przecież właśnie ten fragment, który przed chwilą zaśpiewałem. Hulali po polu i pili kakao. Dzisiaj mnie najbardziej ten fragment w tej piosence interesuje, bo pojawia się tu kakao. A kakao jest jednym z tych napojów, które mogą nas rozgrzać, które mogą dodać nam energii właśnie teraz, kiedy... No cóż, taka jest rzeczywistość. Przed nami coraz więcej i coraz bliżej chłodniejszych jesiennych dni. Ale nie przejmujmy się tym za bardzo albo aż nadto, bo te dni będą się skradać powoli, powolutku. Ale warto się na nie przygotować. Na przykład robiąc taki ranking albo listę swoich ulubionych jesiennych napojów, na której to liście myślę, że kakao bez problemu może wylądować. Nie wiem, czy wiecie, że kakao może oznaczać zarówno ziarna kakaowca, jak i proszek, który powstaje po przetworzeniu tych ziaren. Dlatego warto często też sprawdzać, co kto ma na myśli, używając słowa kakao. My dzisiaj na pewno mamy na myśli ten pyszny, rozgrzewający, kakaowy napój. Piosenka najpiękniejsza w klasie już za nami. Autor tekstu Marek Dudkiewicz, autor muzyki Majka Jeżowska, debiutancki album Majki Jeżowskiej z 1981 roku, czyli sprzed ponad... Dobrze liczę, tak, sprzed ponad 40 lat. Płyta pod tytułem Jadę w świat polecamy wam bardzo, bardzo serdecznie. Ta piosenka się nie zestarzała, tak jak mnóstwo innych numerów z tego albumu. Jaki jest wasz ulubiony napój jesienny? Czy to jest może właśnie kakao?

że czekolada, albo herbata, albo jakiś napar ziołowy, a może, no właśnie, co lubicie wypić jesienią, żeby się rozgrzać? Może ktoś zadzwoni do nas z jakimś przepisem na szczególny napój jesienny, albo taki zwyczajny, ale poda nam dokładny przepis, co w takim napoju powinno się znaleźć, żeby nas rozgrzać od środka. Bardzo proszę, zapraszam, dzwońcie już teraz 226452055, bo te herbaty, o których wspominaliśmy dziś na początku audycji, też mogą być przecież różne. Herbaty z dodatkami. Może być herbata czarna, może być herbata zielona, herbata owocowa, tego jest bardzo, bardzo dużo. A ja teraz wybiorę dla Was właśnie nie herbatę, nie kakao, ale czekoladę. Dla wszystkich radiosłuchaczy Polskiego Radia Dzieciom już w tym momencie zaśpiewa, no właśnie, kto nam zaśpiewa? Jak myślicie? Zaśpiewa piosenkarka, która swoje triumfy, muzyczne triumfy święciła kilkadziesiąt lat temu, a zaraz po tej piosence, czekoladowej piosence, porozmawiamy z kolejną osobą, która się do nas dodzwoniła.

Czeko, czeko, czekolada, tak zaśpiewała Natasza Zylska. Może słyszeliście trochę takie trzeszczenie w tym podkładzie muzycznym, w tej piosence? Nie dziwcie się, bo ten utwór został nagrany w latach 50. poprzedniego wieku, czyli ponad 70 lat temu. Wtedy właśnie pani Natasza Zylska miała największe lata swojej popularności, jeżeli chodzi o estradę i scenę w Polsce. Jej największe przeboje oprócz czekolady to również słynne Kasztany i Bajo Bongo. Pani Natasza Zylska występowała często w radiu, na koncertach, a potem wyjechała z Polski i zajęła się czymś zupełnie innym – ceramiką. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy tak jak Natasza Zylska w tej piosence

0: piosence kochają pić czekoladę, a teraz sprawdzimy, jakie są ulubione napoje Anielki i Adama. Dzień dobry, Anielko.
1: Dzień dobry.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale dokładnie w tym samym momencie, w którym ty do nas zadzwoniłaś, na drugiej linii mieliśmy kolejne połączenie i jest z nami Adam. Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry.
0: Goszczę was obydwoje w tym momencie, Anielka i Adam. To zaczynamy od Anielki. Anielko, gdzie jesteś? Co robisz?
1: Właśnie przed chwilą z mamą jechałam na podwórko i stoimy na podwórku.
0: Przed waszym domem?
1: Tak, przed domem.
0: No to powiedz mi, jaki napój jesienny dzisiaj sobie wypijecie, jak już do tego domu wejdziecie?
1: Kakao.
0: Kakao. Czy to będzie po prostu kakao, czy może będą jakieś fajne dodatki do tego napoju?
1: Po prostu będzie kakao.
0: A na kolację co będzie? Wiadomo, czy nie?
1: Tosty.
0: Tosty, a potem kakao, tak?
1: Tak.
0: Fajny pomysł. Mama też będzie piła kakao z tobą?
3: Myślę, że tak.
0: No to fajny, słodki wieczór kulinarny wam się szykuje. Dziewczyny, a jakie plany macie jeszcze na wieczór? Co będziecie robić?
3: Jak myślisz, chyba już czas się szykować do spania, co?
1: Tak.
3: Był ciężki dzień dzisiaj.
0: Dużo się działo?
1: Tak, miałam zajęcia i byłam na placu zabaw i byłam z mamą w bibliotece.
3: I w przedszkolu?
1: I w przedszkolu jeszcze.
0: Zaraz, zaraz, a mnie ta biblioteka tak zainteresowała. I co w tej bibliotece się działo?
3: No, po co byłyśmy?
1: Byłyśmy, żeby oddać książki i wziąć nowe.
0: To wy chodzicie do biblioteki i czytacie książki?
1: Tak.
0: No to powiem ci, Anielko, że jesteś zuch dziewczyna. Jaką książkę ostatnio z biblioteki przeczytałaś?
3: Stasia Pętelkę chyba, co?
1: Nie Stasia Pętelkę, bo Stasia Pętelkę mamy w domu.
3: Ale wczoraj czytałyśmy o wycieczce do Dino Parku i dzisiaj tą książkę oddałyśmy, Suciu.
1: Ale pan czyta to z biblioteki.
3: No to właśnie Dino Park przeczytałyśmy wczoraj.
1: Ale Dino Park mamy w domu.
0: Dobrze, no to co my wczoraj czytałyśmy? Spokojnie.
1: To nasz komiks to był w bibliotece.
3: A, komiks, faktycznie komiks przeczytałyśmy. A nie, ma rację, przepraszam.
0: No właśnie, to chciałem powiedzieć, że
3: po
0: tak.
3: My mamy tak dużo książek, że już giniemy po prostu. Anielka praktycznie od małego jest molem książkowym i praktycznie co wieczór sobie się kładziemy do łóżeczka i to jest nasz taki wspólny czas, gdzie czytamy jakiś rozdział albo jakąś krótką książeczkę. I praktycznie od 2 latek, jak tylko Anielka skończyła, to Anielka słucha.
0: Ale
3: i czekamy,
0: fajnie.
3: Aż Anielka nauczy się literek i zacznie sama nam czytać.
0: Anielka, to powiedz teraz, może mama nie będzie podsłuchiwała, jak mama ci czyta te książki, te twoje ulubione, ukochane książki, to się wciela w jakieś role, że na przykład jak jest wilk, to mówi innym głosem, albo jak Baba Jaga, to Baba Jaga, Baba Jaga, czy wszystko swoim głosem?
1: Wszystko swoim głosem.
3: Ale to też tylko dlatego, że Anielka sobie tak życzy, bo jak zmieniam głos, to słyszę tylko mama, czytaj normalnie.
0: No to fajnie, dziewczyny. No to co, tosty, kakao, a potem książka, prawda?
3: Otóż to, plan idealny.
0: Plan idealny. Zobaczymy, jaki plan idealny na dzisiaj ma Adam. Adamie, jesteś z nami cały czas?
2: Tak.
0: Bardzo się cieszę. Adamie, przypomnij, skąd do nas dzwonisz?
2: Z Bydgoszczy.
0: Z Bydgoszczy. Jaka pogoda w Bydgoszczy dzisiaj, w pierwszy dzień jesieni? Jaka?
2: Piękna.
0: Piękna. Mhm. Możesz mówić troszkę głośniej, bo słabo cię słyszę?
2: Tak.
0: O, odrobinkę lepiej. Mhm. Powiedz mi, a u ciebie też taki dzisiaj pracowity, intensywny dzień jak u dziewczyn, czy nie?
2: Tak.
0: Co robiłeś?
2: Byłam w szkole.
0: Byłeś w szkole, a po szkole?
2: Jadę na zajęcia.
0: Teraz jedziesz na zajęcia?
2: Tak.
0: Oho, ho, to ty pracowity chłopak jesteś. Co to będą za zajęcia?
2: Akrobatyka.
0: Nie dość, że pracowity, to jeszcze wygimnastykowany. Trudna jest akrobatyka, czy łatwiutka?
2: Łatwiutka.
0: A jakie ćwiczenie jest twoim ulubionym? Gdybyś mógł nam opisać, jak ono wygląda?
2: Salto do tyłu.
0: Salto do tyłu?
2: Tak.
0: O, coś, jakieś dźwięki u was takie samochodowe.
3: Bo jedziemy samochodem właśnie.

0: na zajęcia. Dzień dobry.
1: Dobrze, dzień dobry, dzień dobry. Dobra, dobra, ja tylko tak podsłuchuję, co tam się u was dzieje. No fajnie, czyli salto do tyłu. I to jest bardzo łatwe?
2: Ja się nauczyłam ze 3 razy.
0: 3 dni.
2: 3 dni.
1: No ty chyba żartujesz, ja chyba przez 3 miesiące bym się nie nauczył.

0: i będzie jesienny wieczór, tak jak dziś, za kilka chwil, to co dobrego wtedy można wypić taką jesienną porą?
1: Herbatę.
0: Z jakimi dodatkami?
1: Z miodem. Pomarańczo.
0: O.
1: Koździki.
0: O.
1: Cytrynka.
0: Niam, niam, niam.
1: I imbir.
0: Nie dość, że zdrowo, to jeszcze pachnąco. To wtedy w całej kuchni, a może nawet w całym domu czuć zapach tych przypraw, tych dodatków, prawda?
1: Tak.
0: Ale fajnie. No dobrze. Przechodzimy teraz, kochani, do zamówień muzycznych. Wracamy do Anielki, a potem Adam do ciebie. Anielko, Anielko, jesteś tam jeszcze z mamą swą?
1: Tak, jestem.
0: Dziewczyny, dalej jesteście w samochodzie, czy już zrobiłyście hyc do domu?
2: Aktualnie siedzimy w garażu, żeby już nie przełączać.
0: Czy wy się przed kimś chowacie? Krasnoludki was tam nie dosięgną. A poza tym są bardzo...
2: Krasnoludek, tata się właśnie kręci i się zastanawia, czemu siedzimy w aucie.
0: No powiedzcie, że takie macie widzimisię, że chcecie tak spędzić pierwszy jesienny wieczór. No dobrze, to już żeby wam nie przedłużać pobytu w aucie. Jaka piosenka zabrzmi specjalnie dla was?
3: Jaką byście szybciutko się zastanów.
0: Jaka?
2: Aha, Anielka się zastanawia.
0: Anielka się zastanawia. To zapytamy Adama w międzyczasie. Adam, a ty co chcesz?
1: Meduza Klementyna.
0: Meduza Klementyna dla Anielki?
3: Tak.
0: Zgoda. A Adaś, ty co chcesz zamówić?
1: Ja krecik zielony ma berecik.
0: Krecik zielony ma berecik. Dobrze, dobrze. Adasiu, a kogo chciałbyś jeszcze pozdrowić tak na koniec?
1: Mamę, tatę, babcię, dziadka. Ciocię Asię, ciocię Ezę i Mikusia.
0: A kim jest Mikuś?
1: Kuzyn.
0: Twój kuzyn. Pozdrawiamy go serdecznie. Mikusiu, jeśli nas słyszysz, hej, hej, całe Polskie Radio Dzieciom pozdrawia ciebie, ale ciebie, Adamie, pozdrawiamy najmocniej. Trzymaj się, za chwilkę twoja piosenka.
2: Pozdrowionka
0: dla mamy również. Trzymajcie się, papa. Anielko, wracamy. To co, będzie Meduza Klementyna?
1: Tak.
0: Mhm. A dlaczego akurat ta piosenka?
1: Bardzo, bardzo lubię Meduza Klementyna i umiem nawet zaśpiewać pamięci.
0: Proszę bardzo, to ja nie chcę słuchać oryginału, ja chcę posłuchać ciebie. Jak skoro tak potrafisz pięknie śpiewać, to słuchamy, proszę bardzo.
1: Śpiewaj. Meduza Klementyna, duszką pielzatyna, wygodnie siada w bannie i moczy się starannie. Meduza Klementyna, już kąpiel zaczyna, by umyć twarzy dełka. Specjalny mamy dełka.
0: Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo. A teraz już w oryginale na żywo posłuchamy Meduzy Klementyny. Chociaż powiem szczerze, że twoje wykonanie bardziej mi się podobało. Dziewczyny, pozdrawiamy was serdecznie.
2: Pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Do usłyszenia.
0: Uciekajcie już z tego garażu, bo tata się stęsknił za wami. Cześć, pa.

Krecik, krecik, czerwony. Nie, jaki czerwony, co ja śpiewam? Zielony ma berecik. No, nieuważnie słuchałem tej piosenki. Krecik, krecik, zielony ma berecik. Ciekaw jestem, co taki krecik, który taką norkę potrafi, taki kopiec potrafi zbudować, co on w swojej norce może pić jesienią? Czy kreciki też piją herbatę, czy kakao, czy czekoladę? A może coś jeszcze innego? Ciekaw też jestem, co lubi sobie jesienią wypić do kolacji Martyna Sojka.

0: Może to będzie właśnie kakao z piankami. W każdym razie wiem, i to na 100%, że Martyna Sojka przygotowała dzisiaj wspaniały, muzyczny wehikuł czasu. Dodam jeszcze jedno słówko. Jesienny, muzyczny wehikuł czasu. Zresztą sami się przekonajcie już teraz.
1: Muzyczny wehikuł czasu.
2: Co wam przychodzi do głowy, gdy słyszycie słowo jesień? Kolorowe liście, kasztany, kałuże, a może deszcz i coraz to chłodniejsze poranki? Jacek sprawdza dziś dla was, co dobrego pijemy jesienią i jaka muzyka za tym się kryje. Ja oczywiście pójdę o krok dalej, no i zobaczymy, co jeszcze muzycznego ma dla nas do zaoferowania jesień. I okazuje się, że jest oczywiście tego całkiem sporo. Zaczynamy! Gdy myślimy o jesieni, nie może zabraknąć wśród nas Antoniego Vivaldiego i jego cyklu Cztery pory roku.

Cykl Cztery Pory Roku to tak naprawdę zbiór czterech pełnych koncertów skrzypcowych. Jesień stanowi trzeci koncert z kolei, a całość nosi nazwę z włoskiego Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, co znaczy spór między harmonią a wyobraźnią. Każdy z tych koncertów poprzedzał również sonet objaśniający daną część. Zatem Cztery Pory Roku w kompozycji Vivaldiego to żaden przypadek, a bardzo dokładnie przemyślane dzieło. A teraz jesień nieco zwolni. Nie wiem, czy wiecie, ale my tutaj w Polsce mamy też swoje Cztery Pory Roku, które zostały skomponowane jako śpiewnik dla dzieci przez Zygmunta Noskowskiego do słów Marii Konopnickiej. Całość posiada aż 50 części, a na samą jesień kompozytor przeznaczył 14 z nich. Ja dziś zaprezentuję Wam część pod tytułem Jesienią.

0: Jesienią deszcz też może być muzyką. No i na pomoc przychodzą nam tutaj konkretne instrumenty. A to m.in. kij deszczowy oraz ocean drum. Te dwa instrumenty doskonale pokazują nam padający deszcz, a niekiedy fale wody. Kiedy deszcz przestanie padać, będziemy mogli wyjść na spacer i zobaczymy coś naprawdę pięknego. Liście czerwone, żółte, pomarańczowe, brązowe. Spadają z drzew i tańczą na wietrze. I właśnie o takich jesiennych liściach opowiada kolejny wyjątkowy utwór, który stał się standardem jazzowym, wykonywanym na całym świecie. Autumn Leaves, czyli spadające liście w wykonaniu legendarnego Nat King Cole'a.
1: Falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold.
0: Bądźcie zatem otwarci, bo jesień może stać się dla Was ulubioną porą roku. A jeśli chcecie odkrywać jeszcze więcej niezwykłych dźwięków, zapraszam.

Zapraszamy Was serdecznie do śledzenia wydarzeń i odwiedzenia koncertów Małej Warszawskiej Jesieni, czyli Festiwalu Muzyki Współczesnej skierowanej specjalnie dla dzieci. To właśnie tam można przekonać się, że muzyka potrafi opowiedzieć o świecie w zupełnie niezwykły sposób. Mała Warszawska Jesień trwa tylko do 26 września. Do usłyszenia.

Rodzinny koncert życzeń trwa do godziny 19. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. To była Martyna Sojka i jej muzyczny wehikuł czasu. Dziękujemy serdecznie Martynie i pozdrawiamy i życzymy jej wspaniałego początku jesieni na Sycylii, bo z tego co słyszałam, Martyna już za kilka dni robi frrru i wylatuje na słoneczną Sycylię. Do tego, co zaproponowała nam Martyna, wrócimy jeszcze na koniec audycji, kiedy to posłuchamy Nothing Cola i jego Autumn Leaves, czyli jesiennych liści w całości. A tymczasem, drodzy radiosłuchacze, bardzo ważna informacja. Uwaga! Numer telefonu do studia Polskiego Radia Dzieciom to 22 645 20 55. Adres mailowy do naszej redakcji to dzieci@polskieradio.pl i to są dwie drogi, za pomocą których możecie dotrzeć prosto do nas, zamawiając wasze ukochane piosenki i opowiadając nam o tym, co lubicie dobrego wypić jesienią, po to, żeby się rozgrzać i nabrać mocy przed tymi chłodami, które niestety powolutku się zbliżają. Ja myślę, że szklanka gorącego mleka do śniadania jest bardzo dobrym pomysłem o każdej porze roku, ale szczególnie zimą i teraz, jesienią. To co? Kto pije mleko?

Kto cię straszy? Kto cię straszy? U nas nikt nie straszy w Polskim Radiu i dzieciom, a na pewno nie dziś, w pierwszy dzień wiosny. My tylko dzisiaj odbieramy wasze telefony, odbieramy wasze wiadomości mailowe i staramy się spełnić wasze życzenia, wasze oczekiwania muzyczne jeszcze dokładnie przez 20 minut. A przy okazji naszej dzisiejszej audycji szukamy też piosenek, ale i przepisów i pomysłów na

Dobre jesienne napoje. Może trochę was zaskoczę takim napojem, który nie będzie ani herbatą, ani czekoladą, ani kakao, ani ciepłym mlekiem. Będzie to sok jabłkowy, ale taki, który można pić też na ciepło. Możemy go podgrzać, dodać do niego odrobinę cynamonu, który pięknie pachnie, który kojarzy się też z jesienią, i taki sok jabłkowy z tartych jabłek, nie taki kupiony w butelce w sklepie, ale z tartych jabłek, będzie zrobiony w kilka minut, tylko pamiętajcie, żeby te jabłka były starte przez kogoś dorosłego, żeby się samemu za to nie zabierać, bo można się skaleczyć po prostu. I taki napój, taki sok jabłkowy na ciepło też może nas rozgrzać, szczególnie na przykład po spacerze w chłodny jesienny dzień. A poza tym wymieniam nie bez kozery właśnie sok jabłkowy, bo przecież jabłka dostarczają nam dużo witamin i innych wartościowych składników. Zatem, skoro mowa o soku jabłkowym, no to teraz zapraszamy do Misie i ich muzyczny, smaczny sok.

0: No właśnie, i długo, i zdrowo żyj, do mi się wiedzą, o czym śpiewają. Tak jest. Polecam wam serdecznie sok jabłkowy z posypką z cynamonu na jesienne wieczory. A jaki napój poleci nam i jaką piosenkę poleci nam Klara? Dzień dobry, Klaro.
1: Dzień dobry.
0: Co dobrego twoim zdaniem można wypić jesienią?
1: Herbatę albo rosół.
0: Tak, słyszę, bardzo fajnie. Herbatka, po prostu herbatka, czy też masz jakieś składniki, dodatki, które do niej wrzucimy?
1: Chyba po prostu herbatka.
0: Może chociaż plasterek cytryny, proszę.
1: No, tak, plaster cytryny. Miód.
0: To będzie zdrowo też, fajnie. Dobry pomysł. To herbatka z miodem albo rosołek? No to mnie zaskoczyłaś. Ja zapomniałam o ciepłym rosołku. Przecież on jest bardzo rozgrzewający, prawda?
1: Tak.
0: Lubisz sobie wypić rosół?
1: Bardziej jeść, ale wypić też może być. Mhm.
0: Ale wtedy rosołek z makaronem, czy może z ryżem? Nie, chyba
1: makaronem.
0: Zdecydowanie z makaronem. Dobry, rozgrzewający, tak od środka na jesień, prawda?
1: Tak.
0: No to jak jesz taki pyszny rosołek, to jakiej piosenki chciałabyś wtedy posłuchać, Klaro?
1: Witajcie w naszej bajce.
0: Z Akademii Pana Kleksa?
1: Tak.
0: No to my mamy taką piosenkę. Czy to będzie piosenka dla ciebie, czy to będzie dedykacja dla kogoś innego? Słucham?
1: Chyba dla mnie albo dla brata.
0: O, coś brat jeszcze tam mówi z tyłu, tylko nie słyszę, co.
1: Dla Klary i dla mnie.
0: A ty jak masz na imię, drogi bracie Klary?
1: Kacper.
0: Kacper, no to będzie witajcie w naszej bajce dla Klary i Kacperka, może być?
1: Tak.
0: Fajnie. Klara, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Moją rodzinę, Maję i Natkę, moje przyjaciółki, swoje polskie rady dzieciom,

0: Krasnoludkim i Misia, Michasia i Smoka Adasia i chyba tyle.
1: I chyba tyle. No to my serdecznie ciebie pozdrawiamy. Misia i Smoka i Krasnoludki również pozdrowimy od ciebie. I co? Życzymy ci fajnego, dobrego wieczorku. I witajcie w naszej bajce. Śpiewamy czy śpiewamy i tańczymy?
0: Śpiewamy.
1: No to...
0: Tańczymy.
1: No to kto chce, niech śpiewa, kto chce, niech tańczy. Trzymajcie się, kochani. Miło było was słyszeć. Do usłyszenia.

Będzie kolorowo teraz, bo teraz mam dla was niespodziankę. Był dzisiaj rosół, była herbata, było kakao, mleko, sok. Co jeszcze było? Aha, była czekolada na gorąco. A teraz napój, może taki napój, którego nie znacie, przynajmniej niektórzy z was. Będzie to bardziej chyba napój na takie dorosłe żołądki niż dziecięce, więc tu szczególnie informacja do wszystkich rodziców i dziadków i dorosłych radiosłuchaczy. Drodzy dorośli, dbajcie również i wy o siebie. Oczywiście ważne, żeby dbać o naszych najmłodszych radiosłuchaczy. To jest najważniejsze, ale zadbajcie i o siebie, pijąc na przykład w takie chłodniejsze jesienne dni przygotowany napój kurkumowo-imbirowy. Dzieciom też można dać do spróbowania odrobinkę tego napoju, chociaż z tego, co wiem, z mojego doświadczenia, jest to dosyć specyficzny smak, niezbyt lubiany przez wiele dzieci. Chociaż może wśród naszych młodych radiosłuchaczy znajdzie się ktoś, komu posmakuje napój kurkumowo-imbirowy. Składniki na dwie małe porcje podaję, drodzy rodzice, możecie zapisywać. Pół szklanki soku pomarańczowego, wyciskanego z pomarańczy, nie takiego kupionego w kartonie, nie. Do tego kawałeczek świeżego imbiru, naprawdę niewielki, szczypta kurkumy, odrobina szczypta kurkumy, czyli pół łyżeczki. Ja zazwyczaj używam pół łyżeczki kurkumy. Odrobina miodu i kilka kropel soku z cytryny. I wszystkie te składniki trzeba dokładnie wymieszać, a najlepiej zblendować. Jeśli smak imbiru jest zbyt mocny, to możecie dodać więcej soku pomarańczowego albo po prostu troszkę więcej wody. I właśnie jesienią chętnie sięgamy po takie rozgrzewające, ale też podnoszące naszą odporność napoje, jak chociażby ten kurkumowo-imbirowy napój, bo i imbir, i kurkuma mają dużo witamin, dużo składników odżywczych, które pomagają naszym organizmom przetrwać to przetransponowanie, tę metamorfozę z gorących, upalnych, ciepłych dni letnich na chłodniejsze, a za chwilę jeszcze bardziej chłodne dni jesienne, a potem zimowe. Ale nie ma jeszcze zimy, na razie jest jesień. Jesień dopiero się zaczęła, na pewno będzie bardzo ciepło, a jak będzie chłodniej, to polecam napój kurkumowo-imbirowy. A o poranku, drodzy rodzice,

To była piosenka o kawie, specjalna dedykacja dla wszystkich dorosłych radiosłuchaczy. Kilka języków usłyszeliśmy tutaj w tym nagraniu. Było bardzo ciekawie, bardzo muzycznie, bardzo funkowo i w ten sposób właśnie docieramy do końca naszej dzisiejszej jesiennej, pierwszej jesienią audycji Rodzinny Koncert Życzeń. Pamiętajcie, drodzy radiosłuchacze, że o tej porze roku warto pić przede wszystkim coś, o czym zapomnieliśmy do tej pory. Wodę, po prostu. A od czasu do czasu warto sięgać po ciepłe, owocowe napoje, takie jak na przykład sok z jabłek tartych, albo herbata, albo czekolada, gorące mleko, kakao. Napoje, które przyjemnie nas rozgrzewają od środka. Ciepły sok jabłkowy z odrobiną cynamonu. To mi chyba zostanie przede wszystkim po dzisiejszej audycji. Trochę ten napój myślę, że może smakować jak jesień, która jest zamknięta w kubeczku albo w szklance właśnie przez ten zapach jabłek, zapach cynamonu. A koktajl z pomarańczy albo łagodny napój z imbirem i kurkumą, o którym też wspominałem, może dodać na

Naszym posiłkom, jesiennym posiłkom ciekawych kolorów, ale też dobrego, fajnego smaku. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest chyba to, żebyśmy wszyscy pamiętali, że żaden napój nie zastąpi nam zdrowego jedzenia, dobrej ilości snu i ruchu po prostu. I jak to wszystko uda nam się zrobić, to wtedy mam nadzieję, że obronną ręką ominiemy te wszystkie chłody i jesienne przeziębienia. Wspaniałej jesieni wam życzymy. Jacek Zawada, Daria Brzezińska, a w rodzinnym koncercie życzeń słyszymy się już w następną środę o 17. Dobrego wieczoru, do usłyszenia. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold.

0: autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców?

0: Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

W niej błysnęły dwa białe kły. Filk szczerzy zęby wtedy, gdy złe. A więc uciekać dawno już czas. Wszyscy pobiegli głęboki las.

Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

gro. Musiałby chyba od wielkiej nocy, od świtu bladego aż do północy, dzionek za dzionkiem nad nią tak ślęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału biologa maniaka do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza, choć już Mikołaj z Laponii startuje, on nie odpuszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały, on pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały, poczuł

Zony zgorzkniały po wielu trudach. Wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.

Białków przybywa i każdy z zapałem w chatę swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę. Nie traćcie czasu na zbędne rzeczy. Nie schodźcie z uprzednio obranej drogi. Nie warto liczyć, no.

się za trzech. Starszą siostrę mieć to pech, młodszą siostrę mieć to pech. Ona wszystko lepiej wie, kłócić lubi się za trzech.

0: promocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
8: Przygody J. Igiełka. Jak J. Igiełka

0: pudełku szukał swojego imienia. Opowiada Ania Wójcikiewicz. Wyobraźmy sobie las, prastary, szumiący i cienisty. Pośród olbrzymich drzew, o grubych pniach i rozłożystych koronach piętrzy się gąszcz jeżyn, malin i drzewnych dzieci. Gdzieniegdzie wystrzeli z miękkiego mchu smukły jałowiec o krótkich igłach albo głaz omszały, otoczony poletkiem krzewów jagodowych. A teraz wyobraźmy sobie niewielką polankę pod wielce leciwym, sękatym jesionem. Porasta ją delikatna trawa. Pośród niej, w promieniach porannego słońca, siedzi sobie jod igiełko. Młody jeż, który wędruje w poszukiwaniu swojego prawdziwego imienia, zgodnie z prastarą tradycją rodu jeży z puszczy. Obok jeżyka przycupnęła rudziutka wiewiórka. Niespokojnie machając swoją kitką i przebierając łapkami, trajkotała.
1: Przypomnij mi, poproszę, skąd ty się tu wziąłeś? Ja mam krótką pamięć, przepraszam. Taka już moja uroda, ale jakoś daję sobie rady. Nie daję sobie rady. Ej, a pytałam już cię, jak masz na imię?
0: Jot Igiełko o tej porze senny i najedzony po nocnej wyżerce marzył, aby odespać wszystkie przeżycia ostatnich godzin, ale jednocześnie wiedział, że nie byłoby to kulturalne, gdyby nagle zaczął chrapać w półsłowa swojej nowej znajomej. Był bardzo dobrze wychowanym młodzianem. Zmobilizował się więc, opanował rozleniwienie i powiedział:
1: wszystko ci zaraz przypomnę, droga Malino. Co? Kto to jest Malina?
0: Wiewiórka zamrugała oczami, jakby pierwszy raz słyszała to słowo. Jerzyk trochę się zdziwił, ale postanowił nie robić z tego rabanu, tylko grzecznie przypomniał.
1: To twoje imię. Tak mi się wczoraj przedstawiłaś, kiedy uratowałaś mnie z pałacu tego okropnego króla jeżynowego królestwa. Jak mu tam było?
0: Rubus pierwszy dobry. Jaki on tam dobry, skoro podstępnie chciał mnie uwięzić.
1: Uwięzić?
0: Zawołała przejęta wiewiórka, jakby pierwszy raz słyszała historię jeżyka.
1: Co za podlec!
0: No tak, można tak o nim powiedzieć? Zgodził się Jot Igiełko.
1: Przyznał się, że miał zamiar mnie zamknąć w tym swoim kokonie, podobnym do kwiatowego pąka. Chciał to zrobić, abym nie znalazł swojego prawdziwego imienia.
0: Podobno od prawieków jeżynowi władcy przeszkadzają młodym jeżom w ich poszukiwaniach.
1: Tak, to jest podłość. To jest podłość!
0: Nie wytrzymał jeż. Ale na szczęście mnie uratowałaś. Sapnął, patrząc z wdzięcznością na rodaskę.
1: A jak ja to zrobiłam? Opowiedz mi!
0: Poprosiła, wyraźnie zaciekawiona tą częścią historii.
1: No, rozdarłaś łapkami jeżynowy gąszcz i wyciągnęłaś mnie w ostatniej chwili.
0: Odpowiedział jeżek.
1: Już tak mnie omotał i otumanił ten dziwaczny stwór, że niewiele brakowało, abym sam wszedł do tego kwiatowego kielicha. Tak ładnie pachniał.
0: Ale to byłby mój koniec. Płatki by się zamknęły i po mnie. Zakończył przejęty tą wizją do głębi i zapadła dramatyczna cisza. Tylko jakieś muchy ją zakłócały swoim bzyczeniem. Tak się uwijały nad leśnymi dzwonkami, jakby się bawiły, że są pracowitymi pszczołami.
1: Nawet nie wiesz, jak jestem ci wdzięczny, że mnie uratowałaś! Przerwał milczenie Jot Igiełko.
0: Cały mój ród będzie ci wdzięczny, bo dzięki tobie mam wciąż szansę znaleźć swoje prawdziwe imię i zimowisko.
1: Jak to znaleźć prawdziwe imię? To ty nie masz imienia? Przecież duży jesteś. Jak to tak bez imienia?
0: Malina nie mogła się nadziwić.
1: Ja mam imię, ale tymczasowe, zaczął tłumaczyć jeż. Rodzina mnie nazywa Igiełko, a przyjaciele Jot, dlatego jestem Jot Igiełko. I tak też przedstawiłem ci się wczoraj,
0: dodał nasz bohater. Niepewny, czy krótka pamięć wiewiórki pozwoli jej zapamiętać tyle nowych szczegółów.
1: My, jeże z puszczy, mamy taką tradycję. Jak dorastamy do samodzielności, to ruszamy na wędrówkę życia. Na ceremonii wyruszenia najstarszy jeż Gracjan powiedział mi, że mam iść za blaskiem księżyca do naszego leśnego źródła. A stamtąd droga wiedzie na południe, aż do środka naszej puszczy, gdzie rośnie stary dąb. On ma bowiem wskazówki dla każdego z nas, młodych jeży, gdzie mamy szukać tego swojego prawdziwego imienia. Wiewiórka Malina słuchała.

0: od igiełki, bardzo uważnie wpatrując się w niego. Więc był przekonany, że tym razem nie zapomni jego opowieści. Jednak kiedy skończył, nagle zaczęła biegać tu i tam, energicznie rozgarniając łapkami po szycie. Jakby w ogóle nie było rozmowy. Była tym tak zaoferowana, że zupełnie przestała zwracać uwagę na Jerzyka. Miała przy tym coraz bardziej zmartwiony pyszczek i pojękiwała z cicha.
1: Ojejku, ojejku, gdzie ja tego orzecha zakopałam? Przecież pamiętam, że był taki drobny, leszczynowy, świeżo dojrzały. Co ja zrobię, jak go nie znajdę zimą?
0: A czego szukasz, Malino? Może ci pomogę? Zaproponował nieśmiało Jot Igiełko. Wiewiórka stanęła nagle i spojrzała na niego, jakby pierwszy raz go widziała.
1: A ty kto?
0: Jestem Jot Igiełko, jeż, którego uratowałaś z pułapki jeżynowego króla. Cierpliwie przypomniał jej znowu nasz bohater. Ona przyjrzała mu się uważnie.
1: Coś mi się kołacze w głowie, ale zaraz. Po co ty się tam pchałeś w te jeżyny?
0: Zapytała nagle całkiem rzeczowo.
1: Spory z ciebie zwierz, to jak się przedarłeś do samego środka krzaka?
0: Jerzyk tylko westchnął cicho, po czym z anielskim spokojem odpowiedział.
1: Tak jak ci, droga Malino, wczoraj opowiadałem, zaczął. To my się znamy?
0: Zawołała zaskoczona wiewiórka.
1: Dałabym sekitkę poczochrać, że pierwszy raz cię widzę na oczy, jeżu, ale opowiadaj dalej.
0: A więc schowałem się w wielki krzak jeżyn, bo uciekałem przed sową, kontynuował spokojnie jeż. Zwinąłem się w kulkę, się poturlałem jak pocisk, no i wleciałem w kolczaste krzaki tak daleko, że się nie potrafiłem wydostać z nich. No i tam spotkałem tego jeżynowego króla. Na początku był miły, ale potem zrobił się dziwny i zaprowadził mnie na taką polanę, gdzie wisiały te jego kokony. Brr, strach pomyśleć, co by ze mną było, gdyby nie ty, droga Malino. Ostatnie słowa Jot Igiełki zrobiły wrażenie na wiewiórce. Wydawała się być bardzo dumna z siebie, ale potem nagle znowu zaczęła skakać i rozgrzebywać ściółkę leśną, jakby czegoś szukała. Jerzykowi aż żal się jej zrobiło, bo wyglądała na coraz bardziej przytłoczoną tym, że nie może odnaleźć swojej skrytki.
1: A przecież tak starałam się pamiętać tym razem. Stary jesion, trzy jałowce i polanka. A teraz co? Wszystko jest nie do poznania,
0: mruczała pod nosem zmartwiona. Pozwól, że jednak pomogę ci.
1: Co dwie głowy, to nie jedna,
0: odezwał się do niej Jerzyk.
1: Co? Miałabym mieć dwie głowy? To niemożliwe. Wiewiórki mają tylko jedną głowę. Zresztą
0: jeże, o ile wiem, też, dodała, jakby coś sobie przypomniała.
1: Powiedz, przy jakiej okazji zakopałaś orzecha i dlaczego go teraz tak szukasz?
0: Nie ustępował Jot Igiełko.
1: Oj, nie pamiętam właśnie, kiedy to było. I tak ze mną jest zawsze,
0: jęknęła wiewiórka.
1: I dlatego zima dla mnie to katastrofa. Jak się obudzę, to jestem taka głodna, że nie mogę już zasnąć, a nie mogę znaleźć żadnej z moich skrytek z zapasami. No koszmar, tak na głodnego czekać do wiosny.
0: A czemu się budzisz zimą? Zapytał dociekliwie Jerzyk.
1: Nie wiem, to jest właśnie tajemnica. Może wiewiórki tak mają.
2: Ale nie byłby to taki problem, gdybym znalazła choć jednego orzeszka, którego zakopałam sobie latem. Zjadłabym go sobie i spałabym dalej, na pewno.
1: To może po prostu nie zakopuj zapasów, tylko zabieraj ze sobą do dziupli, w której zimujesz. Wtedy jak się obudzisz, nie będziesz musiała nigdzie szukać.
0: Rada Jot Igiełki wyraźnie ośmieliła wiewiórkę Malinę.
1: Tak, no przecież pójdę spać z orzechami. Uratowałeś mnie,
0: zawołała zachwycona, ale nagle się zasmuciła.
1: Ale gdybym się często nie budziła zimą, to byłoby jeszcze lepiej.
3: Tu ja mam pomysł, powiedział skwapliwie jeż. Jak dotrę do starego dębu, to zapytam go o ciebie. To jest strasznie stare drzewo, najstarsze w naszej puszczy. Na pewno dobrze doradzi, co masz robić.
1: Dziękuję, dziękuję,
0: zawołała Malina i z tej radości chyba czmychnęła na stary jesion przy polance, a potem zniknęła w jego gęstej koronie. Jot Igiełko czekał jeszcze chwilę, czy może przypadkiem znowu nie mignie mu jej ruda kitka, ale nie doczekał się. Ruszył więc przed siebie w kierunku leśnego źródła. Tak
3: mu się przynajmniej wydawało.

Był bardzo dumny z siebie, że ma dodatkową misję – pomóc wiewiórce Malinie. Miał też wielką nadzieję, że mimo przygód, które ostatnio spowolniły jego marsz, dotrze w odpowiednim czasie do pierwszego celu swojej wędrówki. Opowiadała Anna Wójcikiewicz.

Czy wszyscy już siedzicie w kąciku? Myślę tu oczywiście o kąciku bajkowym. Bo jeżeli tak, to ja, Smogadaś, z wielką przyjemnością zajrzę do swojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści. Dziś zajrzymy do pewnej bajki w niej zawartej, dotyczącej łatwowierności i tego, jak tę cechę można wykorzystać. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak opowieść ta się kończy, bo jak zwykle w mojej zniszczonej księdze część kartek jest zniszczona. I tak się dzieje i w tym wypadku, ale mam już pomysł, który wydaje mi się całkiem dobry, by sprawy potoczyły się we właściwym kierunku. Na pewno spotkaliście się z sytuacjami, że ktoś kogoś oszukał, bądź chciał oszukać. Może i kiedyś was oszukano i wiecie już, jak czuje się osoba, którą bez skrupułów wykorzystano. W bajce, którą za moment odwiedzę, istota z pozoru mniejsza i słabsza wykorzystała naiwność kogoś o wiele od siebie większego i silniejszego. A jak to zrobiła? Powiem wprost, mnie się to bardzo nie podobało. I do tego stopnia nie podobało, że postanowiłem się do wizyty w tej bajce odpowiednio przygotować. W tym celu rozmawiałem z paroma osobami, by zasięgnąć ich rad, a zgromadzona w ten sposób wiedza wierzę, że pozwoli mi sprawę zakończyć tak, jak chciałbym, aby się zakończyła i myślę, że bohaterowi tej bajki uda mi się pomóc. Wyobraźcie sobie, że tym bohaterem jest niedźwiedź. Pewnego razu ten właśnie niedźwiedź wybrał się na spacer i na polanie, na którą trafił, spotkał zająca. Nawet go na początku nie zauważył, gdy ten jakby wyskoczył przed nim spod ziemi, krzycząc w niebogłosy. Stanąłeś mi na łapkę, stanąłeś mi na łapkę, chyba nie dożyję jutra, słabnę i robi mi się ciemno przed oczami. Miś był przerażony. Zaczął zająca przepraszać.

przepraszać. Wybacz mi, nie zrobiłem tego umyślnie. Musiałem to zrobić niechcący. Nie zauważyłem twojej łapki. A zając na to, co mi z twoich przeprosin? Zostałem bez nogi, jak ja teraz będę skakał? Wziął niedźwiedź zająca w łapy i zaniósł go do swojej chatki. Położył w swoim łóżku i owinął mu łapkę bandażem. A zając jęczy i jęczy i krzyczy, mimo iż zabieg nie wyglądał na bolesny. Och, och, teraz to już naprawdę umieram z bólu! Został niedźwiedź w chatce, mimo że tego dnia miał parę ważnych spraw do załatwienia. Został, żeby doglądać rannego zająca. Poił go, karmił i mu usługiwał. Rano, gdy niedźwiedź się obudził, od razu pyta zająca: i jak tam twoja łapka, kochany zajączku? Lepiej? W odpowiedzi usłyszał: boli to coraz bardziej. Wczoraj wydawało mi się, że jest lepiej, ale dzisiaj jest tak źle, że w ogóle nie mogę wstać z łóżka. Ale gdy tylko niedźwiedź wyszedł do lasu coś załatwić, zając zerwał bandaż z nogi, wyskoczył z łóżka i śpiewał na całe gardło o tym, jak oszukał niedźwiedzia. Potem znowu wskoczył do łóżka i przez cały czas tylko w nim leżał. Gdy miś wrócił, podsunął zającowi pod nos jego ulubioną marchewkę, a zając do niego w te słowa: dlaczego mnie karmisz tylko marchewką? Nie dość, że jestem kaleki, to jeszcze głodny. Chcę dostać na obiad słodkie gruszki z miodem. Więc niedźwiedź rad nie rad poszedł szukać tego przysmaku. I tu do akcji wkraczam ja. Mój plan jest taki. Najpierw poproszę magiczną pozytywkę, dzięki której to potrafię się do opowieści zawartych w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści przenosić, o zamienienie mnie w lisa. Lepiej, żeby miś spotkał jakiegoś mieszkańca lasu. Gdyby zobaczył smoka, mógłbym nie zdobyć jego zaufania. Poproszę też pozytywkę o to, by lisa, którym będę, przebrała za lekarza. Dlaczego tak postępuję? Tego się dowiecie, gdy odwiedzę bajkę, o której tyle wam już powiedziałem. Dlatego czekajcie na mnie i trzymajcie za mnie kciuki.

Udało się! Oj, gdybyście widzieli minę zająca, ale zacznijmy od początku. Pozytywka przeniosła mnie na rozległą polanę. Samotnie stał na niej zamyślony niedźwiedź. Wzdychał i drapał się po głowie. Cześć, powiedziałem jak gdyby nigdy nic. Jestem Adaś, daleki kuzyn lisa, który tutaj mieszka. Ludka? Zapytał miś. Tak, Ludka, odpowiedziałem. A co ty tak tu stoisz i się w głowę drapiesz? Wyglądasz na zmartwionego. Muszę szukać gruszek i miodu, usłyszałem w odpowiedzi. Żebyś ty widział, jak on strasznie cierpiał, o i cierpi do tej pory. Muszę to cierpienie mu wynagrodzić, przecież to ja je spowodowałem. Nic nie musisz, powiedziałem. Ja jak to? Zapytał zdziwiony miś. Ani gruszki, ani miód tu nie pomogą. A co może pomóc biednemu cierpiącemu zajączkowi? Zapytał miś. To proste, odpowiedziałem. Musisz poszukać lekarza. Ale gdzie go szukać? Zapytał zatroskany miś. A po co szukać? Ja pracuję w szpitalu. O, tu w tej torbie, którą mam ze sobą, chowam pielęgniarski biały fartuch, bo ja jestem lis, ten... lekarz? Zapytał miś. Nie, pielęgniarz i ratownik medyczny. Zaprowadź mnie do zająca, postawię go szybko na nogi. Szybko się w fartuch przebrałem, a niedźwiedź mnie do swojej chatki zaprowadził. Gdy zając mnie zobaczył, a przypominam, w bajce byłem lisem, nie smokiem, to zadrżał ze strachu. Spojrzałem na niego, pokręciłem głową i zwróciłem się tymi słowami do niedźwiedzia. Źle to widzę, niedźwiedziu. Zając trzęsie się w gorączce. Lepiej zabiorę go do szpitala, w którym pracuję. Mam nadzieję, że biednym zajączkiem zajmie się profesor Wilk. Wilczur jest wybitnym specjalistą w leczeniu chorych łap. Ma świetne podejście do pacjentów, szczególnie do zajęcy. Jednego tak wyleczył, że przestał chodzić, teraz wszędzie biega. Gwarantuję ci, misiu, Wilczur zająca postawi na nogi jak nic. Zając, jak to usłyszał, wyskoczył z łóżka jak błyskawica i pognał najszybciej.

szybciej jak mógł do swojego domu, nie oglądając się za siebie. O proszę, powiedziałem do niedźwiedzia, jak szybko wyzdrowiał. Nad wyraz szybko, ze zdziwioną miną odparł niedźwiedź. I w tym momencie zaczęło do niego docierać, jak perfidnie został oszukany przez zająca. Ale nie miał czasu się nad tym zastanawiać, bo padł jak długi na łóżko, gdyż przez cały czas, gdy kurował zająca, sam spał na podłodze. I ja też. Pozwólcie, zdrzemnę się odrobinkę, bo

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

0: dobranoc. Polskie Radio Dzieciom.
1: Już gwiazdy lśnią, już dzieci.

śnią mi się. I niech każdy gruby miś, zajadając miód i ptysie, kołysankę nuci ci, nuci ci.

rano, aż do jutra. Połóż główkę na podusie z ich

śpiewam. Znów zaśpiewam. Niech ci dziś się przyśnią mi się i niech każdy gruby miś, zajadając miód i ptysie, kołysankę nuci ci.

bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

zimy, na palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go

widzimy, jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi, ha, ha! Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

te.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
0: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu N97. A dzisiaj ze mną w studiu Anna Wietrzykowska, psycholożka niepłodności, seksuolożka, autorka książki Niewidzialni rodzice, jak rozmawiać o niepłodności. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To na początek chciałam poznać Pani historię. Jaka to była droga, że akurat zdecydowała się Pani na taką konkretnie specjalizację, bo nie jest to popularne w naszym kraju.
4: Niepłodność wydawała mi się taką inną od pozostałych chorób. Taką nieinterpretowaną wprost jako choroba. W moim genogramie też, czyli w historii mojej rodziny, były przypadki osób, które właśnie doświadczyły niepłodności. Były to jednak dość takie przemilczane historie. I myślę sobie, że to jakoś zawsze wewnętrznie mnie ciekawiło. A gdy doszłam do etapu studiów, to mocno myślałam o pracy właśnie z pacjentami będącymi w chorobie. I ta niepłodność

0: Gdzieś pociągała mnie jako taka tajemnicza choroba, choroba nie wprost, choroba pary, choroba i nie choroba, bo wiele osób nie postrzega w ogóle jej w kategorii choroby. I myślę sobie, że z wielu takich kawałków mnie ona przyciągnęła i w pewnym momencie postanowiłam oddać się tej drodze i jest mi na niej dobrze.
1: A czy to jest tak, że tę specjalizację można wybrać w trakcie studiów na uczelni, podczas jakichś studiów podyplomowych? Czy to raczej jest tak, że będąc psycholożką, to pani kieruje swoją drogą i tym zakresem zainteresowań?
0: Oficjalnie nie ma takiej specjalizacji jak psychologia niepłodności. Ja jestem z wykształcenia psychologiem, skończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem psychologiem, można powiedzieć, ogólnym. Natomiast sama zaczęłam się w jakiś sposób dokształcać w tym kierunku, drogą szkoleń, drogą warsztatów. Mam też uprawnienia, jeżeli chodzi o pracę terapeutyczną, więc z różnych takich kierunków pozbierałam sobie ten swój warsztat pracy. Teraz myślę, że jest dużo łatwiej, ponieważ obserwuję, że powstaje dużo takich studiów podyplomowych, ukierunkowanych na pracę z osobami, z pacjentami w okresie okołoporodowym, więc okoliczności te obecne, a okoliczności, w jakich ja kończyłam studia wiele lat temu, są naprawdę różne. Mogę powiedzieć, że przez całe studia 5-letnie, może na jednym przedmiocie, i to tylko na chwilę, było wypowiedziane słowo niepłodność. Nie miałam takiego backgroundu, jeżeli chodzi o studia magisterskie. Bardzo dużo informacji jeszcze wtedy poszukiwałam w takich źródłach zagranicznych, niszowych i kierowałam się trochę takim dużą ciekawością.
1: No, myślę sobie, że była pani odkrywczynią trochę tego tematu, no bo dzisiaj ten temat w przestrzeni publicznej jest obecny. Chociaż pewnie jeszcze nadal nie aż tak bardzo, jakbyśmy chcieli, bo przecież jest coraz więcej osób, par, których ta choroba dotyczy. No ale tych kilka lat temu dostęp do tych informacji to naprawdę było odkrywanie tego na własną rękę pewnie.
0: Ja może dodam, że z bardzo wielu naprawdę doświadczonych psychologów zajmujących się tematem niepłodności, którzy jak działali, nie było jeszcze social mediów, nie było jeszcze takiego narzędzia, z którego można by czerpać od nich wiedzę. Dzisiaj już są bardziej widzialni w mediach, natomiast ja korzystałam z ich publikacji, artykułów, poszukiwałam, natomiast te osoby były, tylko nie było o nich głośno. A szkoda, bo myślę sobie, że gdyby wtedy miały do dyspozycji social media, to myślę to sobie, że też pacjentom byłoby łatwiej, bo psychoedukacja w temacie choroby jest ogromnie ważna, a psychoedukacja w takiej chorobie jak niepłodność jest jeszcze ważniejsza. I chyba to powiem dzisiaj wiele razy, bo niepłodność nie zawsze jest widziana w kategoriach choroby.
1: Tak, myślę, że nadal bardzo często tak jest. Cieszę się, że jest program Ministerstwa Zdrowia, który refunduje leczenie niepłodności, bo właśnie powstaje ta przestrzeń na to, żeby się zaopiekować swoim zdrowiem psychicznym, które często, też gdy ja byłam w procesie leczenia, no, sami zrzucaliśmy z moim partnerem to na dalszy plan, bo po prostu wszystkie zasoby finansowe szły na to leczenie, powiedzmy fizyczne, i na ten upragniony cel, czyli dziecko. No a ta przestrzeń, mimo że tak bardzo ważna, no gdzieś była pomijana. Także cieszę się, że no taka pozytywna iskra na początek naszej rozmowy jest. Chciałam zacząć od tego, z czym wiąże się tabu związane z niepłodnością, bo mimo że to pytanie wydaje się pewnie na pierwszy rzut ucha banalne, to z pani książki wynika, że to tabu ma szerokie korzenie.
0: Myślę, że dużą podstawą są braki w edukacji seksualnej, które były powielane przez wiele lat. Nie wiem, jakie pani ma doświadczenia oraz osoby, które nas słuchają, natomiast ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu z zajęć szkolnych na temat wychowania do życia w rodzinie. Narracja była taka: łatwo zajść w ciążę, to jest oczywiste i to jest oczywista konsekwencja uprawiania seksu. Natomiast to absolutnie nie jest prawda, bo zajście w ciążę u osób poniżej 30 roku życia w ciągu miesiąca to jest zaledwie 20 parę procent. To nawet nie jest 50%. Więc to zajście w ciążę nigdy nie jest tak łatwe, jak nam przedstawiano. Bazując na takich treściach, my społecznie mamy taki obraz tego zajścia w ciążę jako oczywistego. nie ma, tak, albo może inaczej.

0: Teraz już jest, ale przez wiele pokoleń nie było mowy o takich trudnościach. Nie było mowy też o tym, że to zajście w ciążę jest nie zawsze zależne od decyzji pary. Natomiast to, z czym spotykają się moi pacjenci, to często jest taki rodzaj postrzegania ich bezdzietności jako wyboru. Jeśli nie mają dzieci, to są postrzegani ci moi pacjenci, część tych moich pacjentów, jako osoby, które albo zwlekają z tą decyzją, albo ją odkładają, albo wolą robić inne rzeczy, realizować się w innych rolach.
1: Są wygodni.
0: Dokładnie. Więc duży jest, myślę sobie, taki obraz społeczny niemożności zajścia w ciążę jako wyboru. Mhm. I to jest chyba takie coś, co sprzyja temu tabu.
1: Ale też z pani książki wynika, że to tabu jest bardzo osadzone w naszych rodzinach i w tym, w jaki sposób w ogóle wyglądała historia naszej rodziny, jak wyglądało podejście do macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa, stosunek do dzieci i czy takie tematy w ogóle były poruszane.
0: Jak najbardziej. Myślę sobie o takich przekazach rodzinnych dotyczących roli rodzica, dotyczących roli dziecka w rodzinie, jakichś zobowiązań dziecka względem rodziców. Więc dużo osób, które nie ma dzieci, spotyka się w swoich systemach rodzinnych z takim lękiem starszych pokoleń. Oto kto się zajmie tymi osobami, które nie mają dzieci na starość, kto ich będzie doglądał, ponieważ dzieci dalej postrzegane są jako jakiś taki rodzaj
1: narzędzia.
0: Gwarancji. Narzędzia, mhm. Tak. Narzędzia gwarancji zaopiekowania na starość. To też wybrzmiewa.
1: Mhm. Czyli takie duże obciążenie jeszcze zanim to dziecko się pojawi na świecie, a nawet zanim pojawi się ciąża.
0: I już ma rolę.
1: Mhm. Trudno żyć z takim bagażem na starcie. Właśnie jeszcze chciałam pogłębić ten temat rodziny, bo to jest tak, że niepłodność oczywiście najbardziej dotyka rodziców w staraniach, ale przekłada się bardzo na sytuację, na relacje w całej rodzinie. Pewnie w niektórych rodzinach bardziej, w innych mniej, tam gdzie to oczekiwanie na potomstwo czy zainteresowanie przyszłych babć, opieką na przykład, jakaś projekcja swoich marzeń, to może być większy problem. No ale nie mniej, to nie jest tak, że jako rodzice w staraniach jesteśmy samotną wyspą.
0: Jesteśmy w archipelagu różnych wysp. Mhm. Wyobrażam też sobie, że są rodziny, w których dziadkowie też w jakiś sposób są w ogromnym cierpieniu. To znaczy dziadkowie, może osoby, które chciałyby zostać dziadkami, ale ich dzieci są w trakcie leczenia niepłodności, to też doświadczają tej niemożności wejścia w ważną rolę. Rówieśnicy tych starszych osób są w tych rolach, być może też te starsze osoby się spotykają z jakimś rodzajem wykluczenia z powodu tego, że nie są dziadkami. Tak sobie myślę, że ta nieobecność dziecka jest bardzo obecna w życiu większej ilości osób niż tylko pary, natomiast różnie na tą nieobecność się reaguje.
1: Nawet gdy o tej niepłodności nie mówimy głośno. To też wpływa na nasze relacje, na to, jak jesteśmy postrzegani. Na końcu książki pani opisuje kilka takich hipotetycznych sytuacji, które dotyczą par w różnych opcjach leczenia niepłodności, z różnymi przyczynami, z różnymi historiami, też z różnymi historiami rodzinnymi. No i właśnie jedna z par nie mówi o swojej chorobie, ale bardzo to się przekłada na ich życie.
0: Ich ciało mówi, ich inne kawałki mówią tą historię. Niekoniecznie jest ona wypowiedziana słowami. Nieobecność, jak i obecność jest tak samo odczuwalna.
1: Mocne. Ja mam to szczęście, że moja niepłodność zakończyła się macierzyństwem, ale tak sobie myślę, że właśnie w tej chorobie ta nieobecność jest tak bardzo trudna i ciężka. Porównałabym to do tego, jak czasami jesteśmy w bardzo cichym pomieszczeniu i ta cisza aż boli. To tutaj tak sobie pamiętam, że ta nieobecność właśnie boli.
0: I jestem w stanie to sobie wyobrazić, słysząc historię wielu osób w gabinecie. Jestem też w stanie sobie wyobrazić to, że normalnie, kiedy, normalnie, może to jest złe określenie, ale jeśli nie spotykamy na swojej drodze niepłodności, to

0: w jakiś sposób tak automatycznie wchodzimy w te różne poszczególne części naszego życia, tak? Mamy to pragnienie bycia rodzicem, pojawia się ciąża, przechodzimy dalej. Tutaj jest takie wielkie zatrzymanie i w tym wielkim zatrzymaniu wiele par sobie zadaje różnego rodzaju pytania, które nie zadałyby te pary, gdyby to dziecko się pojawiło. To jest zupełnie inna droga, która generuje bardzo wiele takich momentów zatrzymania i w tym zatrzymaniu pojawia się bardzo wiele treści i one pracują.
1: A w jaki sposób to, z jakiej pochodzimy rodziny, to w jaki sposób byliśmy traktowani jako dziecko, jaka była nasza rola w rodzinie starszego, młodszego dziecka, dziecka opiekuna, dziecka rodzica, przekłada się właśnie na nasz na nasze postrzeganie, na nasze odczuwanie, na nasze przeżywanie niepłodności.
0: W swojej pracy spotykam osoby, które miały doświadczenie parentyfikacji, czyli takiej odwróconej roli w relacji z rodzicami. W momencie, w którym dziecko opiekuje się rodzicami, nie może w pełni przeżyć swojego dzieciństwa. Nie może realizować swoich ważnych potrzeb, nie może realizować też swoich zadań rozwojowych. Ono trochę oddane jest tej opiece. Ale ten czas przemija. Takie dziecko w jakimś momencie staje się dorosłe, ale ten czas nie wraca. I czasami u osób, które były w takiej relacji odwróconej, pojawia się takie nadzieja, marzenie o tym, że to zostanie odzyskane, na przykład w relacji z dzieckiem. Pojawiają się takie fantazje, będzie ktoś, kto mnie będzie kochał. Pojawi się ktoś, kto, dzięki komu poczuje się ważna, ważny. I to fantazjowanie o dziecku jako kimś, kto nas w jakiś sposób uzupełni, jest tym momentem, gdzie warto się zatrzymać i to wszystko w jakiś sposób tak przeorganizować, aby ono nie miało tego zadania. Bo parentyfikacja jest trochę jak takiej metaforycznej sztafecie przenoszona dalej. Dopóki ktoś się nie zatrzyma i w jakiś sposób nie zaopiekuje tym swoim doświadczeniem straty.
1: Mhm. Bardzo często jest tak, że gdy jesteśmy w procesie starań, w procedurze in vitro, w leczeniu niepłodności, to tak mocno skupiamy się na tym celu, czyli na dziecku, że tak naprawdę przestajemy żyć w takim znaczeniu zafiksowania na ten cel główny. A pani tak pięknie pisze w książce o tym, żeby pielęgnować tę chęć życia, miłość do życia w sobie poprzez zadanie sobie jednego ważnego pytania. O czym marzę i co dalej robimy z tymi marzeniami?
0: Jeśli jest możliwość, to podążamy za nimi i w jakiś sposób prowadzamy je w życie. To jest ważne i ja też mam takiego wewnętrznego zawsze adwokata tych par, bo niepłodność jest bardzo trudną chorobą do adaptacji. Kiedy ktoś ma raka, to ma taki obraz leczenia. Ono potrwa w czasie, tak? To nie jest kwestia miesiąca. Ta osoba z diagnozą nowotworu inaczej się ustawia w swoim leczeniu. Osoba, która zmaga się z niepłodnością, ona zapraszana jest co miesiąc do tego tak zwanego wyjścia z choroby, do takiej ewakuacji, bo jest ta nadzieja, może tym razem miesiączka się nie pojawi, może tym razem transfer się uda, a to bardzo utrudnia adaptację, bo kiedy jesteśmy jedną nogą przy wyjściu, to my nie jesteśmy w środku, a kiedy nie jesteśmy w środku, to nie mamy takich impulsów, żeby zadbać o siebie długoterminowo. Raczej zmuszamy siebie do tego, aby wytrzymać. Wytrzymać jeszcze ten jeden miesiąc, wytrzymać jeszcze ten jeden cykl in vitro, a to wytrzymywanie generuje właśnie bardzo duże cierpienie psychiczne, generuje bardzo wiele objawów somatycznych, sprzyja powstawaniu zaburzeń lękowych, epizodów depresyjnych, kryzysów psychicznych. Dlatego na początku choroby ten kawałek psychoedukacji związany z tym, jaka to jest choroba, że ona też może potrwać, że to nie jest kwestia często miesiąca, jest niezwykle ważne, aby te pary mogły się zaadoptować i mogły znaleźć takie rozwiązania, aby jak najdłużej wytrzymać w tym procesie, bo ten proces nie wiadomo, jak długo potrwa. To mogą być miesiące, ale mogą być też lata.
1: Myślę, że też to, co utrudnia nam jakoś funkcjonowanie przy tej chorobie, to fakt, że tak jak pani wspomniała, nie przez wszystkich ta choroba jest uznawana za chorobę, ale też jest traktowana tak mało serio, że no dobra, no to możesz zaadoptować przecież dziecko, albo to kupcie sobie psa, albo to może chcecie za bardzo. Mnóstwo takich bolesnych sformułowań pada, które na pewno nie padłyby chociażby w kontekście nowotworu.

0: To jest trudne i wymaga naszej zmiany narracji o chorobie niepłodności. Ma pani bardzo dużo racji. Rzeczywiście wielu moich pacjentów, wiele osób, które są w trakcie leczenia niepłodności, spotyka się z takim unieważnianiem swojego cierpienia. A kiedy to cierpienie jest unieważniane, to jeszcze bardziej oddziela osoby, które są w niepłodności, od reszty społeczeństwa. Te osoby czują się wyobcowane, niezrozumiane, atakowane. A wsparcie społeczne jest szczególnie ważne w chorobie. Jaka już by to choroba nie była, to ta wsparcie społeczne, akceptacja, zrozumienie, one też sprzyjają zdrowieniu. Sprzyjają temu, aby nasze zdrowie i prokreacyjne, i układ hormonalny inaczej pracował, i układ odpornościowy. Ten aspekt sieci społecznej, on jest bardzo potrzebny i bardzo, ale to bardzo potrzebny jest ten głos, aby obraz niepłodności się zmienił, bo dzięki temu też możemy poprawiać jakość zdrowia pacjentów, możemy pomagać im w tym leczeniu.
1: A jak należałoby mówić o niepłodności, żeby rosła wiedza, może też empatia, jakaś wrażliwość na tę chorobę?
0: Edukacja seksualna. To jest chyba taka podstawa, która została mocno zaniedbana. Edukować, mówić na głos o tym, że zajście w ciąży nie zawsze jest oczywiste. Mówić o tym, że jednak jest coraz więcej czynników, które utrudniają to zajście w ciąży, które jednak obniżają parametry nasienia, czy w jakiś sposób też te zmiany społeczne utrudniają ten moment rozpoczęcia starań o dziecko, bo przecież w jakiś sposób ta nasza gotowość biologiczna i gotowość społeczna dzisiaj się rozmijają. Nie jesteśmy gotowi w wieku 20 lat pod kątem ekonomicznym na to, żeby zostać rodzicami. Biologicznie jesteśmy, bo ewolucja idzie swoim tempem, a my idziemy swoim tempem. I tak sobie wyobrażam, że potrzebna jest też taka narracja o tym, aby nie oceniać tych par, aby nie nadinterpretować, aby być może nawet nie mówić, a słuchać, nie radzić, a pytać. I to są takie proste rzeczy, czy proste interwencje, które naprawdę dużo zmieniają.
1: Tak się nie odzywam, żeby sobie bardzo dobrze zapamiętać to, co pani powiedziała, bo to bardzo ważne słowa. Pisze pani w książce, że niepłodność jest jak tsunami. Co
0: jest.
1: To znaczy?
0: Że może też spowodować trzęsienie ziemi oprócz wielkiej fali. Mhm.
1: Bardzo trudne to jest i złożone, i też niezrozumiane, i wstydliwe, i wpędzające w poczucie winy. Myślę, że przy innych chorobach chyba aż tylu negatywnych emocji nie ma i też jest większe wsparcie.
0: Czy nie ma większych takich innych emocji, tego nie wiem. Podejrzewam, że są porównywalne bądź podobne. Mhm. Myślę sobie, że ten aspekt wsparcia na pewno się różni, bo inaczej są postrzegane osoby z cukrzycą, inaczej z SM, inaczej z rakiem. Jakoś tak więcej społeczeństwo ma empatii do osób, które chorują somatycznie na takie choroby, które są uznawane. Dokładnie, które widać, niż na choroby, które nie widać. A patrząc na osoby, które są w trakcie leczenia płodności, one nie mają oznak swojej choroby. Nie widać na pierwszy rzut oka, że to są osoby, które przeszły 4 cykle in vitro, 5 cykli in vitro, które być może straciły dziecko pół roku wcześniej. To są wszystko, to są niewidzialni rodzice. Mhm.
1: Też tak myślę, że brakuje wiedzy na temat tego, czym właściwie procedura in vitro jest. I często ja się spotykam z takim postrzeganiem in vitro, jakby to była wizyta w sklepie z bobasami, że sobie przychodzimy, dobra, to niebieskie oczy, ciemne włosy, chłopiec i poproszę na 22 grudnia. A to tak nie wygląda i myślę, że też nie ma wiedzy, jak trudnym procesem jest w ogóle leczenie niepłodności.
0: To jest proces, w którym pacjenci doświadczają dużo bólu, dużo cierpienia, większy poziom stresu. Wyobraźmy sobie, że przecież to są osoby, które też pracują, mają kredyty, które funkcjonują w wielu rolach i mają za zadanie pogodzić ten trudny czas leczenia niepłodności z na przykład realizacją swoich zadań zawodowych. W procesie in vitro miesiączka dyktuje warunki i nie ma z nią negocjacji. Jeżeli miesiączka mówi, czy cykl kobiety, że w danym dniu powinna być u lekarza, to nieważne, co ma w pracy, ona musi być, żeby przejść tą procedurę. Więc to jest takie bardzo duże podporządkowanie swoich wszystkich sfer życiowych leczeniu.
1: Pamiętam, że gdy ja byłam w procedurze, to mówiłam,

moim bliskim, że czuję się niewolnicą mojego leczenia, że nie mogę niczego zaplanować, nie mogę zaplanować wakacji, nie mogę kupić tanich

0: rodziców, bo oni w chorobie swoich dzieci, no nie mówię o jakiejś poważnej nawet chorobie, ile po prostu przeziębienia, oni też muszą rzucić wszystko, żeby zająć się dzieckiem. I tak samo robią pary w trakcie leczenia płodności. One też rzucają wszystko, żeby móc zająć się w tak metaforycznie swoim dzieckiem. Więc to są bardzo niewidzialni rodzice.
1: Kilka razy już to powiedziałam, że ja, gdy byłam jeszcze w procesie starań, to mimo, że tak formalnie nie byłam jeszcze mamą, to wielokrotnie czułam się nią. I ja w ogóle tak sobie myślę, że rodzice w staraniach to też rodzice. Dlatego też podoba mi się to sformułowanie niewidzialni rodzice, no bo my już jesteśmy tak bardzo na to gotowi. I tak dużo się w nas dzieje. I właśnie też to porównanie, które przed chwilą tutaj padło, że rzucamy wszystko, gdy dziecko zachoruje i rzucamy wszystko, gdy trzeba jechać do lekarza. To rodzicielstwo jest w nas na różnych etapach, nawet tym wstępnym.
0: Jak najbardziej. I nazwanie tego właśnie tym rodzicielstwem też jest dość ważne, bo to daje jakiś sposób takiego uznania dla wysiłku tych par, ale też ważne jest często dla samych par, bo one nie widzą tego rodzicielstwa. A gdy się je nazwie to, czy w terapii, czy w jakiejś konsultacji, to w jakiś sposób pojawia się też taki rodzaj ukojenia, taki rodzaj też dostrzeżenia siebie, że ja jednak dużo robię, bo wiele tych par, mimo że bardzo dużo robi, a myślę sobie, że im dłużej jednak wiemy o niepłodności, tym te pary jeszcze więcej robią, bo przecież dodają i dietę, i suplementację, i całą masę różnych aktywności.
1: Akupunkturę, medytację, wszystko.
0: Dokładnie.
1: Bo to jest tak, że jak bardzo chcemy być rodzicami, to po prostu łapiemy się często nawet absurdalnych metod.
0: W nadziei, że to jakoś zadziała. I tak wyobrażam sobie, to jest taki paradoks. Te pary robią bardzo dużo, ale nie widzą często tego wysiłku. A jak się uzna ten wysiłek, to te pary mogą jakoś ukoić siebie.
1: Takim czynnikiem, który bardzo często się pojawia w procesie leczenia niepłodności, nawet jeszcze gdy nie ma diagnozy, ale gdy właśnie te dwie kreski na teście ciążowym się nie pojawiają, jest stres. I też poświęca pani stresowi uwagę w książce. No właśnie, że to jest takie trochę perpetuum mobile.
0: Dlatego ta adaptacja jest tak ważna. Przyjmuje się, że niepłodność jest długoterminowym stresorem. Jeżeli mamy w życiu długoterminowe stresory, to raczej nie jest kwestia tego, jak się nie stresować. I tak też nie powinno się mówić do pacjentów, proszę się nie stresować.
1: Ale tak się mówi.
0: Ja wiem, że się tak mówi, ale
1: a potem my się stresujemy tym, że nie potrafimy się nie stresować i się tak właśnie zapętlamy jak chomik w tym kółku.
0: Wierzę, ale w długoterminowych stresorach to jest bardziej kwestia, jak na chwilę ten ciężar odkładać. Jakie są momenty, w którym ja mogę obniżyć trochę ten poziom stresu, żeby mi było łatwiej, ale bez takiej presji, że proszę się nie stresować, bo to tylko szkodzi. To właśnie jest trochę napędzające tą reakcję stresową. Dlatego to jest niezwykle ważne, aby wyposażyć pacjenta w zasoby, bo jeżeli mówimy na przykład o sytuacji kryzysu psychicznego, to jest utrata równowagi między zasobami a stresorami. Choroba z automatu dodaje nam stresu. Jak z automatu dostajemy stres, to też z automatu dobrze by było dodać jakieś zasoby radzenia sobie z tym, aby było nam łatwiej. To jest praca z osobami w chorobie, to jest też praca na zasobach, na tym, żeby dać im narzędzia do tego, aby doświadczali też przyjemności, aby doświadczali też ulgi, aby doświadczali też właśnie jakiegoś takiego satysfakcji nawet, poczucia sprawczości, bo choroba zabiera poczucie sprawczości. Choroba daje nam taki scenariusz, robisz, robisz i nic nie masz. I to jest bardzo okrutna konsekwencja choroby. A doświadczenie czegoś takiego odwrotnego, czegoś, że ja coś mogę dokończyć, czegoś, że coś ode mnie zależy w sytuacji niepłodności czy innych chorób, jest na wagę złota.
1: A czy doświadczenie niepłodności przekłada się w jakiś sposób na to, jakimi jesteśmy rodzicami? Czy to jest indywidualna kwestia?
0: Myślę sobie, że to jest dość indywidualna kwestia. W zależności od tego, jak para jak para pobędzie w tym doświadczeniu niepłodności, jak pobędzie w tym doświadczeniu ciąży. To jest tak mocne doświadczenie, że ono pójdzie za parą. Natomiast pytanie, jak pójdzie? Czy para na przykład odetnie się od tego doświadczenia, powie, dobra, jest ciąża, było co było, czy para w jakiś sposób opłacze też swoje straty, siebie, w jakiś sposób uzna swoje cierpienie. Są też na przykład...

0: czy może tak, ja spotkałam osoby, które po narodzinach dziecka miały bardzo duże poczucie winy, że czuły złość w relacji z dzieckiem, że czuły zmęczenie, że miały takie fantazje, aby na chwilę ktoś zabrał to dziecko. Bo przecież to są bo postrzegały siebie bardzo surowo, mając takie oczekiwanie i taką presję, że jeśli czekam 10 lat na dziecko, to ja teraz 10 lat muszę z uśmiechem przy nim być. Ale to nie jest prawda. Więc takie zaopiekowanie trochę tymi oczekiwaniami, przekonaniami, tym jak para postrzega to, co było i to, co będzie, jest na pewno bardzo pomocna. I na pewno też odciąża i parę, i dziecko.
1: Mm-hmm. A nie pomagają takie komentarze w stylu, no przecież tak bardzo chciałeś mieć to dziecko, no to teraz się ciesz i nie narzekaj. A to też pada.
0: Pada i nie powinno. I to trzeba powiedzieć na głos. Takie słowa nigdy nie powinny paść.
1: Na pewno to nie jest wspierające. To, co się łączy z niepłodnością, to też lęk i no takie trochę czarnowidzenie. I pani w książce podsuwa pomysł, jak sobie z tym poradzić. Proszę powiedzieć, co wspólnego ma lęk w niepłodności z wizytą w galerii sztuki.
0: Można sobie wyobrazić, że jesteśmy w takim miejscu, właśnie na przykład w galerii sztuki. Są tam różne obrazy, różne rzeźby, różne bardzo pociągające, a czasem odstraszające przedmioty. I my tak samo możemy postrzegać nasze myśli, kiedy czujemy lęk. My możemy je pooglądać z zewnątrz, możemy się nimi zachwycić, możemy je ominąć, możemy w jakiś sposób je wyśmiać, możemy je zeksternalizować, jak to mówimy w terapii systemowej, czyli wyjąć z siebie na zewnątrz, pooglądać i zostawić na zewnątrz. Czyli w jakiś sposób budować pewien dystans do treści tych myśli. I też jest tak, że kiedy mamy w głowie myśl, to niekoniecznie oznacza, że tak wygląda rzeczywistość. To jest nasze wyobrażenie na temat rzeczywistości. I psychoedukacja w pacjentów w trakcie leczenia niepłodności też polega na takiej ogólnej psychoedukacji. O tym, aby opowiedzieć, jak myślimy, że myśli to nie są fakty, że emocje zniekształcają nasze myśli i są trochę jak kino 3D, tak? Czujemy lęk, to zakładamy okulary 3D i widzimy coś katastroficznego albo horror. Albo jak czujemy ekscytację, to widzimy komedię, ale z kolei też jesteśmy mniej uważni na różne zagrożenia. Umiejętność rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych, a także różnicowania tych myśli jest bardzo pomocna. I ta taka metafora z tą galerią sztuki jest często używana w mojej pracy, aby trochę się czasami przejść po takiej galerii myśli, pooglądać, jakie one są. I tak jak w galerii, czasem się zatrzymać na dłużej, czasem coś ominąć, a czasem przyjść, jak jest bardzo ciekawa wystawa.
1: Mm-hmm. Pisze pani też, że można podjąć dialog z naszym lękiem.
0: Można i zachęcam do tego, aby czasem coś mu odpowiedzieć, nawet niecenzuralnego. Mhm. Bo on do nas brzydko mówi wiele razy, my też możemy. Mamy taką tendencję jako ludzie w lęku, aby w jakiś sposób zgadzać się z tym lękiem. Albo lekko go przekonywać. Wiesz co, może nie jest tak źle. A czasem trzeba twardo powiedzieć, weź się zamknij, nie gadaj tak do mnie. I do tego też zachęcam, aby ta relacja z lękiem była symetryczna, a nie była taka poddańcza. Abyśmy nie byli pod tym lękiem, ale gdzieś na równi. I nawet mu coś odpowiedzieli nie zawsze ładnego.
1: Mm-hmm. Podoba mi się to, będę korzystała. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościnią podcastu była psycholożka niepłodności Anna Wietrzykowska. Dziękuję.
0: Dziękuję.

szedł bosy drogą, dokąd kto to wie. Buty za ciasne rozleciały się i myślał sobie,

0: że będę ja.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

on